0: zbadali ponad 1400 procedur medycznych wykonanych od stycznia do września ubiegłego roku. Co druga budziła wątpliwości. Według raportów składanych przez stomatologa z Braniewa, 270 jego pacjentów miało mieć przez niego uleczone niemal wszystkie zęby. Problem w tym, że działo się to tylko i wyłącznie na papierze, a dentysta wzbogacił się w ten sposób o co najmniej 92 tysiące złotych. Żeby mieć czyste ręce, lekarz miał kazać fałszować dane swojemu pracownikowi. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Śledztwo trwa, prokuratorzy sprawdzają, czy wyłudzeń pieniędzy z NFZ było więcej. Seryjny podpalacz z Legnicy zatrzymany. W ostatnich dniach 35-latek jeżdżący hulajnogą elektryczną podpalał w mieście ogrodzenia, skrzynki elektryczne czy samochody. Po jednym z podpaleń za mężczyzną ruszyli świadkowie, a potem zatrzymali go policjanci. Mówi Anna Tersa z legnickiej komendy.
2: Mężczyzna podczas wykonywanych czynności miał sprawiać wrażenie zadowolonego z tego, co zrobił. Powiedział nawet, że przez chwilę miał władzę w mieście.
1: Śledczy zapowiadają zarzuty i wniosek o tymczasowe aresztowanie. Ktoś wybija szyby w samochodach na łódzkim osiedlu Zarzew. Od roku terroryzuje mieszkańców bloków przy ulicy Piwnika Ponurego. Policja przyjmuje zgłoszenia i próbuje go wytropić, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej komendy.
3: Dotychczas zgłosiło się do nas 12 poszkodowanych osób. Policjanci z 6. Komisariatu Policji w Łodzi prowadzą postępowanie w tej sprawie. Przeprowadzamy oględziny pojazdów, przesłuchujemy świadków, zbieramy materiał dowodowy.
1: Policja liczy na waszą pomoc, jeśli ktoś ma na przykład nagrania z samochodowych kamery z tej okolicy. Proszony jest o zgłoszenie się na komendę. Niemal połowa kraju z ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną. W Warszawie poziom Wisły jest rekordowo niski. Jeszcze trudniejsza sytuacja na południu Polski, szczególnie w górach. Mieszkańcy tych okolic po raz kolejny zmagają się z brakiem wody w kranach. Gdzie są problemy? Wie reporter Radia Z Szymon Kastelik.
4: W Brennej w Beskidzie Śląskim lokalne wodociągi wprowadziły zakaz podlewania ogródków i napełniania basenów, a nocą wstrzymują dostawy wody do domów. Tymczasem tuż obok w Beskidzie Żywieckim wysycha jezioro Żywieckie, zasilane przez rzekę Sołę.
5: Dopływ do zbiornika jest niski. To jest przede wszystkim spowodowane również parowaniem wody.
4: Mówi Magdalena Gala z Wód Polskich. Mimo suszy przepływ Soły jest utrzymany, a niski poziom wody nie zagraża rybom. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Pomóc mogą tylko długotrwałe opady deszczu. Europę czeka największy od lat kryzys ziemniaczany. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej warzyw. Z kolei w tym roku ogromna susza i upały dosłownie ukisiły sadzonki we Francji czy Hiszpanii, gdzie ceny już są rekordowe i powoli zaczyna brakować ziemniaków. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Ziemniaki są w tej chwili na wagę złota. Brakuje warzyw na frytki czy chipsy, mówi mi Gustaw Jędrajek, członek zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.
7: Tam muszą być ziemniaki duże, bardzo ładne, właściwie bez żadnych lamek na skórce.
6: Nie lepiej jest w Polsce, a wszystko przez pogodę, mówi mi Kamil Gongol, rolnik z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie.
8: Zobaczy mam. Raz, dwa, niech będą 4 ziemniaczki. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
6: To oznacza straty także finansowe. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Eksperci szacują, że ziemniaki w następnym roku mogą być nie tylko droższe, ale też może być ich za mało. I jeszcze sport. Aryna Sabalenka zdetronizowana. Białorusinka nie będzie już liderką światowego rankingu tenisistek. Jej miejsce na szczycie zajmie Jelena Rybakina, urodzona w Moskwie, ale reprezentująca Kazachstan. Więcej na ten temat już teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
9: Sabalenka traci numer 1 na światowych listach po aż 99 tygodniach panowania. Tenisistka z Białorusi nie dobija do setki, bo Rybakina w końcu wykorzystała okazję. Wcześniej miała już ich kilka, ale zawsze coś szło nie po jej myśli. Sabalenka jednak gubiła punkty, a Rybakina je zbierała i w końcu dopięła swego. Pozycję liderki zestawienia WTA wywalczyła, wygrywając w ćwierćfinale z pogromczynią Igi Świątek, Chinką Qin Wenzhen. Teraz każde jej kolejne zwycięstwo sprawi, że będzie powiększać przewagę nad już drugą w rankingu Sabalenką.
1: Iga Świątek w najnowszym notowaniu przesunie się o jedną pozycję w dół na 9 miejsce. Kraków będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w amfutbolu kobiet. To odmiana piłki nożnej przeznaczona dla osób po amputacji kończyny. Turniej odbędzie się we wrześniu przyszłego roku. Weźmie w nim udział 16 reprezentacji, mówi Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Amfutbolu.
10: Teraz tutaj będziemy gościć u siebie drużyny z 16 15 krajów z różnych kontynentów, z Afryki, z Azji, Europy, Ameryki Południowej, Północnej. No i nasze dziewczyny, które są jednymi z najlepszych na świecie i liczymy, że zobaczymy duże emocje, że będzie wsparcie polskich kibiców.
1: To będzie drugi kobiecy mundial w amfutbolu w historii. 2 lata temu w Kolumbii reprezentacja Polski wywalczyła brązowy medal.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Skręciła w ulicę Pędzichów, która skośnie odchodziła od długiej. Trochę się bała powrotu. Kiedy w domu był Michał, obcość, która wkradła się między nią i Łukasza, nie była aż tak odczuwalna. Ale wyjechał, a ona została z Łukaszem sama. To tak, jakby została sama. Dotarłszy do szlaku, skręciła w lewo. Przeszła przez ulicę i już po chwili wchodziła do bramy kamienicy pomalowanej na ciemnoniebieski kolor. Łukasza została w kuchni. Kończył jeść kolację. Cześć, powiedziała, podchodząc do blatu. Włączyła czajnik. Cześć. Łukasz przełknął kawałek makaronu. Zostało jeszcze trochę zapiekanki, jeśli masz ochotę. Dziękuję. I to by było na tyle, pomyślała. Wymiana informacji. Zachowanie chłodnej uprzejmości. Nic ponadto. Chcesz herbaty? Spytała. Dziękuję, już piłem. Iga wyjęła z szafki paczkę Earl Greya. Włożyła torebkę do kubka i zalała wrzątkiem. Nałożyła sobie na talerz ciepłej jeszcze zapiekanki. Zaniosła naczynia na stół i usiadła. W tym samym momencie Łukasz wsadził sobie ostatni kęs do ust. Wstał, włożył talerz do zmywarki. Ruszył w kierunku przedpokoju, ale na chwilę się jeszcze zatrzymał. Michał dzwonił? Spytał. Tak, dojechali bez problemów. To dobrze. Iga chciała powiedzieć coś jeszcze, ale on już wyszedł z kuchni. Zjadła zapiekankę. Herbata była jeszcze gorąca, więc zaniosła kubek do salonu i postawiła go na stoliku. Poszła wziąć prysznic, a kiedy wróciła, ubrana w luźne spodnie i bawełnianą koszulkę, wyjęła z torby notes i otworzyła go na stronie z notatkami, które zrobiła podczas spotkania z ich dzisiejszym klientem. Czytając, popijała przestygniętą herbatę. Próbowała z kawałków informacji dostarczonych przez Wierzbickiego ułożyć obraz zaginionej kobiety. Równocześnie starała się wyrobić sobie wyobrażenie o nim samym, na podstawie tego, co i jak mówił. Odłożyła notes na stolik i odchyliła się na oparciu sofy, podwijając nogi pod siebie. 36-letni mężczyzna. Szczupły, zadbany. Widać, że regularnie odwiedzał siłownię i barbera. Miał dobrą pracę. Przynajmniej tak to wyglądało, że jako agent nieruchomości spełniał się zawodowo. Oczywiście to też będą musieli sprawdzić z Igorem, ale z tego, co kojarzyła firma, w której był zatrudniony, odnosiła sukcesy na rynku. Musiał nieźle zarabiać. W przeciwieństwie do swojej żony. Natychmiast podpowiedział Idze głos w głowie. Czy ta dysproporcja wpływała jakoś na ich związek? Iga przez lata pracy w policji naoglądała się takich przypadków. Przeważnie to kobieta zarabiała mniej i prawie zawsze ustawiało ją to na słabszej pozycji w związku. Nie do niej należały pewne decyzje. Często też pojawiała się zależność finansowa. Nawet wśród par, które Iga znała prywatnie, nieraz zdarzało jej się zaobserwować owe trybiki nierówności. Choćby kolega z pracy Łukasza, Marcin i jego żona Aneta. Małżeństwo, które wyglądało na kochające się i deklarujące partnerstwo w związku. Czasami spotykali się w czwórkę w jakiejś knajpce, bo Łukasz i Marcin się lubili. Bywało, że wśród miłych, gładkich rozmów okraszonych uśmiechami padało: u nas zebrania rodziców ogarnia Aneta, bo ja pracuję. Jakby Aneta nie pracowała. Albo: kochanie, ty to załatw, bo ja nie dam rady, mam deadline. Jakby Aneta nie miała deadline'ów. Iga sięgnęła po kubek. Ciepło herbaty przyjemnie rozchodziło się po języku. Tak, u Wierzbickich też mogło to podobnie wyglądać. Chociaż oczywiście nie musiało to wcale o niczym świadczyć. Ciekawiło ją jeszcze jedno. To, o czym wspomniała Igorowi. Podczas relacji z piątkowych wydarzeń Wierzbicki, mimo niezaprzeczalnego niepokoju o żonę, wykazywał się brakiem wiedzy o jej życiu. Iga rozumiała, że mógł nie znać przyjaciółek Hanny. Możliwe, że spotykały się jedynie w swoim gronie. Jednak dziwne było to, że w zasadzie nic o nich nie wiedział. Nie pamiętał nawet ich imion i nazwisk. Owszem, Bibi kojarzył, ale wyłącznie dzięki oryginalności tego imienia. Czy to Hanna tak mało mówiła o sobie? Czy raczej sam Wierzbicki nie interesował się świadkiem szkolnym, którego częścią była jego żona? Pozostawało jeszcze zasadnicze pytanie. Dlaczego Wierzbicka skłamała, mówiąc mężowi, że umówiła się z Bibi i Magdą? Z zadumy wyrwał Igę dźwięk przychodzącego SMS-a. Michał. Kliknęła w ikonę koperty i otworzyła zdjęcie. Ujrzała syna, który robił selfie, próbując objąć w obiektywie siedzące przy ognisku osoby. Siebie, Bartka i jego rodziców. Do zdjęcia pozował nawet radosny biszkoptowy labrador. Iga odpisała, życząc Michałowi dobrej nocy. Zamknęła notes, zaniosła kubek do kuchni i wsadziła go do zmywarki. Wierzbiccy nie mieli dzieci. Czyli jeśli chodzi o domowników, mogli z Igorem liczyć jedynie na świadectwo męża. Kobieta nie miała siostry ani brata, a jej rodzice od dawna nie żyli. Odpadały więc informacje od reszty bliskich. Spośród przyjaciół i znajomych zaginionej Iga chciała porozmawiać zwłaszcza z dwiema kobietami, z którymi według Wierzbickiego jego żona miała się spotkać tamtego popołudnia. Iga poszła do łazienki, zabierając po drodze z sypialni czyste majtki i t-shirt do spania. Stojąc pod prysznicem, wciąż myślała o dzisiejszej rozmowie. O mężczyźnie, który zgłosił zaginięcie swojej żony i o samej zaginionej. Bardzo chciała dowiedzieć się, kim była Hanna Wierzbicka. Jak zawsze w sprawach zaginięcia, obraz takiej osoby nie był jej wiernym odzwierciedleniem. To raczej kolaż złożony ze zdjęć i opowieści tych, którzy ją znają. Zlepek różnych perspektyw, odmiennych odczuć. A wszystko to przefiltrowane przez niechęć do wypowiadania całej prawdy o tej osobie. Jeśli w ogóle taka prawda istniała. W sypialni było chłodno. Łukasz nadal siedział zamknięty w swoim gabinecie. Iga położyła się do łóżka i nakryła kołdrą. Zamknęła oczy, ale wciąż widziała pod powiekami obrazy, zdjęcia, które kilka godzin wcześniej powiesiła na ścianie w agencji. Hanna na ścieżce w parku. Zbliżenie na twarz Hanny. Czarno-białe zdjęcie dowodowe. Stopklatka z kamery monitoringu. Hanna w ogrodzie zimowym z policzkiem ubrudzonym ziemią. Dlaczego Wierzbicka skłamała?
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Poniedziałek, 30 stycznia. Stara już jest? Scenicznym szeptem spytała kobieta w zielonym płaszczu. Biolożka, zamykając za sobą drzwi pokoju nauczycielskiego. Jeszcze nie, odparła krótko ostrzyżona, siwowłosa germanistka. A myślałam, że to ja się spóźnię. Nowo przybyła powiesiła swój płaszcz na przepełnionym wieszaku. Nosiła sukienkę w tym samym kolorze. Coś ty, jak zwykle pojawi się w ostatniej chwili. Gwiazda! Magda słuchała nieuważnie. Siedziała przy stole złożonym z kilku mniejszych, ustawionych w literę U. Kiedy przyszła do pokoju nauczycielskiego, zajęła pierwsze lepsze miejsce, bo i tak zaraz miały się przenieść do świetlicy, w której zwykle urządzano zebrania rady pedagogicznej oraz konferencje. Z jakiegoś powodu nauczycielki wolały gnieść się tutaj i opuścić pokój dopiero, gdy nie będzie można już dłużej zwlekać. Nie żeby w pokoju nauczycielskim miały jakieś wygody. Przeciwnie, było ciasno, jak na tak dużą grupę nauczycielek. Do dyspozycji miały tylko jeden, wolno działający komputer. Nie było kasy na ekspres do kawy. Szkoła prywatna, Magda prychnęła w myślach. A jednak w jakiś dziwny sposób było to ulubione miejsce ich wszystkich. Nie można uciec przed uczniami czy dyrektorką, ale ten pokój dawał złudzenie, że to możliwe. Magda schowała dłonie pod blatem. Pod palcem wyczuła odstającą skórkę przy paznokciu. Przynajmniej dzisiaj nie powinnaś się bać, pomyślała. Dzisiaj nie ma lekcji ani żadnej konferencji czy innej koszmarnej nasiadówy. Są cholerne ferie. Zebrali nas tutaj, żeby ten aspirant sztabowy, który szuka Hani, mógł z nami porozmawiać. A ty bardziej boisz się własnej dyrektorki niż policji. Wiedząc, że nie powinna tego robić, zaczęła skubać skórkę. Nie uda jej się oderwać maleńkiego spłachetka skóry, tylko go jeszcze bardziej naderwie, co sprawi, że nieprzyjemne uczucie się pogłębi. Ale nie potrafiła się powstrzymać. A Bibi nie przyjdzie? Spytała WF-istka, odsuwając krzesło i siadając koło Magdy. Nie zdążyła wrócić do Krakowa. Była przez weekend w górach i miała wrócić dzisiaj rano, ale zepsuł jej się samochód. Zdołała nawet załatwić jakiegoś mechanika na miejscu, tylko że to trochę potrwa. Nie wiem dokładnie, o co chodziło. Zadzwoniła i powiedziała, że nie zdąży przyjechać. Mnie to dzisiejsze zebranie też zupełnie nie na rękę. Germanistka wstała, podeszła do niewielkiego lustra wiszącego przy wieszaku i wpatrując się w swoje odbicie, wygładziła szary, obcisły golf. Jej srebrne włosy lśniły w jasnym blasku styczniowego poranka. Dzisiaj mieliśmy iść z Krzysztofem na ten wernisaż w Instytucie Goethego. Ale przecież mówiłaś, że to po południu. Zdziwiła się biolożka. Germanistka wyjęła z torebki puderniczkę i zaczęła wodzić gąbką po twarzy, mimo że pokrywała ją już warstwa podkładu i pudru. No tak, tylko myślałam, że rano pojadę na większe zakupy, pozałatwiam zaległe sprawy na mieście. Przecież jak są lekcje, to nigdy nie zdążę przed zamknięciem urzędów. Wszyscy myślą, że my mamy ferie, jak uczniowie, a tymczasem znowu siedzimy w pracy. Naprawdę mi to trochę wszystko komplikuje. Zatrzasnęła puderniczkę i odwróciła się tyłem do lustra, po czym spojrzała na mały srebrny zegarek na nadgarstku. 8. Zamknij się, pomyślała Magda. Hania zaginęła, a ty myślisz tylko o tym, że pokrzyżowano ci plany. Miała dość. Systemu, polityków, uczniów i ich rodziców, dyrektorki. Zawsze miała też jednak nadzieję, że przynajmniej w swoim gronie, w gronie nauczycielek, mogą na siebie liczyć. Chyba się myliła. Czuła, że powinna coś powiedzieć. Najchętniej właśnie to, żeby ta kretynka się zamknęła. Ale oczywiście tego nie powie. Będzie jak zwykle zbyt uprzejma, chociaż tamta kobieta taka nie była. Ale coś powiedzieć musi. nie powinny pozwalać, żeby ktoś mówił takie okropne rzeczy. Przecież chodziło o Hanię. Otworzyła usta, ale nie zdążyła się odezwać. Zielona sukienka mignęła koło okna. Stara jedzie! Magda zamknęła za sobą drzwi sypialni. Usiadła na łóżku i otworzyła klapę laptopa. Jak zwykle żałowała, że nie ma własnego pokoju, w którym mogłaby się wygodnie rozłożyć ze sprzętem na stole albo przy biurku. Duży stół mieli w salonie. Tam jednak nie mogła się odciąć od reszty domowników. A w sypialni nie starczyło miejsca nawet na małą toaletkę, o biurku nie wspominając. Mieszkanie było stanowczo za ciasne na ich czwórkę, ale nie mogli nawet marzyć o większym. Nie z jej zarobkami w szkole. Zalogowała się do Facebooka. Wyszukała stronę Zaginęła Hanna Wierzbicka. Zauważyła, że znowu przybyło polubień. Powyżej, nad licznikiem kciuków, widniał podgląd informacji o stronie. Krótka, treściwa notatka. Dramat zawarty w dosłownie jednym zdaniu. Hanna Wierzbicka wyszła z domu w piątek 27 stycznia i do tej pory nie wróciła do domu. Na wallu nowy post. Magda przeskrolowała do samego dołu. Na razie wpisów nie było zbyt wiele. Pierwsze dwa, które się pojawiły w sobotę, zaraz po zaginięciu Hani, były typowymi powiadomieniami. Strona Zaginęła Hanna Wierzbicka zaktualizowała swoje zdjęcie profilowe. To samo ze zdjęciem w tle. Trzeci post zawierał informacje o okolicznościach zaginięcia oraz dwa zdjęcia Hani. Jedno zrobione komórką, zapewne przez Roberta, oraz czarno-białe zdjęcie z kamery monitoringu, jak zgadywała Magda, udostępnione przez policję. Przez oba zdjęcia przebiegał napis dużymi literami Zaginęła. Od kiedy w sobotę, po zaginięciu Hani, kliknęła w oznaczoną na czerwono ikonkę powiadomień na fejsie i znalazła zaproszenie do polubienia strony poświęconej zaginięciu przyjaciółki, zaglądała tu niemal co chwilę. Wiedziała od męża Hani, że stronę założył jakiś jego przyjaciel, który mu pomagał. Zresztą większość znajomych i Roberta, i Hani włączyła się w poszukiwania. Przez cały weekend chodzili po mieście i rozwieszali plakaty ze zdjęciem Hani. Magdę gnębiła myśl, że niezależnie od tego, ile plakatów rozwiesi, wciąż będzie mało. Że nie powinna przestawać, tylko chodzić po Krakowie i rozwieszać ich więcej i więcej. Aż Hania się znajdzie. Mamo! W drzwiach sypialni ukazała się jasna główka Mai. Możemy pooglądać Harry'ego Pottera? Możecie, ale zaraz będzie obiad. Może zjedzcie najpierw, żeby nie przerywać filmu po 10 minutach? Maja przekrzywiła głowę, zastanawiając się. Dobrze. Nakryjcie z Tymkiem do stołu. Zaraz do was przyjdę. Krzyknęła za córką. Adam, mąż Magdy, zajął się przez weekend dziećmi. On gotował, a ona wpadała do domu tylko na chwilę, żeby coś zjeść i zaraz szła dalej, z pokaźnym plikiem wydrukowanych ogłoszeń w torbie. Ale dzisiaj Adam musiał już pójść do pracy. Rano zostawiła dzieci pod opieką sąsiadki i poszła do szkoły na to zebranie z policjantem. Nie mogła jednak prosić schorowanej kobiety, żeby cały dzień siedziała z Mają i Tymkiem. Dzieciaki miały ferie. Trzeba było im zorganizować opiekę. Zamknęła laptopa i sięgnęła po komórkę. Wybrała numer Bibi. Wcześniej też próbowała się do niej dodzwonić, ale ta nie odpowiadała. To było dziwne. Magda odłożyła komórkę. Trzeba wstać i podać dzieciom obiad. Tak bardzo jej się nie chciało. Były ferie zimowe. Nie planowali żadnego wyjazdu. Nie było ich stać. Kredyt mieszkaniowy i codzienne wydatki zżerały zarobki. Co prawda Adam lepiej zarabiał, ale jej pensja nauczycielska była żenująco niska. Mimo przepracowanych w zawodzie 15 lat, studiów podyplomowych i całego mnóstwa szkoleń, najwyraźniej potrzebnych tylko po to, żeby dołączyć je do papierów. Ani trochę nie przekładały się na podwyżki. więc na ferie nie pojadą. Nawet na krótki wypad gdzieś w Polsce, bo o zagranicznym nie mogli nawet pomarzyć. Miała jednak nadzieję, że przez te 2 tygodnie trochę odpocznie. Jasne, stara zaplanowała oczywiście konferencję. Magda musiała też uzupełnić dokumentację, ale oprócz tego pozostawało trochę wolnego czasu. Miała zamiar poczytać, nadrobić zaległości serialowe, wyskoczyć z Adamem i dzieciakami za miasto, do podkrakowskich dolinek albo do któregoś z okolicznych zamków, w Rudnie czy Dobczycach. Tymczasem od kiedy dowiedziała się, że Hania zaginęła, nie było mowy o odpoczynku. Pochyliła się i schowała twarz w dłoniach. Hania zaginęła, a ona narzeka, że nie może obejrzeć filmu czy wyskoczyć za miasto. Zrobiło jej się okropnie głupio. Ale była tym tak strasznie zmęczona. Okropnie zmęczona. Najchętniej położyłaby się na chwilę i zdrzemnęła. Mamo! Kiedy ten obiad?
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Pod niebie. Kolejny odcinek już w poniedziałek po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Sport na początek. Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do finału wielkoszlemowego US Open. Ustępująca liderka światowego rankingu tenisistek, która w Nowym Jorku najlepsza była w dwóch poprzednich edycjach, pokonała rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Jessicę Pegulę 7-5-6-2. To było ich 14 spotkanie i już 10 wygrana Sabalenki. Jednak bez względu na dalsze wyniki Sabalenka straci prowadzenie w rankingu na rzecz Jeleny Rybakiny. Rozstawiona z numerem 2 Kazaszka w drugim półfinale zagra z Amerykanką Coco Gauff. Premier dostał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Jak mówi Donald Tusk, Polska i Europa muszą być przygotowane na różne scenariusze, nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale też na wschodniej flance. Szef rządu przekazał też, że poprzedniej nocy, dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Miejsca pod stałą bazę wojskową dla armii USA w Polsce oglądają delegaci amerykańskiego rządu i kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Pod uwagę brana jest zachodnia Polska, miasta takie jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma dużo atutów, mówi wicepremier i szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
1: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
0: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzję mamy poznać do końca roku. Państwa NATO udaremniły wiosną rosyjskie ćwiczenia w Arktyce, podaje agencja Reutera. Okręty podwodne z Rosji testowały technologię niszczenia podmorskich kabli. Siły Wielkiej Brytanii, Norwegii i USA uniemożliwiły dokończenie tych manewrów. Ćwiczenia prowadzono na północy Norwegii, w pobliżu archipelagu Svalbard. Od północy trwa protest maszynistów. To po wypadku w Sokolnikach Suchych koło Radomia. Po zdarzeniu ciężarówki z pociągiem jedna osoba zginęła, a 8 wciąż jest w szpitalach. Do godziny 12 pociągi będą zwalniać do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych w kraju. To może spowodować spore opóźnienia w ruchu pociągów. Zapowiedział to szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek. Kolej deklarowała, że będzie przygotowana. Na tych odcinkach, gdzie przejazdów jest więcej, ruch pociągów może być w ogóle wstrzymany, a pasażerów będą tam przewozić autobusy. Bilety poszczególnych przewoźników mają być też honorowane we wszystkich składach wszystkich spółek. Po tragedii w Sokolnikach Suchych rząd zapowiada zaostrzenie przepisów dla kierowców. Za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle kierujący miałby tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Obecnie za takie wykroczenie grożą surowe kary, które jednak nie odstraszają. Reporter Radia Z Szymon Kastelik sprawdził, jak dzisiaj kontrolowane są przejazdy kolejowe.
2: System Red Light, który wyłapuje kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle, działa tylko na 10 przejazdach. Inspekcja Transportu Drogowego nie ma na razie planów, by było ich więcej. Te, które już działają, mają jednak sporo pracy. W tym roku do lipca wykryły 3800 wykroczeń. Swoje kamery ma też PKP PLK. Spółka monitoruje prawie 3000 przejazdów i przekazuje służbom informacje o wykroczeniach. Pół roku temu PKP PLK zapowiadało, że chętnie udostępni swoje kamery systemowi Canard, ale na razie ten pomysł nie został zrealizowany. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Red Light na przejazdach kolejowych działa m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Radomsku. Po fali krytyki władze miasta zapowiadają poprawienie progów spowalniających na ulicy Solnej. To tam 22 sierpnia zginęło młode małżeństwo potrącone na chodniku przez sportowy samochód. Auto wypadło z jezdni, bo kierowca ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość. Jak teraz wyglądają te progi i co ma się poprawić? O tym nasz krakowski reporter Przemek Taranek.
3: Między dwoma progami na środku jezdni jest ponad metrowa przerwa. Spokojnie mieści się w niej samochód i chętnie korzystają z tego kierowcy, którym nie chce się zwalniać. Przyznaje to Michał Mikołajczyk, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.
4: Patrząc, że tam mamy progi zwalniające i linię podwójną, łamią przepisy.
5: Zaskoczyło was to?
4: Jak widzimy, musimy dodać słupki, no i te słupki będą centralnie w osi linii podwójnej.
3: Gumowe słupki mają być zamontowane tutaj w przyszłym tygodniu. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: W pobliżu miejsca wypadku płoną znicze. 26-letni sprawca jest w areszcie, czeka na proces. Pieniądze na wyprawkę szkolną trafiają do Polaków tylko na Lubelszczyźnie. W ramach programu Dobry Start wypłacono już prawie 60 milionów złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wnioski ciągle można składać. Kto dostanie pieniądze, o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Nie ma kryterium dochodowego, trzeba jedynie się spieszyć i wypełnić wniosek, mówi mi Małgorzata Korba z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
6: Przyjmujemy je do końca listopada. Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
5: A pierwsze wnioski już są rozliczane. Ci, którzy złożyli dokumenty w wakacje, mogą liczyć na pieniądze do końca września. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Wnioski składać można elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Robert Lewandowski z Jessem Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i krótkie przebitki z Gdańska. Tak wygląda nowy spot polskiej organizacji turystycznej, który ma promować nasz kraj na świecie. Reporter Radia Z Maciej Bąk nad Zatoką Gdańską rozmawiał z Polkami i Polakami i pytał, jak im się spot podoba.
7: Wartość wizualna super, podobało mi się.
8: A zapamiętała pani co z tego filmu?
7: No, postacie Kopernikusa. Kopernikusa najwięcej, bo chyba jego było najwięcej.
9: Ale Wałęsy nie ma.
8: Był Wałęsa właśnie.
9: A ja go nie widziałam.
8: Ty już pani pokazuje.
9: Pozobacz, kusyna. Co działam? Ja go nie widziałam. A jest, kurde. To ułamek sekundy, dlatego go nie zauważyłam.
10: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę, poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
8: Nawet jak Jegofra.
10: Tak, zwłaszcza jak Jegofra. Mhm. Jeśli żona mu pozwala, no to...
0: W pierwszym spocie aktor grający Fryderyka Chopina prezentował Warszawę. Polska organizacja turystyczna zamierza niebawem wypuścić trzeci film. Tym razem główną rolę będzie grać Kraków.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: Dzień dobry, Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050. Rozmawialiśmy o westernach, ale nie będziemy rozmawiać o westernie teraz. Też, ale w kontekście westernów. Pytanie numer jeden. Kancelaria Prezydenta wysłała pismo do Sejmu i pyta o kwalifikacje Macieja Berka, wybranego tydzień temu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez sejmową większość. Są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. A takie są wymogi. No i na co się zanosi? Na blokadę tego wyboru?
2: Mogliby jeszcze podać podstawę prawną sformułowania takiego pisma, dlatego że obowiązkiem prezydenta Rzeczypospolitej wobec prawidłowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest dokonanie tak zwanego zaprzysiężenia i nic więcej z ustawy nie wynika. Prezydent powinien zaprzysiąc czy zaprzysiężyć prawidłowo wybranego sędziego. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że Maciej Berek został prawidłowo wybrany, a prezydent nie ma podstawy prawnej do tego, żeby kwestionować jego przygotowanie czy fakt posiadania doświadczenia.
1: Ale jeśli prezydent ma takie wątpliwości, jego współpracownicy mają takie wątpliwości, czy akurat zachowana została taka 100% staranność, to co, nic nie powinien zrobić w takiej sytuacji? Absolutnie, tylko po prostu jest takim, jakby przestawiał stempel do tego wyboru?
2: No, moim zdaniem tak, to znaczy i konstytucja, i ustawa o Trybunale Konstytucyjnym bardzo precyzyjnie mówi o roli prezydenta, czyli tam, gdzie dokonał Sejm prawidłowo wyboru, tam prezydent powinien odebrać ślubowanie i w ten sposób wybrana prawidłowa osoba staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ja nie mam wątpliwości co do doświadczenia zawodowego pana sędziego Berka. Ta sprawa była zresztą przedmiotem dyskusji podczas Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie podczas przesłuchania pana sędziego. No to, że znaleźli się posłowie PiS-u, którzy to kontestują, okej, okay, ich prawo. Natomiast moim zdaniem prezydent nie ma podstawy prawnej do zadawania takich pytań.
1: Pytanie numer dwa. No, szykuje się równio chyba, można powiedzieć, chyba paraliż na kolei, ponieważ maszyniści będą protestować i zwalniać radykalnie na przejazdach kolejowych od północy już. I to jest po okłosie wczorajszego wypadku w Sokolnikach. I to jest taki dramatyczny apel o to, żeby poprawić bezpieczeństwo na torach. Dlaczego państwo z tym nic nie zrobiło do tej pory? A może zrobiło tylko, że zdecydowanie za mało?
2: No, myślę, że jakby wina leży pewnie po naszej stronie też w jakiś sposób, to znaczy...
1: Po naszej, czyli rządzących.
2: No, bo zawsze politycy mogliby wcześniej reagować, zawsze moglibyśmy wcześniej
1: przewidywać,
2: przyjąć przepis, o którym dzisiaj mówi pan minister Klimczak, a który już przecież raz był w Sejmie, żeby za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle groziło zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Już wracamy do tej koncepcji. Na przykład moglibyśmy nałożyć analitykę na analogowy monitoring przejazdów kolejowych. To da się zrobić, to jest technicznie wykonalne. Natomiast dużo winy leży też w nas, kierowcach, że no, ignorujemy przepisy ruchu drogowego, wjeżdżamy na przejazd kolejowy tam, gdzie jest to niedozwolone i w momencie, kiedy są emitowane sygnały zabraniające takiego
1: wjazdu. Jeśli jest takie lekceważenie, to może rzeczywiście trzeba po prostu jednak surowiej karać. No niestety, jakkolwiek by to nie zabrzmiało brutalnie, ale tak.
2: No, jakkolwiek jestem przeciwnikiem surowych kar, bo uważam, że im surowsze kary, to znaczy to surowość kary działa do pewnego momentu, tak mówi kryminologia w zasadzie od 200 lat, tak w tym przypadku rzeczywiście zatrzymywałbym prawa jazdy za wjazd, bo to się staje poważny problem społeczny.
1: I tutaj stawiamy pauzę, jesteśmy na Facebooku, na Radiu ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. A trzecie pytanie będzie, czy w koalicji 15 października szuka się haków na koalicjantów? Zapraszam.
0: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: I jeszcze raz powtórzę to pytanie. Czy w koalicji 15 października szuka się haków na koalicjantów? Ja pytam w kontekście tego, że ostatnio szefowa Polski 2050 była wezwana do prokuratury, no i była przesłuchiwana na okoliczność przed 10 lat, kiedy to była ambasadorką Polski, czy też ambasadorem polskim w Moskwie. No i tam miał dotyczyć rzekomego zwrotu VAT-u w wysokości 770 zł i pani minister napisała na X-ie, no co tu się odstawia?
2: No bo się wkurzyła. Ja pewnie też bym się wkurzył, gdyby prokuratura wezwała mnie do Lublina i trzymała tam przez 3 godziny i kazała zeznawać.
1: Ale no ale to jest chyba nie ma świętych krów, tak? Generalnie jeśli są wątpliwości, no to prokuratura musi to wyjaśnić.
2: To jest jedna szala wagi, ale na drugiej szali wagi stoją na przykład ostatnie doniesienia OKO.press, które jak gdyby rozkodowało, o co w tej sprawie chodzi i doszli do tego, że tam jest około 500 świadków przesłuchanych. No i na liście tych świadków do przesłuchania była również pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. No to jeżeli prokuratura ma taką listę, jeżeli sprawa zaczyna się w 20 roku, zdaje się od Święczkowskiego, który wówczas był prokuratorem krajowym, no to prokuratura po prostu robi swoją robotę. Nie widzę w tym szukania haków i nie sądzę, żeby były uzasadnione aż tak daleko idące supozycje.
1: No ale pana kolega senator Żywno w Polskim Radiu w Trójce mówi tak, no mamy prawo szukać wyjaśnień, dlaczego prokuratura tak samo jak w przypadku Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz czy Szymona Hołowni wyciąga rzeczy, które nijak się mają do kwestii łamania czy też jakiejkolwiek nieprawidłowości, a zawsze w jakimś momencie intensywnym dla Polski 2050 pojawia się i tutaj. Cudzysłów, zaproszenie do prokuratury.
2: Może pan senator Maciej widzi to inaczej. Ja jestem z wykształcenia prokuratorem, odbyłem aplikację prokuratorską, złożyłem egzamin.
1: Już pana widzę.
2: I
1: w metodze.
2: Wiem.
1: Pana widzę,
2: z czerwonymi lamówkami.
1: Tak.
2: To incydentalnie występowałem w tej todze,
1: no, ale w sumie tak.
2: Ale zdarzało się. Mhm. W każdym razie robią swoją robotę. Chcę wierzyć, że nie ma w tym żadnych politycznych nacisków ani...
1: Że nie ma w tym żadnego drugiego dna. Po prostu taki zbieg okoliczności, no, że akurat 3 godziny pani minister to musiała poczekać na swoją kolej.
2: To mnie w ogóle nie dziwi, że 3 godziny, bo przesłuchania dość długo trwają, zważywszy na to,
1: znaczy, że... Pani minister była przesłuchiwana 3 godziny, nie czekała na 3 godziny na przesłuchanie, tylko 3 godziny była przesłuchiwana. Tak?
2: No to tak, ale jeżeli to nie jest nagrywane, to jest protokolant, który zapisuje wszystko, to cała
1: to trwa.
2: Ta czynność
1: to trwa.
2: Trochę
1: czasami lubi się powtarza, właśnie. Generalnie coś, tak, to prawda. A czy Szymon Hołownia powinien wejść do rządu? Czy wejdzie?
2: Wątpię.
1: Nie?
2: Jeżeli będzie taka propozycja, to na pewno to rozważy.
1: Ale on już mówił, że jak będzie, to nie odmówi generalnie, ale podobno było takie oczekiwania, że po pierwsze przejmie klub, po drugie doprowadzi do połączenia z klubem Centrum, że to jakoś tam się da posklejać i po trzecie przejmie partię i wtedy wchodzi do rządu cały na biało i że albo będzie ministrem bez teki, będzie odpowiadał za dezinformację, znaczy za to, żeby te dezinformacje tępić i żeby lepiej nagłaśniać sukcesy rządu, albo byłby na przykład ministrem kultury, albo na przykład zastąpiłby Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz w resorcie funduszy i polityki regionalnej.
2: Od początku. Hołownia jest jednym z architektów zwycięstwa koalicji 15 października, jednym z liderów całej tej koalicji.
1: A potem zachował się jednak dość tak...
2: Losy polityków są różne, losy Szymona Hołowni są również różne, natomiast jeżeli byłaby ze strony pana premiera taka propozycja, to on na pewno by ją rozważył. Z tego, co ja wiem, na razie takiej propozycji nie było. To są pewne spekulacje dziennikarskie.
1: Jeżeli Czyli pan nie wie, że najpierw to jednak było powiedziane, że dobrze, Szymon, najpierw musisz ogarnąć, że tak powiem, swoje sprawy w Polsce 2050 i w klubie, i w partii, i wtedy, proszę bardzo, jak to będzie wszystko uporządkowane, to zostajesz wtedy ministrem, proszę bardzo, nie ma sprawy.
2: Nie
1: sądzę, jedziemy do przodu.
2: Nie sądzę, żeby polityczni liderzy rozmawiali w takich kategoriach. Klub Polski 2050...
1: Rozumiem, że te medialne spekulacje, to pan w to nie wierzy, generalnie nic pan nie słyszał na ten temat, tak?
2: To nie jest tak, że nic nie słyszałem. No, uczestniczę w rozmowach, które odbywają się wewnątrz klubu, w których zastanawiamy się, czy nie jest to odpowiedni czas, żeby Hołownia pokierował naszym klubem.
1: No
2: takie
1: co?
2: Kierunkowe decyzje dyskutujemy. One prawdopodobnie zmaterializują się w przyszłym tygodniu.
1: Czyli w przyszłym tygodniu może się okazać, że jednak będzie zmiana na stanowisku szefa klubu?
2: Może się okazać, że będzie zmiana, może się okazać, że nie będzie
1: zmiany.
2: A od
1: czego to zależy?
2: Od woli posłanek i posłów składających się na klub Polski 2050.
1: A pan za czym by optował? Że powinna nastąpić zmiana, czy jednak pomyśli z dobrym szefem klubu i po co to zmieniać?
2: Ja jestem fanem Szymona Hołowni, mi się to nigdy nie zmieniło, więc jeżeli byłaby tylko taka okazja, to obiema rękami za to
1: Pan jest
2: zagłosuję.
1: Po prostu jak fan jakiegoś zespołu, normalnie jak grupis na dobrą sprawę.
2: Nie jednak instytucja grupis, ja się do niej kompletnie nie nadaję, nie tylko przez nikczemny wygląd, ale to grupis to trzeba być naprawdę...
1: Ja nie wiem, wzrost jest akurat słuszny, można powiedzieć, więc może pan trochę przesadził z tym nikczemnym wyglądem. Natomiast wracając do, rozumiem, że pan nie widzi potrzeby, żeby zmiła, że jest pan fanem Hołowni i że w sumie dobrze byłoby, gdyby na przykład był szefem klubu, tak?
2: No moim zdaniem tak. No, tak jak mówię, Hołownia jest jednym z architektów zwycięstwa. My musimy się bardzo poważnie zastanowić, co zrobić, żeby przetrwać. Polityce. No. My, Polska 2050. Nasze sondaże szorują pod nie.
1: Oj, szorują.
2: I to jest niestety wypadkowa...
1: Aż boli. No, zęby bolą.
2: ...naszych decyzji i naszych doświadczeń. Każdy jest kowalem własnego losu, szczególnie w polityce. Więc skoro wszystko to, co robimy, nie jest skuteczne, to musimy się zastanowić, co zrobić, żeby przekonać ludzi do siebie i czy to w ogóle jest jeszcze możliwe.
1: No dobrze, czyli jaki pan przewiduje takie scenariusze? Będą jakieś zmiany, będzie tak zwany zamach stanu w klubie, czy nie?
2: Ale to nie jest żaden zamach stanu. Hołownia stawia nawet taki warunek, że gdybyśmy mieli taką decyzję podejmować, to on oczekiwałby podjęcia takiej decyzji jednomyślnej. Dlatego, że jemu zależy na tym, żeby mieć ze sobą drużynę na dobre i na złe. On wie, że zaczyna się kampania wyborcza, że to jest ostatni rok przed wyborami, że będą się działy różne rzeczy, napięcie będzie stopniowo wzrastać, jak przed każdymi wyborami. Ja już byłem w takiej sytuacji wtedy, kiedy byliśmy kołem i wiem, jak to działało w momencie, kiedy byliśmy drużyną, wówczas 7, potem 6-osobową, no ale dowieźliśmy wtedy 14% w koalicji z PSL-em.
1: No tak, ale to już było, nie wróci więcej, można powiedzieć, to taki sentyment, to se nie wrati, naprawdę, no trzeba jednak patrzeć do przodu, no.
2: Pięknie pani redaktor mówi po czesku.
1: Nie, to tylko tak, nie, tak dobrze nie jest, ale mam przyjaciółkę, która świetnie mówi po czesku, naprawdę, zresztą mieszkała tam kilka lat i ma

0: Zonda Krypto. Ja rozumiem, że może mieć dostęp na podstawie decyzji prokuratora generalnego albo prokuratora, który jest szefem jednostki regionalnej, w której toczy się śledztwo, ale czy ma prawo w związku z tym od razu z automatu ujawniać takie materiały ze śledztwa? Materiały dowodowe?
1: No, ma prawo, to znaczy taką ustawę przyjął pan minister i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
0: Dobrze, jest ustawa o prokuraturze. Rozumiem, artykuł 12, ale czy prawo do otrzymania informacji równa się z prawem do jej rozpowszechniania, bo są dwie różne rzeczy.
1: Moim zdaniem tak, prokurator generalny ma prawo posłużyć się materiałami ze śledztwa pod warunkiem, że powie, czy że przekazana zostanie informacja, że to są materiały ze śledztwa w sprawach, które mogą mieć dużą wagę publiczną.
0: Taka ale to nie prokurator generalny przekazał tę informację, no, tylko premier polskiego rządu.
1: Pan premier, który jest jego zwierzchnikiem. No, w polskim systemie prawnym prokurator generalny i minister sprawiedliwości jest skupiony w jednym ręku, no i jest elementem rządu.
0: A czy to jednak nie jest instrumentalne wykorzystywanie pracy prokuratury dla celów politycznych, do celów politycznych, żeby po prostu pogrążyć przeciwników, oponentów politycznych?
1: Nie sądzę. To było bardzo wyraźnie powiedziane, że to jest fragment zeznań osoby,
0: było takie szlachetne, rozumiem,
1: która zeznaje jako podejrzany, bo taką informację też mieliśmy przekazaną. Wiadomo, że w postępowaniu karnym podejrzanemu wolno powiedzieć wszystko. I wiadomo,
0: czyli może mówić bzdury,
1: nie.
0: Wymyślać, konfabulować.
1: Zdaje się, dwa albo trzy zdania tylko pan premier zacytował i uważam, że miał pełne prawo do zacytowania tych dwóch czy trzech zdań.
0: I akurat
1: zdań.
0: Były takie zdania, które uderzały w Zbigniewa Ziobrę.
1: Gdyby to się potwierdziło, gdyby to znalazło potwierdzenie w innych dowodach, to będziemy mieli naprawdę do czynienia z sytuacją bez precedensu.
0: Ale na razie to jest opieranie się na wyjaśnieniach podejrzanego.
1: Okej, ja nie znam całej tej sprawy, nie mam dostępu.
0: Jak sam pan powiedział, może po prostu konfabulować, może kłamać, wszystko w obronie własnej.
1: Oczywiście ma takie prawo, dlatego w momencie, kiedy to stanie się dowodem, to już będzie wtedy podlegało ocenie sądu, a nie prokuratury. Ja nawet nie wiem, jaki jest status prawny dzisiaj pana Krala, to znaczy za co on ma na przykład postawione zarzuty i czy w ogóle ma te zarzuty postawione.
0: No jeśli jest podejrzanym, to chyba ma już zarzuty. Pytanie no, tylko,
1: pewnie tak,
0: czy
1: tylko
0: cały czas
1: czego one dotyczą.
0: Czy już jestem świadkiem małym koronnym, czy nie? Bo nie,
1: świadkiem małym koronnym to jest decyzja sądu na ostatnim etapie postępowania.
0: No właśnie,
1: to
0: czy jest nie jest? Czyli nie, to w takim razie nie jest, można powiedzieć.
1: Nie jest.
0: No nie jest. Dzisiaj też podczas miesięcznicy kolejnej smoleńskiej doszło do takiego spięcia między zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości i protestującymi i w pewnym momencie, można to sobie obejrzeć, jest filmik między innymi na X-ie w internecie, że w pewnym momencie w centrum zamieszania znalazł się również Antoni Macierewicz, były szef MON, który przyniósł pistolet na farbę. No i wycelował to w taki transparent, który uderzał w Lecha Kaczyńskiego i opryskał osoby, które próbowały mu w tym przeszkodzić. Czy takie zachowanie może ujść płazem, czy to już jakoś kwalifikuje generalnie, że to podlega jakiejś karze, czy mogło podlegać jakiejś karze? No, czy to jest po prostu taki wybryk, który można, tak jak mówię, puścić płazem?
1: Te zachowania są żenujące. No, ja nie wiem, co tam było w tym pistolecie. No, ale
0: no
1: to,
0: farba.
1: To może mu się śmingus dingus przesunął o parę miesięcy. No, nie wiem, to jest naprawdę dramatyczne, że dorośli ludzie zachowują się w ten sposób.
0: No, ale to chodzi zawsze o ten napis, który sugerowałby, że to doszło do katastrofy smoleńskiej. Ten napis zresztą był też przy okazji kolejnych miesięcznic dołączony do, jako taka wstęga, szarfa do składanego tam wieńca takiego pamiątkowego. No i to był taki napis, z którego wynikało, że no to dzięki decyzjom świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego doszło do tej katastrofy smoleńskiej.
1: Trochę zbierają żniwo tego jak gdyby rozpalenia tego konfliktu wokół katastrofy smoleńskiej. No właśnie tacy ludzie jak Antoni Macierewicz.
0: Jesteśmy 16 lat po tej katastrofie.
1: Tak. Zamiast przesunąć to do działu historia, która się dokonała, nieszczęśliwa oczywiście historia, to w dalszym ciągu gdzieś tam tli się ten konflikt. Na szczęście on już nie rzutuje tak mocno na opinię publiczną, jak zdarzało się to kilkanaście lat temu.
0: A czy ma pan kadza moralnego jako wiceminister cyfryzacji, że dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków? I to takich dotyczących ich stanu zdrowia, tego, gdzie się leczyli, u jakiego lekarza się leczyli, jakie przyjmują lekarstwa, że to wszystko zostało wykradzione z zasobów prywatnej firmy.
1: To się zdarza, takie ataki się zdarzają, takie przestępstwa się zdarzają. Pytanie, czy my mogliśmy zrobić więcej, żeby te dane zabezpieczyć? Pewnie tak.
0: No właśnie, czy państwo, czy Ministerstwo Cyfryzacji, czy w ogóle jakieś procedury można było wdrożyć, żeby można było właśnie to lepiej zabezpieczyć?
1: to nawet nie tyle można było, co one zostały wdrożone, bo mamy uchwaloną ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wskazuje pewną kategorię firm, które muszą dochować

0: gdyby wyższych standardów bezpieczeństwa. Tyle, że ta ustawa jest w okresie przejściowym. Ona jest po podpisie prezydenta i jest w okresie, w którym dostosowują się firmy do jej obowiązywania. Ale to, co zrobiliśmy...
1: Czyli rozumiem, że system jest dziurawy.
0: Tak, to, co zrobiliśmy, dlatego, że proszę zwrócić uwagę, firma, która przetwarzała te dane, nie była ich administratorem. Administratorami tych danych było 12 tysięcy przychodni
1: 15
0: jednostek.
1: 15 podobno teraz już.
0: Kilkanaście tysięcy jednostek opieki medycznej, które kupowały oprogramowanie w tej firmie. Wyciekły dane, wykradzione zostały dane, tak zwane backupowe, czyli historyczne do 2024 roku i nawet bardzo długo trwało, zanim uzyskaliśmy postanowienie prokuratury, żebyśmy mogli poinformować ludzi, że ich dane wyciekły do serwisu dane, bezpieczne dane gov.pl, żebyśmy te bazy danych, numerów, które padły łupem przestępców, mogli zaimportować do serwisu bezpieczne dane gov.pl, żeby każda i każdy z nas mógł sprawdzić, czy jego PESEL znajduje się na liście.
1: I tyle to zajęło, że ludzie czekali na to prawie miesiąc chyba.
0: Trzy tygodnie. Pan minister Gawkowski razem z panem ministrem Standerskim bardzo mocno walczyli o to, żeby to stało się jak najszybciej. Niestety nie mamy podstawy prawnej do tego. Musieliśmy czekać na decyzję prokuratora. Już chcemy stworzyć tę podstawę prawną. Tak zwana cyberpiątka, którą pan minister Gawkowski przedstawił, jednym z elementów jest to, że właśnie to będzie automatyzm. W momencie, kiedy dane zostaną narażone na wyciek, to my dostaniemy informacje na przykład wewnątrz obywatelu. I to nie tylko o tym, że to nasz PESEL, ale też o tym, jakie kategorie danych mogły paść ofiarą przestępców.
1: Czy takie firmy, które dysponują właśnie takimi danymi wrażliwymi i są ich administratorem, w takim razie, czy będą jakoś, podwyższone standardy, bo ja nie rozumiem, dlaczego nie można było wprowadzić takich zmian wcześniej. Dopiero jak się coś już po prostu, mleko się rozleje, wydarzy jakaś, nie daj Boże, katastrofa, nieszczęście, albo tutaj, że wyciekło prawie 19 milionów danych, dane 19 milionów Polaków prawie, to my teraz będziemy wprowadzać przepisy.
0: Jeden
1: nie za późno.
0: Z elementów,
1: nie można przewidywać takich rzeczy, naprawdę się nie da.
0: Jeden z elementów tej cyberpiątki to jest właśnie nakaz zachowania wyższych standardów bezpieczeństwa i certyfikacji takiej firmy, wtedy, kiedy ona skupia w swoim posiadaniu dane 100 tysięcy Polek i Polaków, co najmniej 100 tysięcy, taki próg przyjęliśmy. I to za chwilę będzie obowiązujące prawo, to już jest na etapie prac rządowych.
1: Ale to prawo wejdzie dopiero od 1, jak rozumiem, stycznia.
0: No, to jest właśnie pytanie, czy bo tam, gdzie pojawia się cyfryzacja, to tam pojawiają się zagrożenia związane z cyfryzacją. No szczęściem w nieszczęściu, akurat w tym przypadku, tych danych nigdzie nie ma, to znaczy nikt ich nie wystawił na sprzedaż, nie mamy informacji, cyberpolicja cały czas przegląda te takie ciemne fora w internecie, tak zwany darknet. Nie ma nigdzie tych danych.
1: Czyli można powiedzieć, że sprawcy są nie do wykrycia?
0: Robią dużo, żeby zachować anonimowość, ale to jakby też mnie nie dziwi. No to najwyraźniej jest jakaś grupa hakerska. Na szczęście, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o kapeluszach, na szczęście to prawdopodobnie są tak zwane białe kapelusze, czyli tacy hakerzy, którzy testują odporność systemów nie po to, żeby handlować potem tym, co wykradną, tylko oni zresztą tak piszą w korespondencji z jednym z portali specjalistycznych, który się tym zajmuje, tylko żeby po prostu pokazać, gdzie są dziury. To szczęście w nieszczęściu, bo to ani nas nie usprawiedliwia, ani tej sytuacji nie polepsza.
1: Czyli rozumiem, że to jesteś hakerzy bezinteresownie, tak? Postanowili jednak przetestować system i pokazać, że on po prostu jest totalnie nieszczelny.
0: Nie, to nie jest tak, że system jest totalnie nieszczelny. To firma MyDR, która jest producentem oprogramowania, miała luki w zabezpieczeniach swoich systemów. Prywatna firma.
1: Taka firma po prostu właściwie bardzo wiele innych, przychodni kupowało oprogramowanie. Rozumiem, że cieszyła się jakimś wyjątkowym zaufaniem, że akurat są najlepsi, tak?
0: No tak, ona prowadzi jeden z najpopularniejszych portali w polskim internecie dotyczący lekarzy, znany lekarz.
1: Ale coś zawiodło jednak.
0: Coś zawiodło. Ale takich wycieków, są wycieki z systemów bankowych, są wycieki z systemów poczty elektronicznej. To w zasadzie, gdzie się nie przyłoży ucha, tam gdzieś ktoś się do kogoś włamał. Ale to tak samo jak ze sklepami jubilerskimi. Też nie słyszymy na co dzień o tym, że ktoś się włamuje do sklepu jubilerskiego do momentu, kiedy ktoś nie zrabuje tam całej biżuterii.
1: Czy adekwatne jest to porównanie, bo to jest po prostu jeden sklep jubilerski. Ja wiem, że tam mogą być bardzo drogie klejnoty, a tutaj jest prawie 19 milionów Polaków i to też na przykład może być dotyczą te dane na przykład w wizytach w przychodniach psychiatrycznych. No więc, wie pan, że to są sytuacje...
0: Stąd nasze pomysły na zabezpieczenie
1: niebezpieczne.
0: Tego.
1: Niebezpieczne.
0: certyfikacja takich firm, podniesienie poziomu bezpieczeństwa, przekazywanie automatyczne danych do serwisu bezpieczne.gov.pl, informowanie nas przez samego obywatela i nie tylko informowanie o tym, że PESEL jest narażony, czy tam, że wyciekł, ale też jaka kategoria danych mogła wyciec. Coraz więcej z nas dostaje maile od przychodni, bo przychodnie są administratorami tych danych i w tych mailach mamy informacje, jakie dane mogły paść ofiarą przestępców. Ja mam to szczęście, że mój PESEL nie znajduje się na tej liście, ale wśród moich bliskich są już takie osoby, które takie maile dostały i tam już jest bardziej precyzyjna informacja, z czym należy się liczyć.
1: No, pana kolega Dariusz Standerski też ostrzegał, żeby nie klikać w przesyłanie linki, które docierały do ludzi przez SMS-y właśnie z przychodni. I że właściwie to było bez konsultacji ani z resortem, ani z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, czyli po prostu to był taki samopas, tak rozumiem?
0: To czytałem o tym, że wykorzystano jakiś tam system, który masowo rozsyła SMS-y. Mhm. Ja generalnie jestem przeciwnikiem klikania w jakiekolwiek linki, które dostajemy od ludzi, których nie znamy. Ale zdarza się, że ktoś w taki link kliknie. No, było głośno.
1: Ale to rozumiem,
0: sprawie...
1: że w takim razie to nie przychodnie wysyłały takie SMS-y, tylko to znowu była jakaś akcja sterowana przez jakiś, no nie wiem, białe kapelusze albo kogoś takiego, tak?
0: No, ale żeby przychodnia wysłała SMS na przykład do kilku tysięcy ludzi, no to ona zwykle kupuje tą usługę na rynku, czyli dostaje się ten SMS od jakiejś tak zwanej bramki SMS-owej. Tak. I tak było chyba w tym przypadku, że były SMS-y spod bramki Twoje dane, tak? Mm-hmm. I tam rzeczywiście mogły się tworzyć linki. Warto zastanowić się, zanim takie linki się kliknie. Czasem można mieć na telefonie oprogramowanie, które utrudnia jakby klikanie w takich linki, to znaczy no, nie pozwala nam, czy
1: nie
0: informuje
1: klikać
0: nas.
1: Żadne?
0: Lepiej nie. No, jeżeli to jest coś znanego, to okej, okay, ale...
1: Czasami przychodzą linki na przykład od operatora sieci, na przykład, której jest, mamy dane, mamy swój numer telefonu.
0: Generalnie ostrożnie z tym. No, to trzeba uważać. Ja nie wiem, ostatnio dostaję na przykład masę maili, że mój profil na Facebooku uzyskał tak zwaną niebieską odznakę, czyli odznakę weryfikacji.
1: Nie, to ją trzeba kupić.
0: Wystąpić jako osoba publiczna, mam prawo wystąpić o weryfikację mojego profilu i rzeczywiście Facebook może go zweryfikować. Gdzieś tam jestem w kolejce, 350-tysięczny pewnie w tej kolejce, ale dostaję takie maile, że twój link został właśnie zweryfikowany, potwierdź nam tutaj, kliknij w ten link. Uwaga, unikać takich linków, to jest tak zwany scam, to są oszukańcze maile.
1: To jeszcze jest pytanie od Grażyny. Kto za to odpowiedział i jak został ukarany? Że już dwa razy wyciekły wrażliwe dane Polaków. Rzeczywiście dwa lata wcześniej też podobne zdarzenie, no, nie dokładnie takie samo, ono dotyczyło jednak, było na mniejszą skalę i dotyczyło jednak innej rzeczy. Natomiast rzeczywiście no, też doszło do wycieku. No i kto za to odpowiedział, jak został ukarany?
0: To winowajcą jest firma, która te dane przetwarzała, czyli firma MyDR.
1: No
0: ta firma musi teraz się skonfrontować z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Z tego co wiem, to UODO prowadzi postępowanie. Pewnie dostaną karę, albo pewnie ich systemy zostaną sprawdzone na okoliczność bezpieczeństwa. Prokuratura prowadzi postępowanie, cyberpolicja wykonuje czynności, więc myślę, że efekty tego postępowania poznamy. Ten incydent dwa lata temu, on dotyczył tej samej firmy, ona rzeczywiście była w tle, ale on polegał na tym, że ktoś ukradł tożsamość lekarza i wykorzystując login i hasło lekarza, zaczął się logować do EWUS-a, czyli do tego elektronicznego systemu
1: ewidencji
0: świadczeń medycznych. Zanim się wylogował, to już miał u drzwi polską policję, która zabezpieczyła zarówno tego przestępcę, jak i dane, które on sobie stamtąd ściągnął. Więc ten incydent nie miał naprawdę nic wspólnego z tym dużym wyciekiem.
1: No ale dowiedzieliśmy się o tym dopiero po dwóch latach, że prokuratura...
0: Był komunikat z Narodowego Funduszu Zdrowia o tym, że taki incydent
1: był. Dwa lata temu?
0: Oczywiście, że tak, jasne.
1: Zupełnie to wszyscy przeoczyli.
0: Ministerstwo, no tak to jest, że niektóre sprawy wychodzą bardzo szeroko, ale tamten incydent został naprawdę świetnie zagospodarowany przez cyberpolicję.
1: A co z podatkiem cyfrowym? Bo ja pamiętam, że pan minister Gawkowski, szef resortu cyfryzacji, wicepremier w tym rządzie, tak się odgrażał, że po prostu zrobi wszystko, żeby big techy płaciły po prostu co najmniej 3% podatek. To nie może być tak, że zarabiają po prostu miliardy, czy tam miliony grube tutaj w Polsce i my nie mamy z tego nic. W związku z tym tak dalej być nie może. No i co? Jest projekt, no i co dalej?
0: No i teraz potrzeba zgody pana ministra Domańskiego, który odpowiada za finanse naszego państwa. Gawkowski przygotował projekt. Obiema rękami popieram ten projekt. Uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tak jak, nie wiem, w Japonii, albo na przykład we Francji, w Danii, tak w Polsce wielkie firmy technologiczne.
1: Ale czy się wycofały na przykład, z tego co pamiętam?
0: No okej, dlatego, że muszą zważyć, czy jaki będzie jakby wpływ tego podatku na gospodarkę. No bo jednak faktem jest, że dotyczy to jakichś wielkich firm.
1: Przypłyną tutaj jednak gigantyczne pieniądze, tak?
0: Przypłyną pieniądze.
1: 3-4 miliardy rocznie, czy jaka to rząd?
0: Tak liczyliśmy. Z jednej strony pieniądze, ale z drugiej strony ile ryzykujemy? Co możemy
1: stracić? A narazimy się Ameryce, rozumiem, tak?
0: No i to jest właśnie do oceny przez ministra finansów, który odpowiada za polski system podatkowy. My przygotowaliśmy prawo.
1: No nic z tego nie będzie, skoro my tutaj teraz negocjujemy, że chcemy mieć jednak bazę amerykańską w Polsce i teraz już rozmawiamy, czy to będzie w Szczecinie, czy to będzie gdziekolwiek. Są 3 lokalizacje, no to wydaje mi się, że to jedno z drugim się wyklucza.
0: Miejmy nadzieję, że ktoś porządnie podejdzie do tego tematu, bo moim zdaniem taki podatek by się przydał. To znaczy ja chciałbym, żeby odbyła się taka dyskusja z Ministerstwem Finansów, bo jakby ja dopuszczam do siebie te gradacje, że z jednej strony możemy zyskać, ale z drugiej strony możemy stracić i cały jak gdyby sens uchwalania nowych obciążeń podatkowych polega na tym, żebyśmy więcej zyskali niż możemy stracić.
1: Ale to znaczy minister Domański z wami nie rozmawiał? Pan mówi, że fajnie, dobrze byłoby, gdyby jednak doszło do takiej pogłębionej dyskusji, nie wiem, debaty z Ministerstwem Finansów. Czy rozumiem, z panem ministrem Domańskim albo z kimś z jego zastępców? No,
0: bo zielone światło dlatego musi dać minister finansów. Póki co to jest projekt wicepremiera, ministra cyfryzacji.
1: No bardzo dobry projekt. I on po prostu leży i nic się z tym nie dzieje. Leżakuje.
0: Sądzę, nie wiem, czy leży. Na pewno panowie na ten temat rozmawiają. Czy to się uda zrobić? Nie wiem.
1: No dobrze, czyli w takim razie od przyszłego roku w ogóle to nie zaistnieje, jakby nie patrzeć, a czy będzie, to no potem to możecie już nie rządzić, więc to się, to...
0: A skąd tak ferować takie...
1: A powiedziałam, że możecie, to nie powiedziałam, to nie było na zasadzie, że to był tryb orzekający, tylko przypuszczający.
0: Sianie defetyzmu.
1: No a co z sondaży wynika generalnie? Że no Koalicja Obywatelska oczywiście na czele, ale nie będzie w stanie uciułać większości.
0: Gdyby
1: no bo lewica znajdzie się w Sejmie, a zresztą to wątpliwa sprawa.
0: Gdyby sondaże wygrywały wybory, to Donald Trump nigdy nie zostałby prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: No nie, jednak tam tendencja była taka, że wiatr wiał w stronę Donalda Trumpa.
0: No w Politico, jak widziałem na dzień przed wyborami, to 92% było na rzecz Hillary Clinton w pierwszych wyborach.
1: To... No tak, no potem też miała wygrać Kamala Harris, no to...
0: No a Kamala Harris to tylko w jednym stanie miała tam jakieś takie... słynny sondaż, który się pojawił na 2 dni przed wyborami.
1: Tak, przy czym pół roku wcześniej była też odsądzana czci wiary przez swoje własne środowiska demokratyczne, które mówiły, że już w ogóle nic z tego nie będzie, trzeba postawić na nie krzyżyk, a potem nagle objawienie, wow, to będzie nowa prezydent Stanów Zjednoczonych. No nie, nic takiego nie zaistniało, natomiast no, z sondaży wynika, że prawa strona może przejąć stery w tym państwie.
0: Zachowaj nas, święta Ryto. To jest patronka od spraw beznadziejnych.
1: Czyli uważa pan jednak, że to jest sprawa beznadziejna, rozumiem.
0: No gdyby to prawa strona przejęła,
1: jednak,
0: no, wyobraża sobie
1: sam
0: pani,
1: pan nie wierzy za bardzo
0: że Konfederacja w Polsce zaczyna rządzić.
1: Powtórkę z rządów koalicji 15 października.
0: Ja mówię, zachowaj nas, święta Ryto, od takiego scenariusza to.
1: Wolność Słowa pyta. Jaki mam pomysł na nielegalną migrację Polska 2050 poza zapraszaniem do Sejmu obcokrajowców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polskiego państwa?
0: No to od końca zacznijmy. Nikt nie zapraszał do Sejmu osób przebywających w Polsce nielegalnie. Hołownia zaprosił grupę osób, jak jeszcze był marszałkiem Sejmu, to były święta i wszyscy przebywali w Polsce legalnie. Nie widać w Polsce problemu migracyjnego. Nie mamy na ulicach takiego problemu, jakie mają, nie wiem, takie kraje jak Francja, Hiszpania, czy na przykład Holandia. Mamy nieco inne doświadczenia historyczne, więc ten problem migracyjny to są takie troszkę strachy na lachy, nomen omen.
1: No dobrze, a jaki jest pomysł? No, czyli rozumiem, że nie trzeba mieć pomysłu, ponieważ nie mamy do czynienia z legalną migracją, tak?
0: No tak mi się wydaje. No mamy w Polsce jakąś grupę migrantów, którzy przebywają u nas legalnie. W moim mieście rodzinnym, czyli w Tychach, mamy na przykład Kolumbijczyków, którzy pracują w specjalnej strefie ekonomicznej, w zakładach pracy. Oni sobie żyją spokojnie, jakoś współistnieją z lokalną społecznością. Nie ma większego problemu z tym. Nie wydaje mi się, żeby to był problem. On się pojawia co wybory. Prawica tym straszy. Pokazuje jakieś mrożące krew w żyłach obrazki.
1: No internet ostatnio żył na przykład taką sytuacją, jak to widać było pana, który wykonuje czynności, no, które nie powinno się wykonywać w miejscu publicznym na pewno i na pewno w otoczeniu dzieci, a tam były jakieś nastolatki, które stały na przystanku. Ten pan stał z tyłu tego przystanku, no i wykonywał takie czynność, to nie powinien wykonywać, jak ja mówię.
0: No i to jest w systemie polskim prawnym.
1: No i tym żył właśnie również internet. No nie był to chyba raczej obywatel polski.
0: I trzeba go zatrzymać i powinien ponieść odpowiedzialność. Każdy, kto przekracza normy prawne w Polsce, powinien podnieść odpowiedzialność za to, czy to jest Polak, czy to jest przybysz, czy to jest osoba przebywająca w Polsce legalnie, czy nielegalnie. Jak nielegalnie, to powinniśmy go deportować. No i tyle.
1: A co z tym wnioskiem do Komisji Europejskiej o nałożenie kary na Metę w wysokości 250 milionów euro?
0: No pewnie Komisja Europejska się nad tym wnioskiem pochyli. Jest,
1: ale pan minister Gawkowski tutaj też w tym studiu, siedząc tutaj na pana miejscu, się zarzekał, że będzie właśnie montował taką koalicję państw, które też miałby, można powiedzieć, tak naciskać na Komisję Europejską, żeby coś z tym zrobić wreszcie.
0: Bo to jest problem, który jest nie tylko w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że i tak jakieś elementy tej walki zaczęły być skuteczne, dlatego że Meta ogłosiła, że specjalnie w Polsce wprowadza taki algorytm tak zwanego AI, czyli sztucznej inteligencji, który będzie dodatkowo skanował oszukańcze reklamy, bo te oszukańcze reklamy to jest gigantyczny problem. I ten problem byłby mniejszy, gdyby nie weto prezydenta Nawrockiego wobec DSA, czyli wobec ustawy o rynkach cyfrowych. W tej ustawie były narzędzia prawne, które można wykorzystać. Taka sprawa na przykład pana Brzoski mogłaby być wtedy rozpatrywana przez polski sąd i polski sąd mógłby wydać postanowienie o zdjęciu takich treści z internetu. Moim zdaniem oni powinni płacić 120% tego, co zarobili za każdym razem, kiedy udowodnimy, że to jest oszukańcza reklama. Skończyłoby się w tydzień, naprawdę.
1: Ale rozumiem, że na razie jeszcze nie ma decyzji ze strony Komisji Europejskiej. Jakoś nie słychać o tych wyjątkowych zabiegach ze strony pana ministra Gawkowskiego, który miał montować jakąś tam, no, zachęcać do tego pomysłu inne kraje, chociaż mówił, że już tam z kimś jest po rozmowie i miał się spotykać. Ale na razie nic nie słychać na ten temat, coś więcej. Bo to jest część tego pytania, że fejki, czy po prostu dziwne reklamy z wizerunkiem Sławomira Mentzena na przykład, ale także innych polityków i celebrytów, widziałem na Facebooku już w 2020 roku, a na pewno w 2022. I gdzie pan i pana poprzedni byli wcześniej, bo to wygląda na to, że jak pan Rafał Brzoska, szef InPostu, tupnął nogą, to minister Gawkowski dopiero zainterweniował, by nie chciał się czuć gorszy.
0: Nie, no to dotyczy nie tylko pana Brzoski, to dotyczyło Szymona Hołowni, to dotyczyło pana premiera, to dotyczyło samego Gawkowskiego. Wizerunki osób publicznie znanych, to dotyczyło Agnieszki Kaczorowskiej nawet, absolutnie doskonałej istoty. Wizerunki osób
1: publicznie, z gwiazdami.
0: Tak, publicznie znanych są wykorzystywane przez Facebooka, przez Metę, przez osoby zlecające reklamy do promowania produktów albo usług. I z tym należy walczyć. I sama Meta powinna to sprawdzać, i sama Meta powinna z tym walczyć, ale że tego nie robi, no to mamy właśnie problem.
1: Jeszcze jedno pytanie jest. Jak posłowie Polski 2050 zamierzają przekonać prezydenta, by podpisał wasz projekt dotyczący rynku kryptowalut, jeżeli w ogóle przejdzie takowy przez parlament?
0: No tak, my jesteśmy tą organizacją polityczną, która proponowała swój własny projekt ustawy, w którym zbliżaliśmy się do stanowiska pana prezydenta. Natomiast pan prezydent 3 razy zawetował dobry projekt rządowy. To nasze stanowisko.
1: Teraz złożył kolejny, który przypomina 3. projekt rządowy.
0: Ja to wszystko rozumiem. Walczą, są w sytuacji beznadziejnej, bo te 3 weta były bez sensu, bo tu nie chodzi o to, który z polityków poleci sobie na Ibizę, czy kto się bardziej skompromituje. Tu chodzi o to, żeby Polki i Polacy mogli bezpiecznie inwestować w kryptoaktywa. To są inwestycje obarczone bardzo dużym ryzykiem.
1: Dobrze, my to wszystko rozumiemy, no ale co dalej? Rozumiem, że ten projekt teraz, który wpłynął do Sejmu, czy też wpłynie do Sejmu ze strony pana prezydenta, rozumiem, że wyląduje w zamrażarce. Nie będzie w ogóle procedowany, tak?
0: Zobaczymy, to będzie decyzja pana marszałka Sejmu. Na razie mrożony jest nasz projekt, to znaczy Polski 2050. Co ciekawe, on jest mrożony ze względu na niezgodność z prawem unijnym w punktach, które są identyczne z 3 projektami rządowymi, które zostały przez Sejm uchwalone.
1: Fajnie nam was koalicji jest, naprawdę no, kochacie się.
0: Coś tam, że tak powiem, nie pykło, że ktoś chyba dopatrzył się jakichś niezgodności, których nie musiałby się dopatrywać. Faktem jest, że myśmy rozmawialiśmy z panem ministrem Boguckim, osobiście z nim rozmawiałem i przekonywałem do tego, żeby podpisać tę ustawę, no ale nie było chęci z drugiej strony.
1: A wiadomo, że cały w tym ma raz, żeby dwoje chciało naraz.
0: No, pan prezydent uważa, że ustawa rządowa była nad regulacją. Ona rzeczywiście w pewnych punktach przekraczała unormowanie unijne, tam gdzie...
1: Tak zwaną Mikę, tak?
0: Tak, tak, to rozporządzenie, ja mówię Majka.
1: Majka.
0: To rozporządzenie właśnie o handlu kryptoaktywami ze względu na to, że dużo większe uprawnienie miała Komisja Nadzoru Finansowego, ale ja uważam, że ona powinna mieć takie uprawnienia.
1: Tak kręcimy się w miejscu, a rynek cały czas, że tak powiem, nie objęty jest nadzorem. Taka jest prawda.
0: To jest prawda i nie ma Komisja Nadzoru Finansowego instrumentów prawnych, żeby interweniować albo na przykład pytać swoich estońskich odpowiedników o taką giełdę jak Zonda Krypto, która przecież działała na estońskim prawie.
1: Michał Gramatyka był z nami, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050. Życzę dobrego wieczoru.
0: Również.
1: Do następnego.
0: Dziękujemy.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie. Chodzi o sytuację sprzed roku. W trakcie wtargnięcia w polską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów na dom spadła rakieta, która neutralizowała zagrożenie. Śledczy stwierdzili, że wojsko działało zgodnie z przepisami. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Prokuratura ustaliła, że działania wojskowe zostały podjęte w ramach przysługujących im uprawnień i zgodnie z procedurami, mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: A do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem.
1: Prokurator podkreśla, że wojsko miało więc prawo, a nawet obowiązek wystrzelić rakietę, kiedy na Polskę leciały drony. Taka była też decyzja dowódcy. Zachowanie żołnierzy nie było więc przestępstwem. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: W wyniku nalotu dronów nikt nie odniósł obrażeń. Tymczasem rośnie skala rosyjskich prowokacji w Europie Środkowo-Wschodniej, ostrzega wicepremier i minister obrony narodowej. Według Władysława Kosiniaka-Kamysza doświadczają ich głównie Polska, państwa bałtyckie, a ostatnio także Niemcy.
3: Ataki hybrydowe charakteryzują się tym, że nie ma tutaj czołgów przy samej granicy, nie ma armatochaubic, ale jest wynajęty agent za 3, 4, 5 tysięcy dolarów, który ma podpalić miejsce, w którym jest produkowana amunicja na przykład. Często są wykorzystywani do tego obywatele innych państw niż Federacja Rosyjska.
0: Szef MON ostrzega przed rosyjską dezinformacją w mediach społecznościowych, którą nazywa najgroźniejszą bronią w naszym regionie. Wojsko wykorzystywało AI w badaniach biologicznych. Jak poinformowała firma Anthropic, właściciel Clouda, zablokowała ona próby wykorzystania jej sztucznej inteligencji do badań nad tworzeniem niebezpiecznych wirusów. Specjaliści musieli przerwać pracę w jednym instytucie wojskowym, ponieważ nie byli w stanie wykluczyć ich militarnego przeznaczenia. W nowym raporcie firma ujawniła też inne nadużycia, w tym rosyjską propagandę polityczną oraz próby projektowania konwencjonalnej broni. Eksperci ostrzegają, że wykorzystanie zaawansowanej AI do dwuznacznych badań biologicznych staje się realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Są polityczne pytania i wciąż wiele niewiadomych w związku z zapowiadaną reformą ochrony zdrowia. Rządowe projekty według planów miały być już w parlamencie, a tymczasem dopiero są na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek kreśli więc scenariusz, że to wszystko jeszcze potrwa.
4: Ja pracowałem w rządzie, wiem, ile trwa wypracowywanie rozwiązań na Komitecie Stałym, różnego rodzaju uwag, nieścisłości czy pogodzenia przepisów pomiędzy resortami, wypracowywanie takich rozwiązań, które będą akceptowane przez również inne resorty. To jest jeszcze naprawdę długa droga, bym powiedział, przez mękę.
0: Tym bardziej, że w propozycjach resortu zdrowia pojawia się też kontrowersyjny pomysł, by przepisy dotyczące limitów wynagrodzeń medyków weszły w życie dopiero od 2028 roku. Diecezja Sosnowiecka przeprasza za krzywdy wyrządzone przez księży. To reakcja m.in. na wyrok 14 lat więzienia dla Jacka K., oskarżonego o molestowanie dzieci. To kolejny duchowny tej diecezji skazany za przestępstwa seksualne, a na wyroki czeka jeszcze kilku innych. Biskup Sosnowiecki apeluje do ofiar, by nie bały się zgłaszać do kurii, o czym więcej nasz reporter Szymon Kastelik.
5: Diecezja Sosnowiecka po serii skandali zamierza oczyścić swoje struktury. Od miesięcy zajmuje się tym świecka komisja, która wykazała już liczne przestępstwa i ujawniła ich sprawców. Kuria wypłaca również zadośćuczynienia, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
6: Kilkakrotnie zapraszaliśmy też osoby skrzywdzone do kurii, żeby usłyszeć, czego potrzebują.
5: Kuria zapewnia, że na bieżąco współpracuje z prokuraturą, przekazuje jej informacje i udostępnia archiwa potrzebne do prowadzonych śledztw. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: W Sosnowcu wskazano już 23 księży, którzy mogli wykorzystywać dzieci. Szykują się zmiany dla kierowców ciężarówek wyjeżdżających z Polski. Na unijnych granicach będą musieli obowiązkowo rezerwować termin i miejsce przekroczenia granicy. Nowy system ruszy od marca, a sama rezerwacja będzie kosztować 20 zł. Według projektu Ministerstwa Finansów elektroniczne zapisy mają ukrócić nadużycia i rozładować zatory na przejściach. Opłata będzie możliwa tylko elektronicznie, nie będzie opcji gotówkowej czy przelewem. Progi z uzupełniające do poprawki będą zmiany na ulicy Solnej w Krakowie, bo to w tym miejscu kilka tygodni temu rozpędzony samochód wpadł na chodnik i potrącił dwoje rodziców z dzieckiem. Władze miasta zamontowały dwa progi zwalniające, po jednym na każdym pasie, ale odległość między nimi jest na tyle duża, że kierowcy jeżdżą środkiem, mówi Maciej Fijak z Ruchu Miejskiego Akcja Ratunkowa dla Krakowa.
7: No niestety jak zwykle wszystko jest postawione na głowie. Działania miasta są absolutnie iluzoryczne i takie na pokaz po prostu. One nie rozwiązują w zasadzie niczego. Byle wysłać komunikat do mediów, zrobić zdjęcia i sprawa załatwiona.
0: To nie jest wina urzędników, odpowiada Michał Mikołajczyk z Urzędu Miasta.
8: Patrząc, że tam mamy progi zwalniające i linię podwójną, a osoby, które przejeżdżają przez linię podwójną, łamią przepisy. No więc tutaj mówimy o czymś nagminnym. Niestety musimy dodać słupki, no i te słupki będą.
0: Gumowe słupki między progami mają pojawić się w przyszłym tygodniu. Zabrze walczy z nieprzyjemnym zapachem. Problem nie znika od lat. Wczoraj specjalne pomiary prowadzono w jednym z możliwych źródeł uciążliwości prywatnej elektrociepłowni. Prezydent Zabrze Kamil Żbikowski deklaruje chęć rozwiązania problemu. Pomóc ma rekultywacja składowiska i hermetyzacja instalacji odpadowych.
9: Do połowy 2028 roku zostanie ten problem rozwiązany w stopniu, który powinien zabezpieczać nas.
0: W mieście działa też zespół, który ma wskazać źródło problemu. Za miesiąc, 10 października, jubileuszowy roztańczony narodowy. Na wyjątkowej scenie w formule 360 stopni wystąpią m.in. Andrzej Piaseczny, Golec Orkiestra, Maryla Rodowicz i Gypsy Kings. Na miejscu nie zabraknie oczywiście Radia Z, a jednym z prowadzących będzie dobrze wam znany Kamil Baleja. Do niedzieli trwa festiwal dworów i pałaców Pomorza. To okazja do zwiedzenia 12 zabytkowych rezydencji, mówi Aleksandra Sielicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
10: Często obiekty, które są zamknięte dla osób z zewnątrz, bo są prywatnymi domami, czy też hotelami, albo właśnie tak jak nasz pałac jest pełni funkcję muzealną, nie zawsze są dostępne dla zwiedzających, a te 3 dni to jest okazja, żeby właśnie spotkać właścicieli, mieszkańców, opiekunów tych obiektów.
0: W programie też koncerty, wystawy, spotkania i warsztaty.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
12: Bo już teraz razem z nami wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy. Kłaniam się, dzień dobry panie ministrze.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: I jak zawsze, krótka piłka na początek u nas, konkretne pytanie. Czy bazy wojsk USA w Polsce odstraszą Rosję? Tak czy nie?
13: Zdecydowanie tak.
12: Tak odpowiada nasz gość, a na radioz.pl sprawdzamy, co o tym myślą nasi słuchacze. Sonda już jest, już można głosować, polecamy się. Panie ministrze, Amerykanie dzisiaj z bliska będą oglądać, gdzie te bazy mogłyby powstać, albo mogłaby powstać taka baza. Ile miejsc odwiedzą?
13: Na pewno są to 2 główne, ale zakładamy, że może być ich nawet około 5, bo muszą Amerykanie nie tylko spojrzeć na to z punktu widzenia warunków korzystnych dla usytuowania samych wojsk, samych żołnierzy, ale także warunków obecności ich rodzin.
12: Te 2 główne miejsca to są okolice Wrocławia i okolice Poznania, tak jak słyszymy, ale Szczecin też wciąż jest w grze?
13: Ja bardzo optowałem za wariantem szczecińskim, nie tylko dlatego, że pochodzę z tego regionu, ale przede wszystkim dlatego, że tam jest jeszcze jeden argument, który może być bardzo ważny.
12: Port.
13: Po pierwsze port, a po drugie bliskość granicy z Niemcami, z Unią Europejską i szybkość logistycznego przemieszczania się. To są uwarunkowania, które mają znaczenie dla logistyki, dla transportu wojsk i sprzętu.
12: No wiadomo, że wszystkie te miejsca są na zachodzie Polski i to z tego powodu wschód został wykluczony z góry?
13: I to jest oczywiste, że wszystko to, co ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa, powinno się znajdować po tej drugiej stronie, najdalej od granicy i zagrożeń. I oczywiście Amerykanie biorą pod uwagę, że te zagrożenia w tej zachodniej części kraju mogą mieć zupełnie inny punkt ciężkości.
12: My mamy swoje pomysły, ale Amerykanie dorzucają do tej listy swoje propozycje i chcą je zobaczyć?
13: Tak, oczywiście Amerykanie określają warunki i te warunki dotyczą zarówno samej bazy, samych tych miejsc, gdzie będą wojska się szkoliły, zgrywały działania, ale właśnie, tak jak powiedziałem, warunki bytowe dla rodzin. To są oczywiście miejsca, gdzie mogą spędzać wolny czas, mogą dzieci żołnierzy amerykańskich również być uczestnikami różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych, szkoły, to są ośrodki zdrowia, czy generalnie szpitale, a więc cała ta infrastruktura społeczna ma ogromne znaczenie.
12: A czy wiemy, ilu amerykańskich żołnierzy może stacjonować w stałej bazie?
13: Najważniejszym pytaniem jest to, jaki to będzie rodzaj wojsk.
12: A wiemy, jaki to będzie rodzaj wojsk?
13: No właśnie to jest tym przedmiotem negocjacji i rozmów. Moim zdaniem już kolejna, na przykład brygada pancerna, nie miałaby tutaj dla nas tak znaczącego znaczenia, ponieważ wydaje nam się, że jeśli chodzi o wojska pancerne, jesteśmy w stanie spokojnie swoimi możliwościami potrzeby zabezpieczyć.
12: Na jakich wojskach nam zależy, jeśli chodzi o stałą
13: bazę? Ja mogę
12: bazę
13: powiedzieć o swoim osobistym zdaniu, ale widzimy to także według doświadczeń ukraińskich, że wszystko, co się wiąże z siłami powietrznymi, mają ogromne znaczenie. To są zdolności, które są nigdy nie do przecenienia. A więc siły powietrzne. Jeśli by można było spowodować, że będzie tu stacjonowała eskadra albo dwie eskadry lotnicze Stanów Zjednoczonych, to byłoby znakomite wydarzenie.
12: Ale rozmawiamy o setkach żołnierzy, czy żołnierzach liczonych w tysiącach w takiej stałej bazie?
13: To oczywiście mowa o tysiącach. To jest bez wątpienia wielkość między 3 a 5 tysięcy.
12: Teraz rekonesans. A kiedy decyzja? Ile czasu Amerykanie potrzebują, żeby powiedzieć nam, okej, budujemy tutaj?
13: No, Amerykanie na pewno po tym okresie pobytu w tej chwili i wizytacji miejsc, które mogą być przeznaczone na bazy, określą swoje dalsze oczekiwania. Powiedzą, co jest im jeszcze niezbędne i jaka będzie reakcja z naszej strony. Ten feedback dla nich będzie miał też ogromne znaczenie.
12: I to będzie trwało tygodnie, miesiące?
13: Ja sądzę, że samo podjęcie decyzji będzie wiązało się przede wszystkim z tym, jaki będzie wynik przeglądu wojsk amerykańskich w Europie. Jak wiemy, te wojska amerykańskie stacjonują tutaj od wielu, wielu lat i jest to około 37 tysięcy żołnierzy, więc przegląd całościowy da im obraz obecności. Na pewno nie zwiększy się ilość w Europie, natomiast zwiększyć się może, i jestem o tym przekonany, że będzie to na pewno w Polsce.
12: Do końca roku zapadnie ta decyzja, gdzie baza powstaje i że powstaje?
13: Według informacji, które ze Stanów Zjednoczonych uzyskujemy, przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie powinien się zakończyć jesienią tego roku, czyli gdzieś mniej więcej do listopada. Jeśli będą to wyniki, które będą dawały satysfakcjonujące informacje do podjęcia tej decyzji, to koniec roku może być takim czasem na ostateczną decyzję dla Polski.
12: Panie ministrze, Niemcy przekażą Ukrainie kolejne pociski do systemu Patriot z zapasów Bundeswehry jeszcze przed zimą. A czy my planujemy podobne ruchy z pociskami do Patriotów?
13: Jeśli chodzi o ten bardzo newralgiczny obszar, to mamy tutaj na pewno ogromną potrzebę własną, ale nie wykluczamy takiej sytuacji.
12: My potrzebujemy Patriotów w Polsce?
13: My oczywiście potrzebujemy tych Patriotów. Mamy ich, mamy swój zapas. Wiemy, że one są na tyle wystarczająco, jeśli chodzi o ilość, że zaspokajają nasze w tej chwili potrzeby, ale mamy perspektywę zagrożeń, więc im więcej będzie ich w Polsce, tym lepiej.
12: Ale mówi pan, nie wykluczamy przekazania Ukrainie pocisków do Patriotów.
13: Pod jednym warunkiem, że to będzie decyzja nie tylko i wyłącznie Polski, a będzie to wspólna, przemyślana decyzja naszych sojuszników. I drugi warunek jest taki, że jeśli, a to padało w deklaracjach ze strony i amerykańskiej, i ze strony szefa NATO, że w sytuacji zagrożenia wszystkie inne rezerwy zostaną skierowane do Polski.
12: A czy Ukraina zwracała się do Polski wprost z prośbą o kolejne pociski do Patriotów?
13: Ukraina się zwraca o każdą pomoc. W dniu wczorajszym podczas targów, podczas salonu przemysłu obronnego w Kielcach, rozmawiałem z wiceministrem obrony w Ukrainy i oczywiście pan minister zwracał się z prośbą o to, żeby przekazać wszystko, co jest możliwe do obrony powietrznej kraju. Oni bardzo potrzebują naszej naszych piorunów bardzo potrzebują nawet tych starych systemów przeciwlotniczych, które są jeszcze w Polsce, typu chociażby OSA, poradzieckich. Więc oczekują po prostu każdej pomocy, łącznie z amunicją, ponieważ sami wyczerpali prawie wszystkie swoje zapasy.
12: No i słyszymy, że Polska szykuje kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy. To ma być pakiet warty 50 milionów euro, sprzęt obrony powietrznej. Czy w tym pakiecie 50-milionowym są pociski do patriotów przewidziane?
13: Nie, na teraz o tym nie mówimy. Musimy przeanalizować wszystkie sytuacje. Mówimy na pewno o tym, żebyśmy mogli przekazać wszystko to, czym dysponujemy i co nie jest dla nas przedmiotem strategicznego znaczenia.
12: A czy jeśli rząd chciałby przekazać Ukrainie pociski do patriotów, to musiałby zapytać o zdanie prezydenta?
13: Wydaje mi się, że to nie jest konieczne, aczkolwiek w każdej sprawie, która dotyczy bezpieczeństwa, warto prowadzić dialog i bezpośrednio rozmawiać. Myślę, że te argumenty, które mogłyby przemawiać do pana prezydenta odnośnie sojuszniczej współpracy, miałyby ogromne znaczenie i podejrzewam, że pan prezydent mimo swojego w ostatnim okresie bardzo widocznej niechęci do udzielania pomocy Ukrainie, nie miałby nic przeciwko temu.
12: Panie ministrze, ważna informacja dla naszych słuchaczy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega teraz tych, którzy są na wschodzie, bo przy granicy z Ukrainą Rosja znów atakuje, ale dzisiaj nad Polską mogą pojawić się drony w wielu różnych miejscach, jak słyszę, w ramach ćwiczeń, w ramach testów organizowanych przez wojsko.
13: Tak. Bardzo nam zależy na tym, żeby wszystkie te produkty, które my zakupujemy, były sprawdzone, nie chcę użyć tu sformułowania w boju, ale w praktyce.
12: Czyli wojsko wybiera drony, które chce kupić i dlatego wysyła je nad Polskę.
13: I nie, wojsko ma przede wszystkim do przetestowania te drony, które są w Polsce produkowane i TWL ma znakomity swój własny projekt szerszeń.
12: I wiadomo, gdzie te drony się dzisiaj pojawią?
13: Ja nie mogę tego określać, natomiast na pewno mówię o tym, że takie przeloty mogą się odbywać i one będą takie, które nie będą groziły naszym mieszkańcom.
12: Ale mieszkańcy będą ostrzegani, że to się wydarzy.
13: No, ważne, żeby wiedzieli, w którym miejscu ten dron ma lądować i jakiego rodzaju zagrożenie mógłby powodować.
12: Natomiast takie ostrzeżenia będą wysyłane do mieszkańców.
13: Będziemy robić wszystko, żeby każdy, kto może się czuć zagrożony, był uspokojony.
12: To za chwilę dalsza część naszej rozmowy w sieci, ale najpierw kolejna odsłona krótkiej piłki. Trzy pytania tym razem, panie ministrze. Pierwsze. Polska natychmiast powinna przyspieszyć z produkcją broni. Tak czy nie?
13: Przyspieszyliśmy już.
12: Jeśli będzie trzeba, Polska znów będzie ratować Andrzeja Poczobuta.
13: Jeśli będzie trzeba, będziemy ratować wszystkich Polaków, którzy walczą o wolność i demokrację.
12: Rząd zawalił sprawę likwidacji Funduszu Kościelnego.
13: Nie, rząd nie zawalił, rząd pracuje nad sprawą.
12: To się nie wydarzy, panie ministrze, bo pana szef tego nie chce, szef w resorcie obrony.
13: Ja uważam, że wszystko jest przedmiotem otwartym do dyskusji, rozmów i my na poziomie koalicyjnym musimy znajdować porozumienie.
12: 3 lata już szukacie i pewnie nie znajdziecie. A w naszej sądzie na Radio ZPL pytaliśmy, czy bazy wojsk amerykańskich w Polsce odstraszą Rosję. 58% odpowiedzi na tak, 42% na nie. Takie są wyniki na naszej stronie internetowej. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
11: To jest gość Radia Z.
12: Panie ministrze, a Ukraińcy wciąż chcą przejąć nasze migi?
13: Tak, o tym też w dniu wczorajszym rozmawiałem. Chcą, ale chcieliby bardzo, żeby to były migi, które będą zmodernizowane.
12: I oni chcieliby, żebyśmy my je zmodernizowali.
13: I chodzi o to, że nie tylko żebyśmy my, bo my

0: otrzymania w zamian dla nas niezwykle ważnego elementu technologicznego. Chodzi po prostu o nowe rozwiązania technologiczne, które Ukraińcy posiadają, jeśli chodzi o drony dalekiego zasięgu.
1: No i pytanie, czy Ukraińcy w tych rozmowach, które toczą się już nie wiem ile miesięcy, powiedzieli jasno i wyraźnie: tak, chętnie podzielimy się z wami naszymi technologiami dronowymi.
0: To było przedmiotem właśnie wczorajszej rozmowy i powiem panu, że ona nie jest łatwa, ponieważ oni chętnie by nam przekazali same drony. A my, nie tyle nam zależy na dronach, bo dron starzeje się szybciej niż cokolwiek innego. Ten dron, który ma swoją skuteczność, ma swoje zdolności w tej chwili, już za miesiąc, dwa, a na pewno za pół roku przestanie być inicjatywą i innowacyjnym rozwiązaniem, które może być satysfakcjonujące i zadowalające w zdolnościach bojowych.
1: Czyli Ukraińcy dlatego chcą nam dać drony, ale nie technologię dronową.
0: Natomiast nam właśnie bardzo zależy na tych technologiach, żebyśmy mogli sami produkować te drony i tworzyć sobie swoje własne zaplecze kompetencyjne.
1: A czy Bułgaria wciąż jest zainteresowana zakupem polskich migów?
0: Tak, to jest na stole negocjacyjnym.
1: Ale myśmy dali Bułgarom jakąś konkretną odpowiedź? Albo
0: nie,
1: tak, albo nie?
0: Na razie uważam, że priorytetem powinna być Ukraina, bo Ukraina bardzo potrzebuje wsparcia.
1: A jeśli nie przekażemy migów Ukrainie i nie sprzedamy ich Bułgarii, to po prostu je zezłomujemy?
0: Nie, takiej sytuacji nie będzie. Te migi mają dużą wartość bojową. Ja uważam, że to określanie, które już się pojawiło w mediach, że my przekazujemy złom Ukrainie, jest nieprawdą. To są samoloty, które mają naprawdę ogromne możliwości i mogą być bardzo skuteczne na polu walki.
1: Ale kończą im się resursy.
0: Resurs to jest swego rodzaju gwarancja. To jest taka gwarancja, która się kończy i którą trzeba przedłużyć poprzez modernizację poszczególnych elementów, tak jak w przeglądzie samochodu.
1: Tak jest, tylko że czytam, że nie mamy dostępu do części zamiennych po prostu.
0: Możemy spokojnie przeprowadzić taką modernizację. Nasze zakłady są gotowe, żeby przygotować kompleksową modernizację z unowocześnieniem wszystkich systemów łączności, bo to jest też elementem niezwykle istotnym.
1: A możemy przerobić te migi na bezzałogowe statki powietrzne, na takie bezpilotowe drony bojowe?
0: Nie, to nie jest ten pomysł kierowany wobec tego samolotu, bo jak powiedziałem, on ma wartości bojowe dotyczące zdolności lotniczych. Natomiast były takie rozmowy odnośnie Su-22. Su-22 to są te przestarzałe za 60. samoloty, ale także bardzo skuteczne i były rozmowy o tym, żeby one mogły być przebudowane na dron dalekiego zasięgu. Ale to się nie wydarzyło.
1: Panie ministrze, co z zapowiadaną rotacją amerykańskich żołnierzy? Kiedy trafią do Polski te zapowiadane oddziały?
0: Już za chwilę.
1: Słyszę to od, no już co najmniej kilku tygodni.
0: Tak, ale tutaj mamy pełną jasność.
1: Miało być na przełomie lipca-sierpnia, potem na początku września. No jesteśmy 10 września. Gdzie jesteśmy?
0: Mamy tutaj jasność, że na pewno ta rotacja zostanie zakończona. Myślę, że...
1: Co to znaczy już za chwilę?
0: Myślę, że to tak naprawdę całe to zamieszanie powstało po stronie amerykańskiej, ponieważ oni nie do końca wiedzieli, jak zareagować po decyzji generalnej. Decyzja generalna mówiła o ograniczeniu wojsk amerykańskich w Europie. I na tej podstawie podjęto decyzję, wydaje się najprostszą. To jeżeli mamy ograniczać, to najlepiej nie wysyłać. No to jeśli tak, to może przenieść z innego miejsca. Ja nie chcę dewagować, czy te rozważania strony amerykańskie były słuszne, czy niesłuszne. Dla nas najistotniejsze jest co innego. Podjęcie decyzji. Ta decyzja jest podjęta, że będzie między 3 a 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich w ramach rotacji i to już za chwilę. Powtórzę
1: no
0: to
1: tak,
0: jeszcze raz.
1: Tylko ja wciąż będę dopytywał, co to znaczy już za chwilę. Ile trwa chwila w Ministerstwie Obrony?
0: To nie jest chwila w Ministerstwie Obrony, to jest chwila u naszych sojuszników, najpoważniejszego sojusznika w Stanach Zjednoczonych.
1: Świetnie, tylko że chwila czasu polskiego może się różnić od chwili czasu amerykańskiego.
0: Na szczęście nie jesteśmy w tej chwili w sytuacji, w której zagrożenie jest bezpośrednie i potrzebujemy tego wsparcia natychmiast, ale gdyby tak było, to mamy to, co się nazywa planami ewentualnościowymi i wiemy, kto, kiedy, z jakimi siłami i z jaką pomocą jest w stanie do nas przyjść. Tutaj ten artykuł 5 cały czas ma znaczenie i cały czas jest aktualny.
1: To żeby domknąć sprawę, ta chwila to jest liczona w tygodniach?
0: Jestem przekonany, że tak.
1: Czy dniach?
0: Może to być kilka dni z przedłużeniem do paru

0: tygodni.
1: Okej, okay, to mamy jakiś konkret. Mamy umowę na amerykańską pożyczkę zbrojeniową. Tak. Kolejna odsłona, 4 miliardy dolarów. Na co wydamy te pieniądze?
2: Łącznie to jest kwota około 20 miliardów dolarów w tym...
1: No to kolejna transza.
2: Otwartym programie. Natomiast my tutaj mówimy o bardzo takich niezbędnych elementach wyposażenia wojska dotyczącego dalekiego zasięgu widzenia zagrożeń. To są aerostaty Barbara. Notabene na marginesie powiem, bardzo ciekawa technologia powstaje z zupełnie z mniejszymi możliwościami tak zwanych aerostatów Basia, polskich nowych konstrukcji.
1: Duża Barbara i mała Basia.
2: Tak. Barbara to są aerostaty wysoko zawieszone, które widzą na kilkaset kilometrów i dają nam informacje o każdym zagrożeniu, o każdym obiekcie, który może się znajdować w przestrzeni powietrznej.
1: I one się pojawiają na wschodzie granicy w ramach tarczy
2: tak.
1: Wschód.
2: I co ważne, widzi się do samej Ziemi. To, czego nie widzą do końca wszystkie radary, którymi dysponujemy. A więc możemy do samego Ziemi widzieć wszystko, co wlatuje i na jakiej wysokości leci. Więc to jest taki jeden z elementów najistotniejszych. Drugi element to jest cała kwestia dotycząca Apache. Apache i wyposażenie.
1: Śmigłowce
2: uderzeniowe, najnowocześniejsze śmigłowce na świecie. Mamy ich zaplanowanych 96, ale potrzebne są do nich. To jest cały osprzęt. Wszystko, co się wiąże z tą logistyką i sprawnością ich funkcjonowania. Dla mnie niezbędnym elementem byłby także Chinook.
1: Śmigłowiec
2: ciężki śmigłowiec transportowy, który miałby podwójne zastosowanie, bo zarówno do obsługi Apache, a więc dostarczanie wszystkich elementów, części i tak dalej, uzbrojenia, ale także może być świetnie wykorzystywany do tego, żeby w sytuacji zagrożenia i różnego rodzaju, na przykład powodzi, udzielać pomocy mieszkańcom.
1: Pan mówi, dla mnie byłby potrzebny, czy ważny, ale to znaczy, że kupimy te Chinooki w ramach tej amerykańskiej pożyczki?
2: To znaczy, że rozważamy każdy wariant i musimy uwzględnić przede wszystkim to, aby ten sprzęt, który jest zakupowany, był komplementarny. To nie może być tak, jak było wcześniej, że zamawiamy na przykład czołgi w Korei i nie ma wozów naprawczych. Tak podobnie jest, jeśli chodzi o chałubice. Więc musimy po prostu widzieć całościowy układ możliwości, a nie tylko czołgi i nie tylko czołgi bez amunicji.
1: Kto tu podejmuje decyzję, jeśli chodzi o zakupy z tej amerykańskiej pożyczki? Wojskowi czy politycy w resorcie obrony?
2: Zdecydowanie każdy element dotyczący wyposażenia wojskowego to jest potrzeba, którą definiuje sztab generalny.
1: A, panie ministrze, a czy wciąż na stole leży opcja nie jedna, ale więcej stałych baz amerykańskich w Polsce?
2: Tak, bo to jest bardzo otwarte, jeśli chodzi właśnie o ten rodzaj wojsk. Bo jeśli byłoby to tak, że byłyby na przykład, czego ja bym oczywiście bardzo oczekiwał, tak jako pierwszoplanowej potrzeby siły powietrzne, to na pewno uzupełnienie mogłyby być inne zdolności, które moglibyśmy od Stanów Zjednoczonych uzyskać.
1: A ile pieniędzy w przyszłorocznym budżecie już zarezerwowaliśmy na zbudowanie czy rozpoczęcie budowy tej bazy?
2: Ta bezpośrednia decyzja dotycząca realizacji tych inwestycji będzie się wiązała po pierwsze z określeniem miejsca, żeby zdefiniować, co ma być tam zrealizowane.
1: Jasne, ale niezależnie od tego, gdzie to będzie, to pewnie kilka miliardów rocznie na to wydamy.
2: Oczywiście, może nie aż tak dużo, że kilka miliardów rocznie, bo to jest kilkanaście miliardów łącznie. Natomiast tutaj partnerem będą samorządy. To samorządy nami będziemy rozmawiali o tym i również będziemy współpracować z nimi w zakresie przygotowywania terenów, planów zagospodarowania i wspólnych inwestycji, ponieważ może być tak, że ta infrastruktura, która powstanie, będzie infrastrukturą wykorzystywaną przez kilkanaście lat, ale później pozostanie naszą, więc musi to ktoś zagospodarowywać. Musi być partner, który będzie od początku do końca zaangażowany w ten projekt i samorządy są najlepszym partnerem.
1: A ile czasu potrzebujemy potrzebujemy, żeby zbudować taką bazę i żeby ją uruchomić?
2: No to wszystko będzie uzależnione od tych oczekiwań amerykańskich, bo jeśli na przykład powiedzą Amerykanie, że jeśli chodzi o tą infrastrukturę sportową, kulturalną, którą dysponujemy, to co jest wystarczające, to nie będziemy inwestować. Jeśli pojawią się jakieś inne oczekiwania, to musimy je bardzo jednoznacznie określić, zbilansować potrzeby i zaplanować cały cykl realizacyjny. Jeśli byłby to na przykład Wrocław, to w Wrocławiu mamy Akademię Wojsk Lądowych. Tam jest ostatnio oddany do użytku cały nowy kompleks sportowy ze wszystkimi elementami, które są potrzebne i tą strefą rekreacyjną i strefą sportową pod każdym względem najwyższy poziom, więc nie trzeba byłoby tam inwestować.
1: Czyli Wrocław wygrywa z pana ulubionym Szczecinem?
2: Nie, to nie jest tak, że wygrywa, tylko mówię o tym, czym dysponujemy. Mogą być inne argumenty, które będą dla Amerykanów jeszcze ważniejsze. Jasne. Dla nas ważne jest to, żeby zachodnia część kraju uzyskała te nowe możliwości, które będą gwarantować bezpieczeństwo.
1: Trump rozmawiał z Putinem godzinę. Mówi, że to była świetna rozmowa. Wierzy pan Putinowi, gdy mówi, że nie ma wrogich planów wobec Europy?
2: Ja uważam, że to pokazuje nasza historia i doświadczenia. Tutaj wiara to trochę za mało. Tu są potrzebne fakty, a tych faktów nie zauważamy dobrej woli, a zauważamy wręcz przeciwnie. Incydenty, sabotaże, różnego rodzaju działalność o charakterze dywersyjnym i na Morzu Bałtyckim, zrywanie infrastruktury, kabli podmorskich, zakłócenie sygnałów GPS, próby wykonywania lotów, które mają charakter szpiegowski, sabotaże na terytorium naszego kraju, pożary, wysadzanie torów kolejowych. To wszystko nie wskazuje na to, że Rosja jest aniołem łagodności i barankiem.
1: A myśli pan, że prezydent Trump to wszystko widzi?
2: On na pewno ma informacje, które docierają do niego od amerykańskiego wywiadu i wywiadów sojuszniczych. Natomiast informacja to jedno, a wyciąganie wniosków, interpretacja tych informacji to drugie.
1: No właśnie.
2: Pan prezydent Trump, mam wrażenie, że bardzo chce utrzymywać dobre relacje z Rosją, ponieważ wie, że dla niego tym interesem strategicznym, geopolitycznym jest Azja i Pacyfik i jego zdaniem te zagrożenia z tamtej strony.
1: I był pytany po tej rozmowie z Putinem, co jest przeszkodą na drodze do pokoju w Ukrainie. Odpowiedział, że tą przeszkodą są dwie osoby, które się nienawidzą.
2: No niestety czasami jest tak, że personalny konflikt może zaburzyć widzenie całościowe, ale wydaje mi się, że to nie jest w tym przypadku właściwe podejście. To jest filozofia Rosji, która chce odbudować swoją mocarstwowość, a z drugiej strony Ukraina, która jest tą wojną niezwykle umęczona i jak widzicie państwo, cały czas prosi o pomoc, ponieważ nie ma się czym bronić. Nie ma rakiet, które strącają zagrożenie z nieba. Nie ma tej zdolności do ochrony własnej ludności. Jest tylko wola walki.
1: Mamy wyniki sondażu Ibris dla Radia Z. Zdecydowana większość, bo ponad 3/4 pytanych mówi w tym badaniu, że jeśli Rosja zaatakuje państwa bałtyckie, to Polska powinna bronić Litwy, Łotwy i Estonii.
2: Nie mam wątpliwości, że tak być powinno, ponieważ jeżeli my mówimy o działaniu sojuszniczym, jeżeli mówimy o tym, że jesteśmy w jednym wspólnym pakcie, jesteśmy w NATO, to ten artykuł 5, zasada muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, powinna obowiązywać i powinniśmy bezpośrednio brać udział w działaniach sojuszniczych. To nie jest tak, że Polska sama się wyrwie do przodu, tylko to musi być plan strategiczny NATO i to jest pomoc bezpośrednia całego Paktu Północnoatlantyckiego.
1: Panie ministrze, to spójrzmy do pytań, które słuchacze, internauci, widzowie do nas przysłali, wiedząc, że będzie pan naszym gościem. I pytają na przykład tak. Dlaczego opowiada się pan przeciwko rozmieszczeniu broni jądrowej w Polsce? Ostatnio coraz częściej można przeczytać, że Niemcy poważnie rozważają posiadanie własnych głowic. Czy to rozsądne byłoby funkcjonować między atomowymi Niemcami, a atomową Rosją, samemu jej nie posiadając?
2: Nigdy nie powiedziałem i jestem przekonany, że pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz też tak nie mówi, że nie chcemy posiadać takiej broni. Uważamy, że powinniśmy przystąpić docelowo do programu Nuclear Sharing i zbudować te zdolności w taki sposób, żeby one były przedmiotem odstraszania.
1: Ale powinniśmy dążyć do tego, żeby samemu posiadać taką broń, czy jednak być w tym parasolu ochronnym międzynarodowym?
2: Znaczy, parasol ochronny to jest jedno, to jest oczywiste, natomiast docelowo przy tych zagrożeniach, które istnieją i obawiam się, że będą dalej przez lata istniały, to powinniśmy zbudować swoje zdolności.
1: A jesteśmy w stanie to zrobić?
2: Nie, samodzielnie na pewno nie, natomiast możemy zrobić to w bezpośrednim partnerstwie i właściwie tutaj jest to partnerstwo jasno określone. To mogą być Amerykanie, mogą być Francuzi.
1: No właśnie, a dzieje się coś po tych zapowiedziach z Francji płynących, że no jest jakaś furtka otwarta, że jest zapowiedź, że coś się może wydarzyć?
2: Na razie budujemy relacje. Na razie prowadzimy rozmowy, negocjacje. To jest proces. To nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień. To jest podobnie jak z uzbrojeniem. To, co kontraktujemy teraz, pojawi się u nas dopiero w 2030, a niektóre z tych nowych urządzeń obronnych, nowej broni pojawi się w roku 2033. Tutaj dobrym przykładem są okręty podwodne Orka i dopiero właściwie będziemy nim dysponować na początku nowego dziesięciolecia.
1: To pytanie do ministra, ale polityka lewicy też brzmi tak. Dlaczego żołnierze głosują za prawicą, a nie za lewicą? Co pan czuje, idąc na spotkania z żołnierzami, wśród których lewica ma poparcie na granicy błędu statystycznego? Pyta słuchaczka.
2: To nie jest tak. To nie jest błąd statystyczny. Wielokrotnie spotykam się z żołnierzami i uczestniczę w bezpośrednich rozmowach, a szczególnie mnie inspiruje rozmowa z żołnierzami, którzy służą na granicy i pełnią tam tą rolę strażnika naszego bezpieczeństwa. To jest kwestia przede wszystkim takiej decyzyjności. Żołnierz potrzebuje sprawczości polegającej na podejmowaniu sprawnym, bezpośrednim, bez wahania decyzji. I problem polega na tym, że te deklaracje prawicowych polityków jest takie, tak musimy zrobić i koniec. A świat demokratyczny tak nie wygląda. Tak nie wygląda też proces podejmowania decyzji w państwach demokratycznych. To musi być wypracowane, musi być uzgodnione.
1: Ale w wojsku to tak wygląda.
2: Ale wojsko pewnie by tak oczekiwało. I dlatego też musimy robić wszystko, żeby wszystkie nasze decyzje były podejmowane skutecznie, sprawnie i jednoznacznie i co najważniejsze, żeby były wdrażane w życie, a nie były tylko i wyłącznie deklaracjami.
1: Słyszał pan, że Grzegorz Braun zapowiedział, że da w wyborach do Sejmu piąte miejsce na każdej liście, w każdym okręgu człowiekowi w mundurze.
2: Oczywiście każdy może mieć swój własny pomysł na strategię wyborczą.
1: I żołnierze mogą kandydować w wyborach.
2: Znaczy nie, myślę, że żołnierze w wyborach stricte politycznych nie będą nigdzie startować.
1: Mogą, muszą poinformować dowódcę i biorą urlop bezpłatny na czas kampanii.
2: Natomiast ja uważam, że tak czy inaczej żołnierze nie powinni angażować się w żadne działanie polityczne, bo armia powinna być apolityczna. Musimy stworzyć wszystko, że niezależnie od tego, kto rządzi, armia pozostaje do dyspozycji państwa i gwarantuje bezpieczeństwo państwu.
1: Panie ministrze, kolejne pytanie od słuchaczy. Brzmi tak. Dlaczego kobiety mają niższe normy sprawności fizycznej niż mężczyźni podczas rekrutacji i rocznych testów w Wojsku Polskim? Dlaczego kobiety traktuje się w wojsku ulgowo? Czym jest to uzasadnione? Czy nazwałby pan to dyskryminacją mężczyzn? Tak pyta słuchacz.
2: Nie nazwałbym dyskryminacją mężczyzn, ale bez wątpienia biologicznie kobieta nie ma tego rodzaju wytrzymałości i siły fizycznej, żeby wykonać taką samą ilość na przykład pompek czy pociągnięć na drążku niż facet. Być może, że są oczywiście wyjątki, ale te normy muszą być dostosowane do biologii. Podobnie jest zresztą, jeśli chodzi, jak pan pewnie wie, o wiek, że inne normy ma żołnierz, który ma 25 lat, a inny ten, który ma 50. Ten, który ma 50, wykonuje tych określonych ćwiczeń trochę mniej.
1: Chciałby pan, żeby Szymon Hołownia stał się narratorem waszego rządu?
2: Nie, chciałbym, żeby Szymon Hołownia mógł swój potencjał jeszcze wykorzystywać w polityce, bo to jest na pewno zdolny polityk.
1: Ale w polityce, no właśnie, w rządzie, czy gdzie indziej?
2: Życzę panu marszałkowi Hołowni jak najlepiej i jeśli będzie w rządzie, to będzie to wartość dodana.
1: No mówi, jeśli będzie wola koalicjantów, nie odmówię. Mógłbym spróbować być narratorem rządu.
2: Trochę, nie wiem, czy określenie narrator to jest najlepszym określeniem, ale na pewno potencjał polityczny pana marszałka Hołowni jest duży.
1: On mówi, że chce o sukcesach rządu opowiadać, a wasza minister Kotula, mówiła, że to jest pięta Achillesowa, jeśli chodzi o komunikację tego
2: rządu. To prawda, że moglibyśmy być jeszcze bardziej skuteczni w tej sprawie, natomiast jeśli chodzi o samego pana marszałka Hołownię, to ja uważam, że popełnił po prostu strategiczny błąd w momencie, kiedy kończył swoją misję na funkcji marszałka. Gdyby on wówczas się zdecydował, miałby otwarte możliwości, mógłby przejąć i ważne resorty i być partnerem w bezpośrednich dyskusjach.
1: Sporo czasu minęło, odkąd skończył pan pracę w Sejmie. Tęskni pan za Wiejską?
2: Bardzo mi jest dobrze tu, gdzie jestem i tu mogę się skoncentrować bezpośrednio na pracy merytorycznej.
1: A czy w pana czasach na Wiejskiej szczekali posłowie na
2: nie,
1: sali posiedzeń?
2: To jest po prostu uwłaczające temu miejscu i przede wszystkim takiej funkcji, którą powinien poseł pełnić w Sejmie. Wie pan, ja uważam, że musimy zrobić wszystko, aby odbudować pozycję polityków i polskiego Sejmu. To nie może być miejsce, gdzie są tylko i wyłącznie kłótnie i awantury, tylko miejsce, gdzie w sporze, owszem, ale wypracowuje się rozwiązania najlepsze dla Polski. I taką filozofię musimy stworzyć.
1: W Kielcach trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Domyślam się, że to jest takie spotkanie, taka impreza pod szczególnym nadzorem. To jest takie miejsce, którym się rosyjscy szpiedzy interesują?
2: No, bez wątpienia, nie mam najmniejszej wątpliwości, że są
1: jak
2: tam
1: pan tam
2: osoby.
1: Jest, ogląda się pan za siebie, kto za panem idzie?
2: Mam osoby, które mi towarzyszą i oni na pewno mają pełne baczenie. Natomiast Salon Przemysłu Obronnego w tym roku, w ostatnich w ogóle 3 latach, rozrósł się bardzo. Teraz to nie tylko zwiększona infrastruktura, nowe hale wystawiennicze, ale także przede wszystkim ogromna ilość wystawców. To jest ponad 1200 wystawców z 43 krajów. Są najnowsze technologie. Technologie, które mogą być dla nas prekursorskie. Ważne jest również to, żebyśmy my, dokonując wyborów z tej oferty, nie dokonywali wyboru w postaci zakupu. Kupię ten produkt i koniec. Tylko żebyśmy zachęcali do wiązania się gospodarczego, do wiązania korporacyjnego z polskimi firmami i tworzenia tych zdolności w Polsce.
1: Mnóstwo wystawców, ale też trochę zagrożeń, no bo czytam, że ktoś rozlał jakąś ciecz, jakiś kwas w jednej z hal wystawowych, tam, gdzie stoiska mają firmy z Izraela.
2: To nie jest mnóstwo zagrożeń, to jest jedno zagrożenie, które się pojawiło, to właściwie bardziej
1: wejść
2: incydent.
1: Na targi z załadowaną bronią na przykład.
2: No tak, słyszymy. Ale to bardziej jest incydent, to nie była załadowana broń, tylko magazynek z amunicją, ale nieistotne. Istotne jest to, że ważne, że każdy taki incydent jest wyłapywany, jest neutralizowany. I to jest dla mnie najistotniejsze, to jest gwarancja bezpieczeństwa i dla wystawców, i dla każdego zwiedzającego.
1: Wiceminister obrony Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, kłaniam się. Do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. To będzie wyjątkowo trudny piątek dla pasażerów kolei. Od północy trwa protest maszynistów. Choć chcą zwrócić uwagę na problemy z bezpieczeństwem po ostatniej fali groźnych wypadków, dlatego pociągi mają zwalniać do 20 km na godzinę na każdym przejeździe kolejowym. Protest zakończy się w południe. Kolejowe spółki szykują się na utrudnienia. Pasażerowie mogą zwrócić

0: szykowany jest inny sposób, mówi szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
1: Kazus takiej linii kolejowej na przykład pomiędzy Krakowem a Zakopanem, gdzie jest 17 przejazdów i tam mogły powstawać na przykład bardzo duże opóźnienia, to będziemy po kolejarsku, powiem, obracać pociągi w Krakowie, a dalej zabezpieczać komunikację zastępczą, żeby minimalizować opóźnienia.
0: Podobnie może być także na przykład między Białymstokiem a Suwałkami czy Lublinem i Chrubieszowem. Wcześniej związkowcy chcieli prowadzić swoje protesty przez cały piątek, ale po rozmowach ostatniej szansy z ministerstwem zgodzili się skrócić czas akcji o połowę. Mieszkańcy okolic przejazdu kolejowego w Sokolnikach Suchych pod Radomiem, gdzie ostatnio doszło do katastrofy, mówią, że głównym problemem jest brak rogatek. Takich niestrzeżonych przejazdów mamy w okolicy bardzo dużo, mówią Radio Z.
2: Przede wszystkim tu już by uratowały progi. Ten wypadek, który to jest. Progi tam, po tamtej stronie, tak samo i po tej stronie.
3: Tutaj drużnik, tak jak kiedyś było, żeby zamykał rogatki i otwiera.
4: Trzeba się po prostu zatrzymać.
3: A pociągi pędzą.
4: To jest problem ogólnopolski. Tak w całej Polsce jest. Takie niezabezpieczenia jest. No.
0: Tymczasem rząd zapowiada szybkie zmiany w przepisach, by do takich wypadków na przejazdach kolejowych jak ten nie dochodziło. Co o tych planach sądzą politycy? Pytała ich reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
5: Nowa propozycja ma się pojawić szybko, bo celem nadrzędnym jest zwiększenie bezpieczeństwa. Na tak jest Marek Sawicki z PSL-u, który mówi mocno i dosadnie.
6: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
5: Nieco inaczej widzi to opozycja. Nam wszystkim potrzeba więcej ostrożności, uważa Rafał Bochenek z PiS-u.
7: Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czegoś doprowadzi.
5: Jego zdaniem powinniśmy się dziś bardziej skupić na działalności prewencyjnej i być może na lepszym oznakowaniu przejazdów.
0: Propozycja zaostrzenia przepisów ma pojawić się w ciągu kilku najbliższych dni. Donald Trump mówi wprost, nie żałuje decyzji o wojnie z Iranem. Prezydent USA w rozmowie z Fox News przyznał, że konflikt może odbić się na wyniku listopadowych wyborów do Kongresu. Mimo to zapewnia, że gdyby miał zdecydować jeszcze raz, zrobiłby dokładnie to samo. Nie wierzę w słowo żałuję. Można zawsze trochę popytać siebie samego. Jeżeli miałbym uczynić to znowu, zrobiłbym dokładnie to samo. Trump przekonuje, że jego zwolennicy nie są wojną zdemoralizowani i są dumni z twardej postawy wobec Iranu. Uważa też, że konflikt może zakończyć się po wyborach do Kongresu. Tymczasem rosnące ceny ropy i gazu stają się coraz większym problemem dla republikanów. Polska szykuje kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Warty ma być ponad 50 milionów euro. Taką informację podaje Kijów po spotkaniu szefów resortów obrony Grupy Kontaktowej do spraw Ukrainy. Pomagać trzeba, ale coś za coś i rozsądnie, komentuje w Radiu Z Ryszard Terlecki z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
8: Po pierwsze tak, żeby nie ograniczyć naszych zasobów militarnych, a po drugie tak, żeby mieć coś z tego, przynajmniej jakąś publicznie okazywaną wdzięczność.
0: Polska ma przekazać Ukrainie między innymi systemy do wykrywania, przechwytywania oraz niszczenia wrogich celów w powietrzu. Sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów na świecie. Temperatury znacznie przekroczyły krytyczny poziom globalnego ocieplenia. Cała Ziemia, a szczególnie półkula północna, przeżyły najgorętsze lato w dziejach, poinformowało Europejskie Obserwatorium Klimatyczne Copernicus. Ze szczegółami reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
9: Na tak duże ocieplenie wpłynął najbardziej człowiek, a dokładniej spalanie paliw kopalnych jak węgiel czy ropa generujące gazy cieplarniane. Wartości na słupkach rtęci podkręcało także El Niño, czyli zjawisko utrzymywania się wysokich temperatur wody, co wpływa na globalną temperaturę. I tak sierpień był już o niemal 2 stopnie Celsjusza cieplejszy niż w epoce przedindustrialnej. Za nami też 8 najgorętszych miesięcy w historii pomiarów i najgorętszy dzień w dziejach światowych mórz i oceanów, który odnotowano 22 sierpnia. Sierpień był też jednym z dwóch najgorętszych miesięcy w historii pomiarów w Europie Zachodniej.
0: Według ekspertów upały i susze sprzyjają pożarom i będą stawiać się jeszcze bardziej ekstremalne bez ograniczenia emisji CO2. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej dwa noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, w samo południe, druga w październiku. Szczegóły znajdziecie na stronie czek.podkarpackie.travel. Nowy spot promujący Polskę zyskuje rozgłos w internecie, tylko chyba nie taki, o jaki chodziło twórcom. Wcześniej kontrowersje wzbudził klip przedstawiający w 30 sekund Warszawę. Teraz akcja dzieje się w Trójmieście. Co jest w tym spocie i jakie zarzuty padają wobec niego? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
10: Kojarzony zwykle z Toruniem, wybitny astronom Mikołaj Kopernik stoi nad Zatoką Gdańską pod wyjątkowo zachmurzonym niebem. Tak zaczyna się spot, w którym poszczególne ujęcia, włącznie z tym z Lechem Wałęsą, trwają po ułamku sekundy.
11: No może faktycznie troszeczkę był momentami chaotyczny, nie do końca wiadomo, co jest akurat na ekranie.
12: Był Kopernik, był Lewandowski. No może być, ale mogłoby być lepsze.
10: Internauci są bardziej bezlitośni, zarzucają twórcom brzydkie barwy, brak pomysłu i banalne hasło, używane już choćby przez sieci sklepów.
13: Można nie expected.
10: Wkrótce premiera klipu z Krakowem w roli głównej. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Kampania realizowana przez Polską Organizację Turystyczną ma budżet 7 milionów złotych i potrwa do końca roku. O wszystkim, co najistotniejsze, usłyszycie w wiadomościach Radia Z o poranku, co pół godziny. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka. Dobrego dnia, do usłyszenia.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: zanim zdążysz powiedzieć
1: jeszcze 5 minut.
0: My już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
2: Jest 5.30, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
3: Jedziecie do pracy pociągiem? Szykujcie się na poważne utrudnienia. Od północy strajkują maszyniści. Po ostatniej fali groźnych wypadków chcą zwrócić uwagę na problemy z bezpieczeństwem.
2: Pociągi mają dziś zwalniać do 20 na godzinę na każdym przejeździe kolejowym. Pasażerowie mogą dziś zwracać bilety na przejazdy bez odstępnego. Wszyscy przewoźnicy będą uznawali nawzajem swoje bilety. Będą też przygotowane autobusy zastępcze.
3: Koleje przygotowują sposoby na uniknięcie wielkich opóźnień, mówi szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
4: Na przykład pomiędzy Krakowem a Zakopanem jest 17 przejazdów i tam mogłyby powstawać na przykład bardzo duże opóźnienia, to będziemy po kolejarsku, powiem, obracać pociągi w Krakowie, a dalej zabezpieczać komunikację zastępczą, żeby minimalizować opóźnienia.
3: Podobnie może być także między innymi między Białymstokiem a Suwałkami czy Lublinem a Chrubieszowem.
2: Maszyniści planowali protest na cały dzień, ale po rozmowach ostatniej szansy z ministerstwem zgodzili się skrócić czas akcji o połowę. Będą strajkować do południa.
3: Jest śledztwo prokuratury w sprawie katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych. Dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu około 120 osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych, w tym pasażerowie i obsługa.
2: Dziś ma się odbyć sekcja zwłok 39-letniej kobiety. Jak informuje prokuratura, biegły oceni, czy jej śmierć ma związek z katastrofą. Nikt na razie nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia maszynisty pociągu i kierowcy ciężarówki nie pozwala na przesłuchanie.
3: Prezydent Trump nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem, tak mówi w wywiadzie telewizyjnym, mimo że może mieć ona dla republikanów negatywny wpływ na listopadowe wybory do kongresu.
2: Trump podtrzymuje też przekonanie, że wojna zakończy się natychmiast po tych wyborach. Agencje podkreślają, że rosnące ceny ropy i gazu, efekt wojny z Iranem, stały się głównym problemem dla republikanów przed wyborami.
3: Aryna Sabalenka awansowała do finału US Open. Ustępująca liderka światowego rankingu tenisistek pokonała rozstawioną z numerem 3 Amerykankę Jessica Pegula 7-5, 6-2.
2: To było ich 14 spotkanie i 10 wygrana Sabalenki. W US Open mierzyły się trzeci rok z rzędu.
3: Więcej wiadomości sportowych w Radiu Z po 6.30.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Dzisiaj najwięcej chmur na Dolnym Śląsku, na południu, tutaj najwięcej deszczu, najcieplej na zachodzie 20, najmniej na południu 14.
6: A jak to będzie wyglądało w weekend, zapytacie? O, w sobotę nie będzie padać, a w niedzielę, no. Jeszcze bardziej nie będzie padać i będzie cieplej.
0: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda, czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Dobry ludzie, witamy o poranku. To jest Radio Z, to jest dzień dobry bardzo. Mamy piątek, 11 dzień września.
1: I dzisiaj imieniny obchodzą Jacek, Dagna, Felix i Aisza. Aisza, była taka piosenka kiedyś.
0: Tak, tak, jest przysłowie z Jackiem. Ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, bo kto żyje, dostał placek.
1: Dobre. A wiesz, że Jacek po angielsku to Jack?
0: Tak, najlepiej z lodem go mieszać.
1: A najważniejsza wiadomość jest taka, kochani, że dzisiaj jest piątek.
0: Tak jest.
1: Piątek, piąteczek, piątolongo. Przed dziewiątą jak zwykle zagramy Los Colorados. Powitamy ten weekend wesoło.
0: Ale czekaj.
1: I z trąbami, i z akordeonem.
0: To dopiero przed dziewiątą, a teraz pytamy, dlaczego wy już nie śpicie? Tutaj ogólnopolska centralka porannego wstawanka.
1: Nie sieć ta, dzwoń ta.
0: 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Then

0: Wstajecie z Radiem Z i dobrze wam tak. Tutaj Kamil Baleja,
1: Marek Starybras, witamy gorąco. No i pytamy, co się stało? Czemu wy już nie śpicie? Czemu wy nie możecie o tak wczesnej porze spać? Dzień dobry.
2: Cześć Radio Z. Pytacie, czemu o tej porze już nie śpimy? W zasadzie ktoś musi pracować, by inny mógł jeszcze leniuchować.
0: Znaczy, to jest taka wypowiedź słuchacza, ja muszę powiedzieć, tak, która nie wiem, co ma na celu, żeby wyzwolić we mnie wyrzuty sumienia?
1: Że ktoś leniuchuje o tej porze.
0: Ktoś tak, musi pracować, żeby ktoś inny musiał leniuchować. Co to, słuchacz zazdrości?
1: Jak ktoś leniuchuje, to od razu wiadomo, że prezes.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: Po reklamie.
5: Wstaliście, a tu piątek, jest 11 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
6: 20 na godzinę i ani trochę szybciej. Protest maszynistów na przejazdach kolejowych.
7: Zachód Polski na topie. Amerykanie sprawdzają lokalizację pod budowę bazy.
6: A za oceanem białorusko-kazachski finał. Dziennikarz Radia Z prosto z US Open.
5: 6.
6: Opóźnienia pociągów dzisiaj gwarantowane. Do południa trwa protest maszynistów. Na każdym przejeździe kolejowym zwalniają do 20 km na godzinę.
7: Chcą zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo po ostatniej katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie tir uderzył w przejeżdżający skład.
6: Ten protest przypada na godziny porannego szczytu. Sytuację na dworcu obsługującym podmiejskie pociągi w Warszawie sprawdza reporter Radia Z Michał Dzienyński. Dzień dobry, Michał.
8: Dzień dobry.
6: Gdzie się spodziewać największych utrudnień?
8: To zarówno ruch lokalny, jak i dalekobieżny. Takie trasy jak Warszawa Kraków, czy Kraków Zakopane, czy składy do Gdyni są szczególnie dziś zagrożone opóźnieniami. Tu na dworcu Warszawa Śródmieście na razie maksymalnie kilkunastominutowe opóźnienia. Pan Marek wyszedł dziś na pociąg na wszelki wypadek wcześniej. Nie ma opcji, żebym dziś nie zdążył do pracy, mówi Radio Z.
9: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
8: No to sprawdźmy portal.
9: Jak na razie na Śródmieściu i w Warszawie praktycznie żadnych utrudnień.
8: Z głośników co chwilę płyną jednak komunikaty o możliwych opóźnieniach i choć protest maszynistów kończy się w południe, to jego konsekwencje w podróży mogą być nawet do jutra. Sprzed dworca Warszawa Śródmieście, Michał Dzieliński, Radio Z.
7: Protest miał trwać całą dobę, ale po rozmowach z ministerstwem maszyniści skrócili akcję.
6: Wizja lokalna pod budowę bazy. Amerykańska delegacja kontynuuje dziś sprawdzanie miejsc typowanych pod stałą bazę wojska USA.
7: Największe szanse ma zachód Polski. Amerykanie odwiedzają m.in. Szczecin, Poznań, Powidz, Bydgoszcz czy Wrocław.
6: Co już wiemy w tej sprawie? O tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
10: Mowa o kilku tysiącach żołnierzy w takiej stałej bazie. Jeszcze nie ma wyboru rodzaju wojsk. Od tego będzie też wiele zależeć. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że wśród różnych lokalizacji wysoko oceniany jest Wrocław.
11: Bo też Amerykanie to inwestują.
10: W rozbudowę wojskowej części lotniska.
11: My proponujemy, my przedstawiamy, decyduje strona amerykańska.
10: Wszystkie lokalizacje są w grze. Ostateczne decyzje spodziewane są do końca roku. Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Koszt budowy takiej stałej bazy może sięgnąć co najmniej kilkunastu miliardów złotych.
6: Polsko-amerykańskie rozmowy szykują się w Warszawie. To będzie spotkanie pierwszych dam w szerszym gronie.
7: Żona prezydenta Marta Nawrocka ujawnia na kanale Rymanowski Live, że jesienią zaprosi do Polski prezydentowe z Europy oraz Melanie Trump. O chęci zorganizowania takiego szczytu mówiła już w lipcu w Ankarze podczas spotkania małżonek prezydentów szczytu NATO.
6: Rzeki i jeziora szorują po dnie. Rekordowo niski jest m.in. poziom Wisły. O poranku na wodowskazie na bulwarach w Warszawie to tylko 94 cm.
7: Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obejmują już prawie połowę kraju, a wody zaczyna brakować także w kranach, szczególnie na południu. W Brennej, w Beskidzie Śląskim, nocą wyłączane są dostawy wody do domów.
6: To jednak nie koniec problemów w tym regionie i o nich teraz reporter Radia Z Szymon Kastelik.
0: Wysycha Jezioro Żywieckie, jeden z najważniejszych zbiorników w regionie. Jego poziom spada o kilka centymetrów dziennie. Powodem jest bardzo niski dopływ wody z rzeki Soły. Sporo wody wyparowało też podczas upałów, mówi Magdalena Gala z Wód Polskich.
12: Nadal pracujemy w zakresie normalnej pracy zbiornika.
0: Na razie nie ma zagrożenia ekologicznego, nie wykryto martwych ryb, nie ma też zagrożenia dla pobliskiej elektrowni, ale służby pozostają w stanie gotowości. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Sytuację poprawiłyby nie gwałtowne, ale długie, nawet kilkudniowe opady. Na razie jednak prognozy przewidują głównie przelotny deszcz.
6: Aryna Sabalenka znów zachwyca na wielkoszlemowym US Open.
7: Białorusinka w godzinę i 20 minut uporała się w półfinale z Amerykanką Jessicą Pegulą 7-5 i 6-2.
6: Ich pojedynek obserwował na trybunach specjalny wysłannik Radia Z do USA Mateusz Ligenza.
13: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Mateusz. Sabalenka czuje się tu jak w domu?
13: Jest niekwestionowaną królową Nowego Jorku. Nie przegrała tu już 19 meczów z rzędu. Jest tylko o jeden krok od wygrania US Open po raz trzeci. W dwóch poprzednich sezonach wznosiła trofeum do góry. Teraz nie wyobraża sobie innego scenariusza. W półfinale ograła reprezentantkę gospodarzy i po meczu podziękowała za sprawiedliwy doping.
14: No complaints.
13: Nie mam żadnych skarg. Dziękuję za tę atmosferę. Jesteście najlepsi.
14: You're the best.
13: Z trybun oklaskiwał ją m.in. Ronaldo, legenda brazylijskiej piłki nożnej. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
7: W finale Sabalenka zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Więcej sportu u nas za pół godziny.
6: 7:40, jak co rano gość Radia Z, dzisiaj szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie.
16: To zaszczyt towarzyszyć Państwu ze wschodem słońca, naprawdę. Dzisiaj było piękne niebo, jak jechałem.
17: Niebo było różowe, jak śpiewała Kasia Sochacka.
16: Wręcz nawet czerwone było niebo.
17: No.
16: I dron nie latał, jak śpiewał PZ.
17: To nie znam takiej twórczości.
16: Był, dom nad wodą.
17: Okej.
16: Niebieski.
17: Nie, z raperów to ja tylko tego, Mezo i Kasia Wilk. Tak. Ważne, wow.
16: Z raperów.
3: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
16: Czerwone wisi w słońce i nie lata dron, tak było w piosence, nie pamiętasz?
17: A, super, no. Fajnie, muszę nadrobić zaległości. Dzień dobry kochani, w piątek 5 po 6.
16: Dzień dobry.

0: Pozwólcie, że będę przez chwilę praktykował wdzięczność, jeśli mogę.
1: Bo, oczywiście.
0: Ale miałem, słuchajcie, przepiękny dzisiaj poranek. Jechałem rano samochodem i nagle zobaczyłem, że ptaki tak się poderwały z nad Wisły. Przeleciały tuż przed moim samochodem.
2: One wiedziały, że to ty jedziesz.
0: Ta jasne. Myślisz? Naprawdę, słuchajcie, puściłem sobie włoską muzykę.
2: Włoską?
0: Włoską, tak.
2: Lasciate mi canta.
0: Il mundo. Il mundo.
2: I te ptaki lecą.
0: I te ptaki lecą i ten wschód słońca.
2: Wow.
0: Wdzięczność o poranku, naprawdę, dla Państwa.
2: Tego Wam życzymy. Właśnie, małe rzeczy, z tego się cieszmy.
0: Tak.
2: U nas 12 po 6, jeżeli chodzi o newski najświeższe, no to była prezes Trybunału Konstytucyjnego, pani Julia Przyłębska. Pamiętacie, to jest największe...
0: Mała rzecz, tak. Tak,
2: największe towarzyskie odkrycie Jarosława Kaczyńskiego.
0: Po raz drugi mała rzecz, tak.
2: No właśnie. I ta pani może trafić na 10 lat do więzienia, bo podobno niezgodnie z prawem zmieniała składy orzekające.
0: Ale poczekaj, Marek, to jest 6.12, to jest składy orzekające, Trybunał Konstytucyjny. Są trudne tematy. Czy ktoś mi w końcu może wytłumaczyć po ludzku, co to jest ten cały skład orzekający? Co to są składy orzekające?
2: Już ci tłumaczę. No. Tak po ludzku,
0: dokładnie.
2: Skład orzekający jest wtedy, kiedy mówisz rodzinie, że w tym roku jedziecie w góry,
0: aha,
2: ale one orzekają, że jedziecie nad morze,
0: aha,
2: i w góry jedziesz sam. Radio Z i już. To jest skład orzekający.
0: No i nie można było tak od razu.
2: Proszę.
0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z, 13 po 6.

0: Mirki. Wow. Ciocia Mirka wszystkiego najlepszego życzy, Basia z Cieszyna.
1: Ciocia Mirka wszystkiego dobrego. Mua,
2: mua, mua. Mirka czy Milka? Bo nie
1: Ciocia
2: usłyszałem.
1: Mirka ja usłyszałem.
2: A nie Milka?
1: Bo... Milka to czekolada, wiesz?
2: Dobra, niech będzie Mirka.
1: Ciociu Mirko. I na drugą nóżkę.
2: Polska składa życzenia cioci Mirce. To ja bym chciał życzyć, tak, jeżeli ciocia Mirka ma 80 lat, żeby dożyła czasów, w których w polityce nie będzie ani Tuska, ani Kaczyńskiego, tylko wreszcie będzie ktoś młody.
1: Super. Czego życzycie cioci Mirce? Dzwońcie 321-321-321. Z tej okazji jeszcze raz 100 lat. 100 lat, 100 lat. A kto? Ciocia Mirka z Cieszyna.
2: 321-321-321.

0: Dostaliście z Radiem Z, telefony od rana się urywają. Halo, dzień dobry.
1: Halo, cześć mordeczki. Ja nie śpię po to, żeby móc wam powiedzieć, uwaga, dzień dobry, piątek!
2: Kochani.
1: Miłego dnia!
2: Dziękujemy pięknie. No i z okazji piątku dzisiaj mamy dla was 700 tysięcy złotych. Ludzie, 700 tysięcy złotych i tym jednym SMS-em wchodzisz także do gry o milion złotych. Milion złotych będzie do wygrania pod koniec września.
0: Gracie SMS-ami, wyślijcie Radio Z, Radio Z na 7353 za 3,69 W. I uwaga, teraz do godziny 7 każdy SMS, wasz SMS wchodzi do gry 7 tysięcy razy. Płacicie za jednego, a przychodzi 7 tysięcy SMS-ów.
2: Czyli krótko mówiąc, dajemy wam teraz 7 tysięcy szans na 700 tysięcy złotych. Radio Z 7353. Radio Z
3: i już. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Chcę rzucić palenie.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Sąsiadko, witam.
20: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
19: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
21: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
20: Sylwester, mój kicisz wrócił.
19: Pozytywne zakończenie, wiedziałam.
20: Pewnie miał coś do załatwienia.
19: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
21: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
22: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
23: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm. Dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Po reklamie.
0: Punktualnie 6:30, jest piątek, 11 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
1: Kto nie musi dziś jechać pociągiem, niech lepiej z tego zrezygnuje. Od północy w całej Polsce protestują maszyniści. Po ostatniej fali wypadków na przejazdach kolejowych, zwieńczonej zderzeniem ciężarówki z pociągiem w Sokolnikach Suchych, chcą zwrócić uwagę na brak bezpieczeństwa.
2: Do południa pociągi mają zwalniać do 20 km na godzinę przed każdym skrzyżowaniem torów z jezdnią. Szef PKP Intercity Janusz Malinowski deklaruje, że kolej zrobi wszystko, by pasażerowie jak najmniej odczuli skutki akcji związkowców.
3: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami regionalnymi, samorządowymi. Będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z podróży, PKP Intercity nie będzie pobierało odstępnego.
2: Maszyniści planowali protest na cały dzień, ale po rozmowach ostatniej szansy z ministerstwem zgodzili się go skrócić. Poranne opóźnienia mogą jednak wpływać na punktualność połączeń jeszcze po południu.
1: Komisarz wyborcza w Krakowie odrzuciła wszystkie 4 odwołania niezarejestrowanych kandydatów. Bartosz Bochańczak z Konfederacji, były prezes NIK-u Marian Banaś, Stanisław Kułacha i Marta Ratuszyńska zebrali za mało prawidłowych podpisów swoich wyborców.
2: W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa w ostatnią niedzielę września wystartuje 8 osób. Muszą się odbyć, bo w maju mieszkańcy w referendum odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.
1: Za oceanem prezydent motywuje obywateli. Ci, którzy nie głosują w wyborach, idą do piekła, mówi Donald Trump na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej przed listopadowymi wyborami połówkowymi. Prezydent wzywa wyborców, by pokonali komunizm.
2: I zachęca sympatyków partii w Dallas, by składali przysięgę, że oddadzą głos w wyborach. Są ważne, bo rozstrzygną, które z ugrupowań będzie miało większość w kongresie. Prezydent Trump podtrzymuje też swoją obietnicę wysłania każdemu dorosłemu Amerykaninowi $5000, jeśli Republikanie zwyciężą w wyborach.
1: Szybszy marsz może dawać podobne efekty, co większa liczba kroków. To wyniki badań australijskich naukowców.
2: Do tej pory wiadomo było, że ryzyko przedwczesnej śmierci spada ze wzrostem liczby kroków, choć tylko do określonego pułapu. Najlepsze efekty są widoczne przy 6 do 8 tysięcy kroków dziennie u osób starszych i 8 do 10 u młodszych. Teraz odkryto, że szybszy marsz może częściowo zastąpić większą liczbę kroków.
1: Dziarskim krokiem do studia przybył Krzysztof Filianowski.
12: Dzień dobry.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Z.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Inauguracja Mistrzostw Europy zaliczona celująco. Nasi siatkarze zaczęli turniej od pewnej wygranej z Portugalczykami. Byli lepsi w 3 setach, kolejno do 12, 18 i 20.
25: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
12: Mówił nasz atakujący Bartłomiej Bołądź. Kolejny mecz naszych siatkarzy jutro o 15:00. Ich rywalem będzie kadra Izraela. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów aż 5 goli w polskim meczu. Slavia Praga z Wiktorem Nowakiem i Oskarem Kubiakiem w składzie 2-3 przegrała z Lens. Od pierwszej minuty w barwach francuskiej ekipy zagrał Michał Skóraś. Swój debiut w Lidze Mistrzów na słynnym Old Trafford zaliczył Tymoteusz Puchacz, ale nie będzie go wspominał dobrze. Manchester United nie pozostawił złudzeń jego Sabachowi Baku. Czerwone Diabły górą aż 4-0. Aż 5-0. Bayern Monachium grał Bodo Glimt, Como, lepsze 4-1 od RB Lipsk, 1-1 było w pojedynkach Fenerbahce Roma i PSV Szachtar.
0: Ależ się ochłodziło. Dzisiaj, słuchajcie, na południu będzie mocno padać i u was zdecydowanie chłodno. 14 stopni w ciągu dnia dzisiaj w Krakowie i w Opolu. Im dalej na północ, tym ciut cieplej, ale to ciut cieplej oznacza w Częstochowie na przykład 17, a w Kołobrzegu 18 stopni najcieplej, w Szczecinie 20. Na północy deszcz przelotny.
24: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z. Na program zaprasza sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
26: Coś mówiłeś? Przepraszam, bo by nie było.
0: Prognoza pogody podałem. Ładna była. Żałuj, że nie słyszałeś.

0: spełniasz każde z moich pragnień, śpiewa Zalia.
1: Zalia,
0: to tak to, nie można
1: to
0: rano.
1: Początek związku jest taki.
0: Tak. Tak jest, motylki.
1: A potem
0: tak
1: podasz mi sól? Sam sobie weź.
0: Kochani, pamiętajcie, że my codziennie w tym programie o godzinie 7:50 telefonujemy w ważnych dla Polaków sprawach.
1: Tak. Wczoraj, bo normalnie fotowoltaika dzwoni do Polaków, tak. Zawraca głowę. A wczoraj, uwaga, oszukaliśmy system i my zadzwoniliśmy do fotowoltaiki.
2: Dzień dobry.
3: Jeżeli państwo dzwonicie do mnie, to znaczy, że taką decyzję podjęliście.
4: No tak, ale fotowoltaikę to zazwyczaj dzwonią od państwa i namawiacie bardzo mocno, tak nachalnie często.
3: No ale do czego pan zmierza? Państwo chcecie mi sprzedać jakąś rzeczuchę i chcecie, żebym wam zamontował fotowoltaikę.
4: Znaczy, my mamy noże do sprzedaży, ale to nie wiem, czy będziemy wciskać.
3: Nie, to nie jestem zainteresowany tym tematem.
1: Jaka ta fotowoltaika nerwowa.
0: Naprawdę, nie. Tak to dzwonią i mówią, że mają, są mili.
1: Jak... Fotowoltaika zjedz Snickersa.
0: Kochani, dzisiaj też będziemy telefonować, ale w jakiej sprawie? Michał Kępa, Wojciech Fiodorczyk, dzień dobry.
5: Cześć, witamy was serdecznie. Dzisiaj piątek, a skoro piątek, to nasze ulubione zadanie.
4: Dzwonimy w Polskę i pytamy, co tam.
5: Jak tam?
1: O, właśnie, to patrzcie na telefony, bo może Michał i Wojtek zadzwonią właśnie do ciebie.
0: Najważniejsze piątkowe pytanie, co tam, jak tam? Odpowiedź na to pytanie po godzinie 7:50. Radio Z i
6: już. Na program zaprosił sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
7: Reklama.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
17: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a siedmiodniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
20: Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: lecieć na bar.
1: Mam tak ostatnio, że jak słyszę Dawida Podsiadło, to od razu mam ochotę sprawdzić stan konta, bo on te banki reklamuje.
2: Czy ci nie bliknął czegoś, tak?
1: Czy nie bliknął. Dawid Podsiadło, słuchacie?
2: Dawid, bliknij nam trochę.
1: Radio Z. Za 9-7, kochani, nasi siatkarze wczoraj zaczęli Mistrzostwa Europy. Na początek pewnie wygrali z Portugalią 3-0, ale mieli problem na samym początku, nawet jeszcze przed turniejem.
2: Kontuzje ścięgna Achillesa, dwugłowy, czworogłowy.
1: Na szczęście
2: uda.
1: Nie,
3: okej. Okay. Adama.
1: Nie, chodzi...
2: Jakieś tenisisty, a nie, to
1: tak, chodzi o to, że po przyjeździe do Bułgarii, bo tam między innymi się turniej odbywa, okazało się, że nie ma siłowni, a jak raz mieli jechać na trening, to autobus nie przyjechał.
2: Ale to jest Bułgaria. Dziwi was to przecież.
3: Może mieli nie ten kolor opaski.
2: Po prostu.
3: Znaczy, może mieli tylko HB.
1: Nie, no serio. Serio, trener był bardzo zły. To są poważne sprawy, słuchajcie. Oni walczą o medal złoto, no.
2: A czekaj, a ten trener ma takie fajne nazwisko, prawda? Jak to się nazywa?
1: Grbić. Nikola Grbić.
2: Grbić. No, to jak spotka organizatorów, to będą się grbić, no.
1: Będą się grbić o medal.
2: Tak.
3: Mi zawsze w szkole mówili, nie grbij się.

0: A dzisiaj w całej Polsce protest kolejarzy, będą jeździć wolniej, żeby zwrócić uwagę na problemy z bezpieczeństwem na przejazdach.
1: Tak, ale zawsze jak są jakieś minusy, to są też plusy. 321, 321, 321, dzień dobry.
2: Taksówkarze, łączymy się z kolejarzami. Dzięki wam mamy dalekie kursy. Oby tak dalej. Pozdrawiam.
0: Empatia.
1: Więcej o strajku na kolei już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 7. Bądźcie z nami.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włóczni wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm. Me!

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Po reklamie.
8: Za chwilkę, za moment będzie godzina 7. Wiadomości w Radio Z prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
9: Wsiąść do pociągu i utknąć na długo, protestują maszyniści.
10: Progi pod koła niczego nie dały, kierowcy sprytniejsi w miejscu wypadku w Krakowie.
9: Mamy ziemniaki, ale coraz droższe mogą skoczyć ceny chipsów i frytek.
8: Jak to? 7.
9: Nie czy, tylko o ile będą dziś opóźnione pociągi. Pytanie spędza sen z powiek pasażerom w całej Polsce, bo od północy trwa protest maszynistów.
10: Mają dość narażania życia swojego i pasażerów z powodu kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Po ostatniej katastrofie na Mazowszu i zderzeniu pociągu z ciężarówką postanowili działać.
9: Jak to wyjaśni reporter Radia Z Tomasz Kubat.
11: Wstępny plan był taki, by przez całe 24 godziny wszyscy prowadzący pociągi zwalniali w każdym miejscu, gdzie tory krzyżują się z jezdnią, do 20 km na godzinę. Po negocjacjach ostatniej szansy z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem, maszyniści obiecali złagodzić swoją akcję.
12: Poprosiłem związkowców o to, aby nie ucierpieli na tym pasażerowie.
11: Mimo że czas protestu skrócono o połowę, całkowicie opóźnień uniknąć się nie da, zwłaszcza że nawet tylko jeden wolniej jadący pociąg może spowolnić wszystkie składy jadące za nim i spowodować kłopoty na całej długiej linii.
9: No to sprawdzamy, jak w porannym szczycie podróżuje się wam pociągami. Reporter Radia Z Michał Dzieliński jest na dworcu centralnym w Warszawie.
13: Tak jest.
9: Dzień dobry, Michał. Duże opóźnienia?
13: Niemal każdy pociąg przejeżdżający przez centralny opóźniony. Powód utrudnienia na trasie, strajk, spowolnienia, głoszą komunikaty. No to spójrzmy, Łódź Fabryczna, Warszawa Wschodnia prawie pół godziny opóźniony, Warszawa Gdynia odwołany na części trasy, Kraków Giżycko opóźnienie ponad 25 minut. Dzisiaj podróż to ruletka, usłyszałem od podróżnych.
14: To jest strata 2 minut na każdym przejeździe. Czyli do Krakowa nie wiem, ile przejazdów jest. Ostrzegali, że nawet 6 godzin może być opóźnienia.
15: Ruletka dosłownie. Obawiam się, że jak pierwsze się zacznie opóźniać, to wszystkie już dalej też.
13: Czyli wsiada pan do pociągu, ale kiedy pan wysiądzie, to pan nie wie.
14: Nie wiem.
13: Protest ma też konsekwencje dla kierowców, bo zwalniające pociągi będą dłużej przejeżdżać przez przejazdy kolejowe. Ostrzegają kolejarze. Mogą tworzyć się korki, a szlabany będą dłużej zamknięte. Dworzec Centralny, Michał Dzieliński, Radio Z.
10: Protest kończy się w południe, ale opóźnienia mogą się ciągnąć nawet do jutra. PKP Intercity obiecuje, że każdy, kto zrezygnuje dziś z podróży, odzyska pełną stawkę za bilet, bez odstępnego.
9: Zwolnić tylko jak? W miejscu dramatycznego wypadku w Krakowie będzie kolejna zmiana organizacji ruchu na ulicy Solnej, gdzie pod koniec sierpnia rozpędzony samochód zabił młode małżeństwo.
10: Władze miasta zleciły montaż progów spowalniających, ale okazało się, że bardzo łatwo można je ominąć, jadąc środkiem jezdni. I na urzędników wylała się fala krytyki.
9: Co poszło nie tak? Na własne oczy widział krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
7: Pomiędzy dwoma progami wyspowymi zamontowanymi na jezdni w jedną i drugą stronę jest prawie 1,5-metrowa przerwa, którą swobodnie przejeżdżają samochody. Michał Mikołajczyk z Urzędu Miasta przekonuje, że nie dało się tego zrobić inaczej.
16: Te odległości są tak dobrane zgodnie z przepisami, żeby pojazdy komunikacji zbiorowej między kołami mogły przejeżdżać. Niestety widzimy to, co widzimy. Musimy dodać słupki, no i te słupki będą.
7: Chodzi o gumowe słupki pomiędzy progami na środku jezdni. Mają być zamontowane w przyszłym tygodniu. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
10: A jak kierowcy na razie omijają progi? Zobaczcie na radioz.pl.
9: Ziemniaki na wagę złota. W całej Europie brakuje bulw, między innymi na chipsy i frytki.
10: W zeszłym roku wyrosło za dużo, dlatego w tym rolnicy wsadzili mniej sadzonek. Nie pomogły upały i susza, największe od lat. Najgorzej jest w Hiszpanii, Belgii i Francji.
9: A w Polsce? Mateuszowi Kasiakowi mówi o tym Kamil Gongol z gminy Łuszczów na Lubelszczyźnie.
17: Frytki w sklepie na pewno będą droższe, ponieważ było bardzo ciepło, gorąco. Ziemniak, jeśli chodzi o kaliber ziemniaka frytkowego, musi być wymagany. Nie będzie na tyle duże bulwy ziemniaka, żeby po prostu nadawało się to na frytki.
18: A chipsy i te wszystkie produkty mączne, ziemniaczane?
17: Na pewno też cena będzie wyższa.
10: Drogo może zrobić się już jesienią. To wtedy jest po zbiorach, a ziemniaki lądują na sklepowych półkach.
9: A tu wszystko zgodnie z planem. Mistrzostwa Europy Siatkarzy, pierwszy mecz Polaków i 3-0 z Portugalią.
10: Mówi rozgrywający naszej reprezentacji Marcin Komenda.
19: To są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia, no zawsze ta nerwowość może się wkraść. Natomiast nam wydaje mi się, że to się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie.
9: Biało-czerwoni wyjdą znów na parkiet jutro. Kolejnym rywalem naszych będzie Izrael.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
21: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo usług komunalnych w Ciechanowie.
8: Pogoda teraz będzie?
22: Tak, tak, i ty masz ją przygotowaną i oczywiście teraz będziesz opowiadał.
8: Słuchajcie, jaka prognoza na piątek?
22: Zapomniał.
8: Nie, 14 stopni będzie na południu, deszczowo, dzisiaj tutaj najwięcej chmur deszczowych. Najładniej będzie w Szczecinie, w Koszalinie, 20 stopni prawie.
22: Mhm. Wow, ale się przygotował.
8: Nie, dziękuję.
22: Nie.
8: No, merytoryka.
20: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
21: Sponsorem prognozy pogody było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
8: Ja tylko przypominam, że sarkazm jest młodszą siostrą agresji słownej.
22: Już wiesz co, ta poprawność polityczna, Kamil, naprawdę już weź, wiesz co?
8: Wy jesteście złośliwi.
22: A młodsza siostra jest zawsze pod opieką.
8: No właśnie. No. Także naprawdę, panowie, weźcie się w garść, dobra?
22: Do mojego pokoju, Kamil, jak wchodzisz, nie wolno bez pukania.
8: Strasznie w ogóle agresji się dużo.
22: Tato, idź stąd.
8: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: 12 minut po godzinie 7. Dua Lipa dla was o poranku w piąteczek. Kazimierz Marcinkiewicz teraz u nas.
1: A, były premier.
0: Tak, był.
2: Ten, który zrobił tak jest, jest, jest.
0: Dokładnie.
2: Yes, yes.
0: Tak, i zrobił też jest, jest, jest pani Izabeli. I teraz już mówi no, bo tam się...
2: To chyba pani Izabela robiła jest, jest, jest.
0: Tak, pani, masz rację, pani Izabela robiła jest, jest, jest, a teraz mówi no. Dobra, ale pan Kazimierz Marcinkiewicz był w sobocie i pił, słuchajcie.
2: To wszystko jasne, to tak myślałem, no niby porządny, ale... niby elegancki.
0: Czekajcie,
2: dzień dobry, bo on mówi, mówi sąsiadom, a nie, później jak zawsze, ale...
0: Czekajcie, bo pił wodę, pił.
3: Co? Ojej, a co się stało, chory?
0: Pan Marcinkiewicz zaraz dba o siebie, tam biega, więc się nawadnia.
2: No dobra. Ale to żeby od razu pić wodę jak pies?
0: Nie wiem, czy wiecie, ale są ludzie, którzy piją 2 litry wody dziennie i to jest zdrowe.
3: Są też tacy ludzie, co lubią muchówki. Radio Z
2: i już. 13 po 7.

0: euro.
1: Nie pan Sławomir Nowak, tylko pan prezydent. 2000 złotych zegarek, tak.
2: A to ciekawe, co pokazuje taki zegarek pana prezydenta, nie? Jak spotykasz pana prezydenta, no jest to trochę abstrakcja, no ale idzie pan prezydent ulicą i mówisz: panie prezydencie, która godzina? A prezydent Karol Nawrocki mówi: jest za 15 snusów 9. Albo 3 weta po 12.
0: A wiecie, jak się nazywa, jak pan prezydent przesuwa wskazówki zegara?
2: No.
0: Ustawka. Radio Z i już.
2: 20 po 7.

0: Dzień dobry, panie redaktorze. Marcin Zaborski.
1: Dzień dobry, to jest ten emocjonujący moment. Jeden z wielu emocjonujących momentów o poranku.
2: Dzień dobry.
1: Przychodzę i nigdy nie wiem.
2: Co? Opowiadaj. No. Nie, bo to jest twój czas, kochany. Wszystkie reflektory na ciebie.
1: Ja tu się przychodzę dowiedzieć.
3: Ale no goście, opowiedz o gościu.
1: Będzie.
3: Dzisiejszym.
1: Tak, będzie.
0: Kto będzie tym gościem?
1: No, tam przyjdzie, nie?
0: Bartosz Grodecki będzie. Nazwiska nie pamiętam, to
1: szef
0: powtórzę.
1: Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
3: A co robi taki szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego?
0: Jak jest niegrzeczny, to słyszy BB.
1: A jakbyś obstawiał? Jak myślisz?
3: Że dba o bezpieczeństwo narodowe.
1: Brawo.
3: Brawo, okay.
1: Brawo.
0: Ale poczekaj,
3: czas do radia przychodzić?
0: Ale to nie tylko, że dba, no bo jak jest szefem, to musi szefować jeszcze.
1: Tak jest.
0: Okay.
3: Czyli ma ludzi pod sobą.
0: Ma ludzi.
1: Ma ludzi.
0: Jest kierownikiem.
1: To już wiem więcej.
0: Jest kierownikiem.
3: Dobra. Pan kierownik Bartosz Grodecki dzisiaj usłyszał.
0: Tak. Zapisz tak sobie nazwisko. Dobra. Grodecki, zapamiętaj. Bartosz Grodecki.
3: Dzisiaj strajkują kierownicy czy kolejarze?
0: Kolejarze. Czekaj, pytanie. Czy jak się jest niegrzecznym, to się słyszy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, jesteś BB?
3: Takie pytanie poprosimy Marcinie.
0: Czy może być takie pytanie od nas?
1: A pomyślicie jeszcze?
3: Mój ojciec, jak ja byłem niegrzeczny, to mój ojciec mówił: jeszcze słowo! Spadł wiek. Radio Z, Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Polecamy.
4: Radio Z i już. Sponsorem programu było raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%.

0: Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Ciechanowie na Zielonym Targu. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
7: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
8: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
11: To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
15: Carrefour, że mnie najlepszy jest.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
17: Citroen.
18: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
20: Marian, jaki laptop jest top?
21: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
22: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Po reklamie.
24: Dzień dobry, jest 7.30, wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Damiuk, zapraszamy.
0: 3 miesiące bez prawa jazdy, a nawet 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Takie zaostrzenia przepisów zapowiada rząd wobec kierowców wjeżdżających na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. To konsekwencja katastrofy w Sokolnikach Suchych.
1: Pytanie, jak skutecznie egzekwować takie przepisy. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK Włodzimierz Kiełczyński zwraca uwagę, że pomaga w tym system Red Light, ale działa na razie tylko na 10 przejazdach i nie ma planów jego dalszej rozbudowy. Ale już sama obecność systemu skutecznie zniechęca kierowców do wjeżdżania na przejazd na czerwonym świetle, uważa Kiełczyński.
3: Tutaj niestety, ale działa takie prawo nieuchronności kary, bo kierowca wie, że wtedy już ta kara rzeczywiście zadziała i wtedy kierowca rzeczywiście przestrzega prawa o ruchu drogowym. Wiedząc, że takie przejazdy są monitorowane.
1: Tylko do końca lipca system Red Light na 10 przejazdach zarejestrował 3800 wykroczeń.
0: A dziś pociągiem lepiej się nie wybierać, jeśli nie jest to konieczne. Od północy strajkują maszyniści. Pociągi nie są odwoływane, ale mają opóźnienia, bo przez każdy przejazd kolejowy jadą z prędkością 20 km na godzinę. Tak maszyniści chcą zwrócić uwagę na brak bezpieczeństwa po ostatniej fali wypadków właśnie na przejazdach.
1: Jak radzą sobie podróżni na dworcu Warszawa-Śródmieście?
17: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
1: Strajk maszynistów trwa do południa, ale poranne opóźnienia mogą wpływać na ruch pociągów jeszcze nawet do jutra.
0: Twórcy modeli sztucznej inteligencji, w tym narzędzia Claude, alarmują o przypadkach nadużycia go przez cyberprzestępców. Mieli próbować się użyć go do cyberataków, inwigilacji, a nawet tworzenia broni. Firma Anthropic opublikowała raport o takich przypadkach.
1: Informuje w nim m.in., że blokuje konta powiązane z taką aktywnością i robi wszystko, by zapobiegać nadużyciom. Raport pojawia się w czasie, gdy w USA trwa dyskusja o zagrożeniach związanych z potężnymi modelami AI. Niektórzy członkowie kongresu chcą wstrzymania lub ograniczenia badań w dziedzinie sztucznej inteligencji.
0: A we Włoszech student stworzył aplikację, która ostrzega przed gradobiciem. Ten kraj jest najbardziej w Europie narażony na takie zjawiska pogodowe.
1: Davide Agostini ma 21 lat, studiuje ekonomię. Jego aplikacja ostrzega użytkowników na kilka minut przed nadejściem gradu. Aplikacja korzysta z danych z kilku źródeł, w tym radarów meteorologicznych.
0: U nas na radarze wiadomości sportowe. Krzysztof Wilanowski.
1: Zapraszam.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
26: 8. kolejka piłkarskiej ekstraklasy ruszy dzisiaj w cieniu skandalu. Chodzi o sprawę Adriana Siemieńca. Trener Jagiellonii na finiszu minionego sezonu kontaktował się m.in. z sędzią Pawłem Raczkowskim z prośbą, aby w trakcie meczu albo wstrzymywał się z dawaniem żółtych kartek, albo informował go wcześniej, kiedy kara będzie nieunikniona. Do sprawy odniósł się Mariusz Job, trener Wisły Kraków, czyli dzisiejszego rywala Jagi.
27: Jakakolwiek próba wpływania na sędziego, sprawiania, że jego decyzje na boisku będą forowały jedną z drużyn, czyli tu no, nie ma tej podstawowej zasady, że wszyscy są traktowani równo, a to jest absolutnie naganne.
26: Jaga z Wisłą zagra o 20.30, wcześniej o 18.00 Raków Częstochowa zmierzy się z Motorem Lublin, a na Stadionie Narodowym w Warszawie dzisiaj finał sezonu najbardziej prestiżowej serii zawodów driftowych. Przed nami Drift Masters Grand Finale. O tytuł będzie walczyć dwóch Polaków. Liderem jest Piotr Więcek. Miejsce tuż za jego plecami zajmuje Paweł Korpuliński. Dodatkowym smaczkiem będzie starcie dwóch bolidów Formuły 1. Pierwsze przejazdy kwalifikacyjne dzisiaj o 17.30.
25: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
28: Ty, Kamil, masz ten Polar jeszcze taki w garażu?
29: Ty wiesz, że go zgubiłem ostatnio?
28: Niemożliwe, to zmarzniesz. Naprawdę. To zmarzniesz, dzisiaj by ci się przydał, bo dzisiaj w Polsce, słuchaj, zaraz. Na południu 14 stopni, no. W centrum 17, najcieplej to 20 stopni w Szczecinie. No Polar jak znalazł.
29: On
28: no.
29: Nie znikł sam, moja żona musiała mu pomóc zniknąć.
28: Wyrzuciła ci?
30: Albo myszy.
29: Nie.
28: Myszy wyrzuciła Anka?
29: Myszy się brzydziły tym Polarem.
28: Dobra kobieta, dobra kobieta.
23: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
28: Za 25 ósma.

0: Marek poszedł po kawę. Bartek, mamy antenę dla siebie. Możemy robić wszystko, nie ma Marka.
1: Słuchajcie, to w związku z tym, że nie ma Marka, to ja wam powiem coś po cichu.
0: Dobra.
1: Mamy do rozdania 700 tysięcy złotych dzisiaj.
0: Ja, a wiecie, że w finale września 1 000 000 złotych do przytulenia?
1: A co trzeba zrobić?
0: SMS Radio Z 7353 i uwaga, tylko teraz każdy SMS wchodzi do gry 10 000 razy. Radio Z 7353.

0: O, to piosenka Runaway Train, uciekający pociąg. To chyba specjalnie z okazji strajku kolejarzy. Ale dzisiaj wam pociąg nie ucieknie, bo oni dzisiaj, ten strajk polega na tym, że oni jeżdżą 20 km na godzinę, więc...
1: Ale fajnie i dobrze, bo tory się nie niszczą wtedy.
0: Nie, tory nie są złe.
2: I mniej jest takie, mniej tak robi pociąg stuku, bardziej tak, taki robi tuk.
1: Więcej
2: tuk,
1: czasu na sprawdzenie biletów
2: tak,
1: jest.
2: Do Warsa można pójść częściej. Za 28 taki bocian jest znany na całą Polskę, Krutek. No. Tak, w Kurtyni, prawda, zawsze.
0: On ma nadajnik i można go obserwować w internecie.
2: I on już do Egiptu doleciał, słuchajcie, do docelowego miejsca swojej podróży, czyli do popularnego kurortu Sharm el-Sheikh.
0: No to tam Krutek na pewno podchodzi do baru i mówi to, co wszyscy Polacy w Egipcie, czyli mor, lejk, barman, ja z Polski jestem. Lej mi tu.
2: Nie chcę coli.
1: A co mówi partnerka Krutka na wakacjach w Sharm el-Sheikh?
3: Oj, wymasuj mnie, Romanie, Rabusz! Masuj moje uda. Hej! Moje ręce.
2: Świetnie Krutek śpiewa po polsku, naprawdę.
0: Kochani,
1: jakbyś tyle wypił, co on też byś tak śpiewał.
0: Tak. Po którymś szklance poziom śpiewania
2: on
0: nie ma.
2: Lubi żabki, dlatego się tak zachowuje, wiecie.
0: Żadnego znaczenia. Żart za żartem, niech ktoś powstrzyma tę karuzelę śmiechu.
2: Nie, dopiero żarty będą przed nami.
0: Tak, już niebawem, słuchajcie. Kępa Fiedorczuk, dzwonimy w Polskę. Dzwonimy z bardzo ważnym pytaniem. Co tam, jak tam? Bo to jest bardzo ważne pytanie egzystencjalne.
2: Szczegóły za kilka minut. Bądźcie z nami.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
22: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
24: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
25: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
26: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
27: Po reklamie.
28: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Proszę, Mareczku, czyń swoją powinność, bo to jest twój zespół.
1: Kocham Depeche Mode, się pisze. Depeche Mode. Enjoy the silence.
2: A miałeś takie buty ze Stal Capą?
1: Nie, ja się załapałem dopiero od tej płyty Exciter, już po tym największym strzale, także...
0: Ale ile razy byłeś na koncercie Depeche Mode?
1: 7, a w Polsce byli tylko 6 razy.
0: Okej, ciekawe, ciekawe.
2: Tak jak ja na fasolkę.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Bo to podobne zespoły w sumie, fasolki Depeche Mode. Tak, ta sama
1: linia melodyczna. Dzwonimy w bardzo ważnej sprawie, kochani. Dzisiaj uważajcie, patrzcie na swoje telefony, bo Kępa i Fiedorczuk wzięli książkę telefoniczną, wylosowali numer, no i dzwonią z bardzo ważnym pytaniem w Polskę.
0: Najważniejsze piątkowe pytanie. Co tam, jak tam?
4: Halo?
5: Dzień dobry, Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa. Jest pan na głośno mówiącym.
6: Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry.
6: Chcielibyśmy zapytać, co tam?
4: A kto?
6: Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk.
5: Pytanie, co tam? Jak
4: co tam?
5: Jak tam, tak, no, jak leci?
4: No super, dziękuję.
6: A, to dobrze, bo kurczę, tak dzwonimy, byłem panu po Polsce, po różnych miejscach, różne są historie.
5: Różnie ludzie reagują.
6: A pan widzę na pozytywnie, to fajnie.
4: Bo ja jestem ogólnie bardzo pozytywny człowiek.
6: O. A, to bardzo dobrze, cudowne. Bardzo dobrze. Ale żadnych problemów nie ma, nic nie pomóc, nie doradzić, nic.
4: Problemy to bardzo złe słowo, nie staramy się nie używać tych zwrotów.
5: A czym pan żyje teraz?
4: Na tapecie to mam akurat zlecenie, które właśnie muszę potwierdzić.
6: A, to może nie będziemy za bardzo przeszkadzać, bo to też nie nasza rola, żeby ludziom przeszkadzać, tylko tak się wsłuchać po prostu w naród. Ale niech pan powie, na przykład ta afera z tą Jabłczyńską aktorką, pan słyszał o tym?
4: No nie.
6: No, że miała zagrać.
5: Bardzo to... dobrze, że nie słyszał pan, bo to
6: nie ma co słychać.
5: To tylko dobrze. Człowiekowi zajmuje ten.
6: A niech pan powie, zdrowie jest też, wszystko tutaj jest okej?
4: Okay? Oby nie było gorzej.
6: Aha, no i dobrze.
5: Czyli stabilnie można powiedzieć, że jakoś...
4: No raczej tak. No, to... no bo ja nie jestem takim 100% Polakiem.
6: Aha. A tam, no, chociaż nie wiem, a kim pan jest w takim razie?
4: Ważne jest być pozytywnie nastawionym do życia, nie? No i o to chodzi, nie? I o to chodzi. Tak powinno być, Cieszę się niezmiernie.
6: Super.
4: Pozdrawiam serdecznie.
6: Dzięki.
1: O, to nie był prawdziwy Polak, uśmiechnięty.
0: Wszędzie ci Niemcy.
1: Jak ktoś się uśmiecha, to ja bym mu nie ufał.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z. Ja się staram.

0: Boxing.
1: Bo jak będziesz tak dalej mówił, to założę koszulkę.
0: A jaką koszulkę założysz?
1: Nie, no bo mówię, że fajny basik. W ogóle jakąkolwiek.
2: Witamy was o poranku. Kamil Baleja, Bartek Gajda bez koszulki i moja skromna osoba Marek Srebrat. A za chwilę o 8 wiadomości, później 8:02 Marcin Zaborski, gość Radia Z.
0: Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zapraszamy. Radio Z
3: i już. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
7: Po reklamie.
2: Zbliża się 8, jest piątek, 11 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
11: Co trzeci pociąg ma już opóźnienie. Protest maszynistów trwa do południa.
12: Suma wszystkich strachów w raporcie CIA o zagrożeniach dla Polski ze wschodu.
11: Gościem Radia Z szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
2: Ósma.
11: Grubo ponad godzinę po ślizgu mają już pociągi z największymi opóźnieniami. W rozkładzie nie mieści się 30% składów.
12: Do południa trwa protest maszynistów. Każdy przejazd kolejowy pokonują z prędkością 20 km na godzinę. Stracili cierpliwość po ostatniej katastrofie na Mazowszu, kiedy ciężarówka uderzyła w skład.
11: Dzisiaj być może uda się udrożnić jeden z torów w Sokolnikach Suchych. Na początku przyszłego tygodnia ma być przywrócona do ruchu cała trasa Radom-Przysucha.
12: Do późnego wieczora służby ściągały z torów lokomotywę i wagony. Zabezpieczono monitoring i czarną skrzynkę.
11: Na miejsce katastrofy, w której zginęła pasażerka pociągu, przychodzą mieszkańcy okolicy. Zapalają tu znicze.
13: 2-3 dni, żeby to posprzątali, to będzie dobrze. Jedno wielkie żłomowisko. Nie powinien dopuścić do tego ten kierowca, który, nie wiem, albo zasłabł, albo myśl mu poszła gdzie indziej.
14: A pociągi pędzą, ale po takiej katastrofie, jak w tym momencie my widzimy, to człowiek przez jakiś czas będzie uważał, ale potem to wszystko przejdzie w zapomnienie.
12: Ciężko ranni są m.in. maszynista i właśnie kierowca ciężarówki. Przyczynami wypadku zajmuje się radomska prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
11: Niepokojące ostrzeżenia dla Polski. W raporcie CIA premier ujawnia, że szef amerykańskiego wywiadu przekazał mu precyzyjne opracowanie o tym, co może się wydarzyć na wschodzie w najbliższych miesiącach.
12: O tym, co według Donalda Tuska może nam grozić, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
15: Donald Tusk był w swoich wypowiedziach enigmatyczny i ostrożny.
16: Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze.
15: Ale o jednym z grożących nam coraz mocniej niebezpieczeństw powiedział wprost.
16: Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
15: Jak podkreślił premier, już raz w czwartek w nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych.
12: Szczegółów tej sprawy Donald Tusk nie zdradza. Zastrzega, że musimy być gotowi na różne prowokacje, także na sabotaż wewnętrzny.
11: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest gościem Radia Z. Zaprasza Marcin Zaborski.
17: Tak jest, w naszym studiu Bartosz Grodecki, szef Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kłaniam się, dzień dobry panie ministrze.
18: Dzień dobry panie redaktorze.
17: Spodziewamy się rosyjskich ataków na przejścia graniczne z Ukrainą. Musimy być przygotowani na różne prowokacje, także na sabotaż wewnętrzny. Tak mówi premier Tusk. Czy to jest moment, kiedy prezydent Nawrocki zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego?
18: Zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego rzeczywiście jest na naszej agendzie. Wiemy w tej chwili, że pan premier zresztą się wczoraj na to powoływał. Jest raport, czy dokument przekazany przez szefa CIA. Tych tematów związanych z bezpieczeństwem trochę rzeczywiście się uzbierało, więc jeżeli rzeczywiście będzie tego przestrzeń, to zostanie taka rada zwołana. Wszystko jest rzeczywiście w rękach prezydenta. Prezydent zdecyduje o właściwym momencie.
17: Teraz prezydent nie widzi jeszcze takiego powodu, żeby rozmawiać, żeby dyskutować
18: ten komunikat, z politykami? Ten komunikat, który się wczoraj pojawił i wynikający z dokumentu przekazanego przez szefa CIA, nie jest tak na dobrą sprawę niczym nowym. My o tym wiemy. To znaczy, jesteśmy krajem przyfrontowym. Wiemy doskonale, i to też płynie z komunikatów strony rosyjskiej, że nasze bezpieczeństwo będzie testowane. Będzie testowana nasza infosfera, będzie testowana nasze cyberbezpieczeństwo. Będzie nasza domena powietrzna testowana. Będą testowane nasze systemy odpowiedzi na takie prowokacje, a także to nie tylko Polski, ale też i krajów NATO i wschodniej flanki. Więc my to wiemy, że to się będzie działało.
17: O tym mówimy od wielu miesięcy. Ostatnia Rada Bezpieczeństwa Narodowego była w lutym. Czy od lutego przez pół roku naprawdę nie wydarzyło się nic takiego, co by sprawiło, że trzeba rozmawiać na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego?
18: Te tematy są podejmowane na bieżąco na Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego. Komitet Bezpieczeństwa Narodowego zbiera się co tydzień. Prezydent jest informowany szczegółowo o tym, co się dzieje na komitecie, więc jeżeli podejmie taką decyzję, że już teraz dochodzi do sytuacji, w której warto rozmawiać o tym w szerszym gronie, to rzeczywiście taką decyzję podejmie.
17: Czyli na razie rozważa ewentualnie powołanie Rady?
18: Tak, bo tak jak powiedziałem, ja staram się uczestniczyć w komitecie co tydzień. Jeśli nie mogę, to idzie któryś z moich zastępców. Prezydent dostaje szczegółowe informacje w tej sprawie i jest też w bieżącym kontakcie.
17: A prezydent dostał ten raport CIA, o którym mówił premier?
18: Nie dostaliśmy tego raportu. Być może jeszcze. Nie wiem, czy zostanie nam udostępniony.
17: Liczycie na to?
18: Mam nadzieję, bo jeżeli są tam informacje, które wprowadzają czy rzucają jakieś nowe światło na kwestię naszego bezpieczeństwa, chociaż z tych wypowiedzi premiera ostrożnych, tak jak to zostało zresztą powiedziane przed chwilą, będzie wynikało, że jest coś, nad czym powinniśmy się rzeczywiście pochylić, to taka decyzja rzeczywiście zostanie podjęta. Natomiast tak jak mówię, te wszystkie kwestie bezpieczeństwa są na bieżąco podejmowane. Prezydent
17: no to rozmawiajmy o tych kwestiach. Gdyby rząd chciał dzisiaj przekazać Ukrainie pociski do patriotów, co powiedziałby prezydent? Poparłby ten pomysł?
18: My nie jesteśmy w ogóle w tym procesie, panie redaktorze. My też żeśmy to jakby jasno komunikowali.
17: Kiedy wyszła informacja o tym, że takie przekazanie nastąpiło, no to Pałac Prezydencki zgłaszał istotne wątpliwości. Znaczy, pamiętamy to doskonale.
18: Co do zasady, szanuję porządek prawny. Wszelkie donacje sprzętu wojskowego są podejmowane przez rząd w trybie niejawnym.
17: Czyli rząd nie musi pytać prezydenta o zdanie
18: nie
17: w tej sprawie.
18: Nie ma takiej formuły, żeby pytał. Nie ma też formuły, bo czasem funkcjonują w naszym porządku prawnym, że odpytujemy instytucję, odpytujemy organ, ale ta opinia jest niewiążąca. Nie ma takiej formuły, to jest decyzja rządu. Ja zresztą to też jasno w mediach społecznościowych komunikowałem. Taka informacja zdecydowanie nie powinna była ujrzeć światła dziennego, choćby szanując porządek i szanując nasze prawo, czyli szanując to, że te uchwały są podejmowane w trybie niejawnym.
17: Wiceminister obrony Stanisław Wziątek mówił wczoraj tak, no, żebyśmy przekazali pociski do patriotów Ukrainie, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, to musi być wspólna, przemyślana decyzja sojuszników. Po drugie, musi być deklaracja Amerykanów, że w sytuacji zagrożenia wszystkie inne rezerwy zostaną skierowane do Polski. Dobre warunki?
18: Myślę, że tak, bo jeżeli mielibyśmy, czy rząd podejmie decyzję, że ma w ramach programów sojuszniczych przekazać uzbrojenie na Ukrainę, to my jako Polska powinniśmy mieć te zasoby dostępne możliwie jak najszybciej. Warunki te dwa jak najbardziej korzystne.
17: No, Ukraińcy proszą o wszystko, co możliwe do obrony powietrznej. Jest kolejny pakiet pomocy, 50 milionów euro wart. Dobrze, że jest?
18: Wie pan, każda pomoc udzielana Ukrainie, która pozwoli na zachowanie integralności terytorialnej Ukrainy i pozwoli nam na utrzymywanie tej sowieckiej napaści, rosyjskiej napaści z daleka od granicy Rzeczypospolitej Polskiej, jest dla nas jak najbardziej korzystna. Rzeczywiście w domenie lądowej, w tej chwili na Ukrainie sytuacja wygląda poważnie. Rosjanie chcą przełamać ten najważniejszy dla nich pas twierdz w obwodzie donieckim. Są bardzo blisko Słowiańska i Kramatorska. Jeżeli im to się uda, to uderzą w zasoby logistyczne Ukrainy, ale także będą mieli możliwości manewrowe w kierunku Dniepru. To też im da pewien oddech propagandowy, bo ich ta wojna także wykańcza. Oczywiście mają dużo większe zdolności odtworzeniowe niż Ukraina. Tych ataków w domenie powietrznej, która daje im przewagę, jest bardzo dużo, co wyczerpuje Ukrainę. Ale jednak, nie ukrywajmy, ten wątek doniecki jest rzeczywiście niezwykle istotny. Więc póki się Ukraina broni, póki stoi, jest to w naszym interesie.
17: Tu i teraz u nas mamy strajk maszynistów od kilku godzin. To jest ich reakcja na wypadki na przejazdach kolejowych. Pan jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przygląda się tym wypadkom?
18: Przyglądam się tym wypadkom pod kątem właśnie tego, o co żeśmy zahaczyli, czyli o te kwestie sabotażowe, delikatnie nawiązując do wypowiedzi premiera Tuska.
17: I co z tego pana oglądania sytuacji wynika?
18: Wie pan, to jest pytanie, które zapewne warto zadać naszym służbom specjalnym, bo jeżeli tych wypadków jest coraz więcej, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to wynika faktycznie z gapiostwa, czy z ignorowania przez kierowców sygnalizacji świetlnej lub też znaków drogowych, czy też za tym kryje się coś więcej.
17: Czy pan podejrzewa, że to nie są po prostu wypadki?
18: Myślę, że jesteśmy w tym momencie uprawnieni do zadania takiego pytania. Czy to są rzeczywiście wypadki wynikające tylko i wyłącznie z gapiostwa lub też ignorowania sygnalizacji świetlnej, czy też za tym stoi coś innego.
17: Znaczy, sugeruje pan, że Rosja wysyła tych kierowców na przejazdy kolejowe, żeby powodowali te wypadki?
18: Nie musimy ich wysyłać na przejścia kolejowe. Jest cała paleta innych możliwości, żeby do takich sytuacji dochodziło. Natomiast warto się temu przyjrzeć, bo jeżeli mamy nagle skokowy wzrost takich rodzaju incydentów, wypadków. W sytuacji, kiedy informujemy, że jesień będzie kluczowa, że mamy do czynienia ze wzrostem akcji sabotażowych, mamy więcej podpaleń, realnie, dochodzi do wycieków naszych danych, jasno czytamy komunikaty strony rosyjskiej, myślę, że tego wątku nie warto zignorować. Nie mówię, że tak jest, stawiam pytanie.
17: No to kolejne pytanie. Polsat News podaje, że Komenda Stołeczna Policji jest w stanie mobilizacji. Nieoficjalne informacje stacji są takie, że policjanci będą chcieli zablokować Bogdanowi Święczkowskiemu dostęp do Trybunału Konstytucyjnego. Czy pan jako szef BBN-u coś o tym wie?
18: Znaczy, wiem z doniesień medialnych, natomiast wie panie redaktorze, to jest jakby kolejna odsłona jakiegoś takiego spektaklu politycznego, nad którym nie wiem, czy się w ogóle warto w tej audycji pochylać.
17: No rozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym, organie konstytucyjnym państwa.
18: Nie mam tutaj, panie redaktorze, nic dobrego o tym do powiedzenia.
17: Ale nie mam możliwości... Ale co jeśli policja wkroczy do Trybunału Konstytucyjnego? To będziemy mieli kryzys bezpieczeństwa?
18: To jest złamanie prawa. Na jakiej podstawie policja miałaby wchodzić do Trybunału Konstytucyjnego i nie uniemożliwić jego prezesowi wykonywanie jego obowiązków?
17: No według rządzących prezes uniemożliwia wykonywanie obowiązków czworgu sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału.
18: W sytuacji zagrożenia zewnętrznego państwa poważne państwo nie odgrywa takich spektaklów politycznych.
17: Panie ministrze, kończąc naszą rozmowę w tej części radiowej, krótka piłka przed nami. Trzy pytania z konkretną odpowiedzią, jak mam nadzieję. Da, jeśli się da, tak czy nie. Stała baza USA w Polsce to będzie wspólna zasługa prezydenta i rządu, tak czy nie?
18: Jeżeli rzeczywiście do tego dojdzie i faktycznie zostanie to przez kolejny rok do wyborów zoperacjonalizowane do tego stopnia, że będziemy mogli kontynuować rozmowy na podstawie już wypracowanych mechanizmów, to tak.
17: Jest
18: prezydent
17: odpowiedź.
18: Jest zdecydowanie... Duża rola prezydenta w tej sprawie.
17: Za chwilę o tym pogadamy. Pieniądze z Sejf wspierają dziś polski przemysł zbrojeniowy.
18: W jakiejś części na pewno, i to mówiła o tym też pani minister Sobkowiak, bo dużo zamówień rzeczywiście zostało złożonych w PGZ-cie, natomiast po targach MSPO w Kielcach widzę, że małe i średnie przedsiębiorstwa nic z tego nie korzystają, mówimy o naszej suwerenności, więc wydaje się, że te pieniądze powinny być inaczej skierowane.
17: To za chwilę też o tym porozmawiamy. Czy Polska powinna mieć swoją broń atomową?
18: Co docelowo byłby to bardzo dobry element naszego odstraszania. Na dzisiaj myślę, że polską racją stanu jest pełny udział w programie Nuclear Sharing.
17: I o tym też porozmawiamy. Pytanie bonusowe. Kto nie głosuje w wyborach, ten idzie do piekła.
18: Głosowanie w wyborach nie jest obowiązkiem, ale jest naszym przywilejem.
17: Ale to rozumiem, był cytat, wie pan o tym? Wie pan, kto tak powiedział?
18: Nie.
17: Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, właśnie ogłosił to wyborcom. Rozmawiamy dalej na radio.z.pl, polecamy się naszym słuchaczom.
11: Zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest na naszej agendzie. Prezydent zdecyduje o właściwym momencie, ujawnia w Radiu Z szef BBN-u.
12: Nie dostaliśmy tego raportu, być może jeszcze. Mówi o raporcie CIA, który otrzymał premier.
11: Przyglądam się wypadkom, jeśli chodzi o kwestie sabotażowe, mówi Bartosz Grodecki w kontekście katastrof kolejowych.
12: Jesteśmy uprawnieni do zadania pytania, czy są to tylko wypadki, przyznaje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
11: Rozmowa toczy się dalej na kanałach Radia Z w sieci.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
20: Na program zaprasza sponsor. OSM Łowicz. Polski producent wyrobów mleczarskich.
21: Dzień dobry bardzo w Radiu Z, a jeszcze dzisiaj w tym programie największy skandalista ostatnich miesięcy.
22: Jacek Kawalec u nas i słuchajcie, spróbujemy zrobić takie wielkie pojednanie Jacka Kawalca z Zenkiem Martyniukiem. Nie przegapcie.

0: disco. The Colors, Italo Disco. O, ja się uczę włoskiego. Wczoraj nauczyłem się kolejnego nieprzydatnego zwrotu. Poi toglier ti capello. Czy mógłbyś zdjąć kapelusz?
1: Czyli umiesz już coś o bandażu, pamiętam, było.
2: Po polsku zdejm kapelusz.
1: Tak,
0: nauka języka to jest naprawdę mnóstwo nieprzydatnych zwrotów, fajne, ale później jak jedziesz na zagranicę do Włoch, to rzeczywiście
1: jest
0: ktoś
1: z opatrunkiem, podchodzisz, mówisz, pamiętaj, żeby zawsze zmieniać opatrunek.
0: Tak, cambia la fasciatura, almeno due volte a giorno.
1: Teraz będzie po polsku.
0: Tak, ważny telefon mamy od słuchacza. Halo, dzień dobry.
3: No, witam panów. Skomentowaliście pana Marcinkiewicza, ale ja bym prosił o komentarz o zachowaniu pana Macierewicza. Chłop poszalał, były minister obrony narodowej.
1: Tak, bo Kazimierz Marcinkiewicz pił wodę w Sopocie, a Antoni Macierewicz wczoraj narozrabiał na miesięczniczy smoleńskiej, byli przeciwnicy i pan Macierewicz miał taki, słuchajcie, pistolet nie na wodę, tylko na farbę. I po prostu oblewał.

0: Nie znam tej frazy.
1: Ja od początku wiedziałem, że pan Macierewicz prędzej czy później puści farbę.
0: Daj jeszcze raz ten rap, dobra, z policją, jakbyś mógł.
2: Który, bardzo proszę.
3: Policja! Policja! Policja!
0: Jak dobrze z Darią Zawiałów pasuje.
3: Policja!
2: Słuchajcie, jest piątek, więc jeżeli chcecie, żeby była naprawdę dobra impreza, zaproście Antoniego.
1: Ejo, ejo, ejo.
0: 21 po 8.

0: wspaniały, Shaking Stevens. O, cudowne.
1: Piosenka o Małopolsce.
2: Ruszało się bioderkami, tak, co do no tego.
1: A to jest numer o małopolskim kwaju. Kwaj, just a little bit. Pozdrawiamy.
2: Kwaj, just a little bit.
1: Tak.
2: Słuchajcie, TVP2.
1: Piątek dzisiaj.
2: Tak, TVP2, kocham cię Polsko, 20:45.
1: I w tym sezonie, moi drodzy, to będzie program z udziałem Poranka Radia Z. Tak. Będziemy łączyć telewizję z radiem.
2: Tak, będziemy zadawać zagadki muzyczne. Mm-hmm. Kamil, na pierwszy ogień pójdziesz. Uwaga, próba tego, czy znasz się na Polsce, okay. na Polakach i na Polsce.

0: polskiej muzyce. Co mówi Zenek Martyniuk, gdy słucha Zetki? A. Oszalałem.
1: Tak.
2: B. Jak do tego doszło, nie wiem.
0: No. Czy C. Gwiazda w górze lśni. Czas start, sekunda.
1: Czy mogę poprosić o pytanie?
0: Czas minął.
1: No ale to jak czas minął? No to...
0: Brawo, brawo, dobra odpowiedź.
2: Dobrze.
1: Ale to ja nawet nic nie powiedziałem jeszcze, przepraszam.
2: Jesteś prawdziwym Polakiem.
0: Kocham cię, Polsko, 20:40.
1: Co się gapisz?
0: TVP2. A propos Zenka, słuchajcie, już niebawem tutaj w tym studiu pojawi się Jacek Kowalec i spróbujemy panów, czyli Zenka i Jacka, pogodzić.
1: Ta głośna, celebrycka afera będzie miała swój wielki finał w studiu Radia Z.
0: Zostańcie z nami. Radio Z i
3: już. Na program zaprosił sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich. Reklama.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku, karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Po reklamie.
0: Punktualnie 8:30, jest piątek, 11 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
20: Prezydent rozważa spotkanie z premierem, ministrami resortów siłowych i marszałkami Sejmu i Senatu, potwierdza w Radiu Z szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
21: Donald Tusk poinformował wczoraj o raporcie, który dostał od CIA. Ostrzega on przed planami rosyjskich prowokacji. Premier ujawnił, że dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
20: Marcin Zaborski zapytał Bartosza Grodeckiego, czy w tej sytuacji prezydent nie powinien zwołać Rady Bezpieczeństwa Narodowego z najważniejszymi osobami w państwie.
22: Zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest na naszej agendzie. Wiemy w tej chwili, że jest dokument przekazany przez szefa CIA. Tych tematów związanych z bezpieczeństwem trochę rzeczywiście się uzbierało, więc jeżeli rzeczywiście będzie tego przestrzeń, to zostanie taka rada zwołana. Wszystko jest w rękach prezydenta. Prezydent zdecyduje o właściwym momencie.
21: Szef BBN-u informuje, że Karol Nawrocki nie dostał jeszcze raportu CIA, o którym mówił szef rządu.
20: Co trzeci pociąg Intercity ma w tej chwili opóźnienie. To efekt strajku maszynistów, którzy przed każdym przejazdem kolejowym w kraju zwalniają do 20 km na godzinę. Chcą zwrócić uwagę na brak bezpieczeństwa swojego i pasażerów na przejazdach właśnie.
21: Zdecydowali się na protest po katastrofie w Sokolnikach Suchych. Śledczy ustalili wstępnie, że kierowca ciężarówki wjechał tam na przejazd mimo świateł stop. Wykoleiły się lokomotywa i dwa pierwsze wagony.
20: Europa stoi na progu największego od lat kryzysu ziemniaczanego. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili ich mniej. Nie pomogły też rekordowa susza i upał, które zniszczyły warzywa.
21: Już teraz ziemniaków brakuje we Francji, Hiszpanii czy w Belgii. W Polsce nie lepiej, mówi Radiu Z Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
23: Tego towaru może zabraknąć na pewno rodzimego, na pewno z Europy. Możliwe, że będzie sprowadzany z bardzo daleka. Może być innej jakości, na pewno nie lepszej, tylko gorszej jakości i zdrowotności. Dla organizmu, dla konsumenta czekają nas czasy trudne.
21: Ekspert spodziewa się, że pierwsze podwyżki cen i braki frytek czy chipsów w sklepach odczujemy już po wykopkach, czyli późną jesienią.
20: Potop Polaków wylewa się ze Szwecji. To państwo opuszcza rekordowa liczba naszych rodaków.
21: 26 lat temu w Szwecji mieszkało 40 tysięcy Polaków. Dwa lata temu ponad 100 tysięcy. Na decyzję o powrocie do kraju wpływają silne poczucie wspólnoty i czynniki ekonomiczne.
20: Polska gospodarka dynamicznie rośnie od kilku lat. W zeszłym roku produkt krajowy brutto wzrósł o 3,6%. To ponad dwukrotnie szybsze tempo wzrostu niż w Szwecji.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: To może prognoza po szwedzku, Bartek? Dzisiaj ciepło. Większość kraju zobaczymy słońce.
27: Na
26: południe możliwe deszczowe chmury.
27: Hapalat.
26: Będzie padać.
27: Kiki.
26: Deszcz.
27: Nie, to było po prostu kiki.
26: A kiki to słońce.
25: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
28: Na program zaprasza sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
0: A za chwilę tylko u nas Zenek Martyniuk i Jacek Kawalec. Czy oni się pogodzą?

0: czekaj, jeszcze nie.
1: Ale no mówię, ja 700 tysięcy złotych dzisiaj. Pod koniec września mamy dla was okrągły milion.
0: Milion złotych. Kto chce wejść do gry, niech wysyła szybko, szybko. Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT.
1: Jak się pospieszycie, no.
2: Proszę pana, jest jakiś bonus?
1: Tak, razy 17 tysięcy każdy SMS do godziny 9. Radio Z pod 7353.
0: Bierę
1: Radio
0: szybko.
1: Z 7353.
0: No to jeszcze raz, powtórzmy wszyscy razem.
1: Radio Z pod 7353.

0: No i jest, pojawił się w studiu największy polski rock'n'rollowiec ostatnich dni.
1: Skandalista.
2: Skandalista. Ja nie rock'n'rollowiec, jestem aktor, traktor.
0: Który wbił kij w mrowisko polskiego show biznesu.
1: Jacek Kawalec, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witajcie kochani.
1: Jacku, podobno chciałeś przyjść tutaj i opowiedzieć dowcip w ramach takiej zabawy Jacek Kawalec ma kawalec. Bardzo proszę.
2: Ale to jest bardzo krótki. Dwoje staruszków siedzi przed chałupą, milczą, długo milczą. W końcu on mówi: jak któryś z nas umrze pierwszy, to ja jadę na Majorkę.
1: Cudowne.
0: Bardzo ładne.
1: Bardzo ładne. Co z tą twoją... Ale
0: ja potrzebowałem chwili.
1: Tak. No. Słuchaj, co z tą twoją aferą tak naprawdę? Bo wiesz, my próbowaliśmy tutaj Zenka zaprosić do
0: programu. Ja wczoraj rozmawiałem właśnie z panem Zenkiem Martyniukiem, odebrał telefon ode mnie.
2: No bardzo, bardzo fajnie, że ci się udało.
0: No tak, i mówię: panie Zenku, jutro będzie u nas Jacek Kawalec, to może pan przyjedzie? On mówi: nie, bo ja mam koncert do północy, ja będę rano, będę spał prawdopodobnie.
2: Ale co ty, a ja mówisz takim dziwnią głosem?
0: No, a ja mówię: to jeszcze rozgrzebcie to bardziej.
1: Tyle, co się rana zabliźniła.
0: Ale czekajcie, mówię, to zadzwonimy do pana.
3: On mówi: nie, bardzo brzydko się zachował. Tutaj w ogóle nie ma rozmowy.
1: Słuchaj, ale mamy świetne koło ratunkowe dla ciebie. Przygotowaliśmy okolicznościowy tekst na melodię, którą doskonale znasz, proszę bardzo. I my teraz chcemy to razem z tobą wykonać. To jest Jolka Jolka. Tak, ten tekst jest... Dwie zwrotki, potem jest refren.
0: Myślę, że
1: to doskonałe.
0: Spokojnie się z tej afery wykaraskasz.
1: Jesteśmy przekonani, że jeżeli ta piosenka pójdzie w świat, siłą Radia Z,
0: Teraz gramy.
1: Nie damy ci szansy przećwiczyć, bo to jest żywe radio, mój drogi.
0: No trudno. No to lecimy.
2: Bym się rozśpiewał, bo trochę...
1: Zaśpiewasz.
0: Taśma profesjonata. Czekaj.
1: No. Zenku jest na początku.
0: Czekaj. Teraz.
2: Zenku, pamiętasz lato ze snów, gdzie mówiłem, śpiewasz źle.
0: Bardzo dobrze.
2: Urwij się, choćby zaraz.
0: Wow.
2: Telefon chwyć, numer masz, zadzwoń proszę. I tu jest transakcentacja. Do mnie.
0: Czekaj.
2: Tak we wszystkich dzisiejszych piosenkach jest.
0: Uwaga. Jeszcze nie.
1: Zenek, głośniej, to dla ciebie. Zenku Martyniuku.
2: No! Przepraszałem! Ale ran.
0: Dobrze!
2: W radiu i w gazetach! Kurde, ale mi tekst dali, ja pierdzielę. To nie jest mój tekst, słuchajcie. Nie!
0: W internetach!
2: To wy to dośpiewacie.
0: I tak
2: cię słuchają cię.
1: Najważniejszy fragment teraz. Jacku, jedziesz!
2: To tylko żarty! Yeah! Może nie wybredny,
0: ale głos.
2: Zenku, posłuchaj.
1: Zenek, słyszysz, Zenek?
2: No sorry, no.
1: Przepraszam cię, brawo!
0: Super!
2: Ale chwila. No. Sprawa polega na tym, że ja w ogóle... Nie obraziłem pana Zenka. I nie śpiewałem o panu Zenku. Tylko śpiewałem o całym zjawisku, jakim jest disco polo.
1: Słuchaj, taka konwencja, tak samo się zawsze żonie tłumaczę. Nie, to jest konwencja była, słuchaj. No.
2: To jest parodia, którą robię od dobrych 8 lat.
0: To jest najśmieszniejsze, prawda? Że od 8 lat.
2: Tak, od 8 lat nagle to wypłynęło, bo mój kolega, właściwie już były kolega z zespołu, postanowił zrobić z tego jakąś sprawę.
0: No i widzisz, najpierw Piesiewicz, teraz ty. No,
4: a przecież to wszystko jest bardzo proste. Wystarczy być dla siebie życzliwym, tak. Uśmiechać się do siebie i mieć dystans do samego siebie.
2: Dokładnie. Słuchajcie, jest coś takiego, jak co się nazywa media społecznościowe.
1: Tak.
2: One się powinny nazywać antyspołecznościowe, bo tam ludzie się po prostu obrzucają jadem, fekaliami i różnymi innymi. W mojej parodii, którą robię od wielu, wielu lat, nie ma ani jednego wulgarnego słowa.
0: Piękna puenta.
2: I tam nie ma nic takiego, że...
1: On się dopiero rozkręca, wiesz, mam wrażenie.
0: Wracamy za chwilę. Jacek Kawalec jest z nami w studiu i jeszcze nie raz was dzisiaj zaskoczy.
5: Radio Z i już. Na program zaprosił sponsor. OSM Łowicz. Polski producent wyrobów mleczarskich. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało. Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, EuraGD i na euro.com.pl.
7: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: Czyta lektor AI.

0: tylko 3,99 za kilogram, a cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Słuchacie Radia Z. Normalnie słuchacze stali wiedzą o tym, że Kamil Baleja ma zakaz śpiewania na antenie. Tak. Dlatego zaprosiliśmy do studia kogoś, kto naprawdę potrafi śpiewać. I to jest Jacek Kawalec.
1: Cześć Jacku, witam.
0: Jacku, jesteśmy na antenie.
1: Cześć, witam cię.
0: Bo ty ciągle śpiewasz, co chwilę jakąś piosenkę. Na przykład...
2: I can't get no satisfaction.
1: No i co, myślisz, że ja tak nie potrafił?
0: A umiesz Franka Kimono coś? Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz.
3: Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz.
4: Ale pana Piotrusia bardzo, bardzo cenię.
0: Okej.
1: Człowiek wielu talentów.
0: No.
1: Mamy taki zwyczaj, Jacku, w piątek, że ogłaszamy, że jest piątek.
2: Jest piątek, kochani, jest piątek.
0: Tak. Ale poczekaj, czekaj, bo to jest specjalny zespół z...
1: Załóż słuchawki, bo w radiu jesteś.
0: Okay. No. Z akordeonem, tam buryno jest perkusja, wszystko jest. I puścimy muzyczkę, a ty dopóki nie zaczną śpiewać, musisz nawijać o weekendzie. Gotowy jesteś?
1: Tam masz 30 sekund, tam masz mniej więcej 30 sekund.
0: Bo ty kiedyś w Radiu Z przecież nagrywałeś dżingle, słucham tylko mamy i Radia Z, ty masz doświadczenie radiowe.
2: Słucham tylko mamy i Radia Z.
0: I teraz o weekendzie, jedziemy, proszę bardzo.
2: No jest weekend, kochani. Dzisiaj wszyscy, cała Polska przyjeżdża do Wieliczki, bo ja tam dzisiaj o 19 zagram monodram pod tytułem Ta cisza to ja.
0: Dobra.
2: To jest historia bardzo wzruszająca.
0: Ale gościa, weekend,
2: który
0: weekend,
2: kiedyś
0: weekend.
2: Był... Właśnie to jest piąteczek. Właśnie najpierw będzie spektakl, potem będzie koncert na drugi dzień pod Pałacem Kultury.
0: Będę piątek, weekendzik, w Radiu Z.
2: W kłodku jest.
0: Był z nami Jacek Kawalec, dziękuję.

0: Uwaga, uwaga, tutaj Radio Z, bardzo ważny komunikat. Będziemy zachęcać do tego, żebyście się wzbogacili, bo dzisiaj mamy, słuchajcie, w rządze pieniądza 700 tysięcy złotych, a pod koniec września gracie o milion.
1: Nic, tylko wziąć telefon do ręki i wysłać SMS o treści Radio Z na 7353. To kosztuje 3,70 i będziemy winni grosik.
0: To? Dokładnie, czyli 3,69 VAT. Uwaga, tylko teraz super ekstra bonus. Wujek Bartek wyciągnął z kieszeni ten bonus i ten bonus... I ten bonus wynosi ile?
1: 17 tysięcy razy.
0: Płacicie za jednego SMS-a, a przychodzi ich 17 tysięcy i tyle szans macie na 700 tysięcy złotych, a milion pod koniec września. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Co powiesz na weekend pełen energii?
7: Tak!
6: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
18: Po reklamie.
0: Piątek, piąteczek, piątunio i jest 11 września, zbliża się 9. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
7: Średnio pół godziny opóźnienia. Protest maszynistów reakcją na ostatnie wypadki.
18: A czy na pewno to są wypadki? Pyta w Radiu Z szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
7: Autostradą szybciej, ale i drożej. Znowu podwyżka na ważnej trasie.
1: Dziewiąta.
7: Ponad 3 dni opóźnienia mają już w sumie pociągi w Polsce. Od północy protestują maszyniści na przejazdach kolejowych, zwalniają do 20 km na godzinę.
18: W ten sposób chcą wymusić od państwa poprawienie bezpieczeństwa. Czarę przelał ostatni wypadek w Sokolnikach Suchych i zderzenie ciężarówki z pociągiem.
7: W Radiu Z od rana sprawdzamy sytuację podróżnych w całej Polsce. Na dworcu głównym w Krakowie jest nasz reporter Przemek Taranek. Dzień dobry, Przemek.
19: Dzień dobry, witam.
7: Co mówią podróżni?
19: No, najpierw zacznę od tego, że łączny czas opóźnienia wszystkich pociągów od północy przekroczył tutaj już 470 minut, ale podróżni popierają akcję maszynistów. Nie spotkałem w zasadzie nikogo, kto miałby krytyczny stosunek do tego protestu.
20: Myślę, że on jest jak najbardziej zasadny ze względu na to, jak dużo ostatnio było wypadków na tych torach kolejowych. Słuszny protest, no.
21: Ja popieram protest jak najbardziej. Całkiem rozsądnie wyglądają te opóźnienia.
19: I być może właśnie dlatego jest takie zrozumienie dla akcji maszynistów. Największe opóźnienia pociągów dalekobieżnych teraz sięgają 40-50 minut. Jak mówią pasażerowie, takie zdarzają się i bez protestu. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
18: Protest maszynistów ma się skończyć w południe. Jest ich reakcją na całą falę wypadków na torach.
7: A czy są to tylko wypadki? Pyta w Radiu Z szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
18: Bartosz Grodecki mówi, że ostatni skokowy wzrost takich sytuacji każe zastanowić się, czy to na pewno przypadek.
7: Marcin Zaborski po rozmowie z szefem prezydenckiego BBN-u.
22: Tak jest.
7: Twój gość sugeruje, kto może za tym stać.
22: No, nie trudno zgadnąć, że mówiąc o tych podejrzeniach, patrzy na wschód. Prezydencki minister przekonuje, że na pewno warto to sprawdzić i mówi, że przygląda się tym wypadkom pod kątem kwestii sabotażowych. Szef BBN uważa, że nasze służby specjalne powinny odpowiedzieć na pytanie, czy to wypadki wynikające z gapiostwa lub ignorowania sygnalizacji, czy stoi za tym coś innego.
23: Jeżeli mamy nagle skokowy wzrost takich rodzaju incydentów, wypadków. W sytuacji, kiedy informujemy, że jesień będzie kluczowa, że mamy do czynienia ze wzrostem akcji sabotażowych, mamy więcej podpaleń, dochodzi do wycieków naszych danych, jasno czytamy komunikaty strony rosyjskiej, no to myślę, że tego wątku nie warto zignorować.
22: Szef BBN-u mówi też u nas, że prezydent nie widział raportu CIA, o którym mówił wczoraj premier. To dokument z ostrzeżeniami dla Polski przed rosyjskimi atakami na przejścia graniczne z Ukrainą i przed innymi prowokacjami. Minister Grodecki ma nadzieję, że ten raport zostanie przekazany do prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
7: Najdroższa autostrada w Polsce od dziś kosztuje jeszcze więcej. Są nowe stawki na A2 między Nowym Tomyślem a Koninem.
18: Kierowca osobówki musi zapłacić 41 zł za każdy z 3 50-kilometrowych odcinków, czyli o złotówkę drożej.
24: No pewnie, że boli. No jak ma nie boleć? Trzeba wydawać więcej pieniędzy, a do pracy trzeba jechać.
25: Jeżeli bym miała jeździć codziennie, no to wystarczy sobie policzyć. Ilość pracujących dni razy złotówka to już nie jest tylko złotówka, a w zasadzie 2 zł, bo jeszcze trzeba wrócić. Jest to dosyć spora kwota.
26: No już jestem przyzwyczajony. więc już nic mnie nie zdziwi. Paliwo idzie w górę, autostrada idzie w górę, więc no, trzeba jakoś w tym funkcjonować.
7: Żalą się kierowcy reporterowi Radia Z. To już druga podwyżka w tym roku. W marcu była o 3 zł.
18: W resorcie infrastruktury kończy się cierpliwość. Zlecił analizę umowy koncesyjnej z zarządcą odcinka pod kątem jej zerwania. Obowiązuje jeszcze 11 lat.
7: Nowa liderka rankingu kontra ustępująca. W finale US Open staną naprzeciw siebie Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka.
18: Kazaszka jest już pewna, że po tym meczu, niezależnie od wyniku, będzie otwierać zestawienie WTA.
7: Turniej w Nowym Jorku od początku relacjonuje specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligen. Za Mateusza, która z nich ma większe szanse na ostatni wielkoszlemowy tytuł w tym roku?
27: Zdecydowanie Białorusinka, która spacerkiem dostała się do finału. W swoim pojedynku nie oddała Jessice Peguli choćby seta. Po wyrównanym otwarciu pierwszej partii Amerykanka nie miała żadnych argumentów w starciu z obrończynią tytułu, która może zresztą wygrać US Open po raz trzeci z rzędu. W ostatnich meczach z Jessicą nie byłam w stanie wygrać, dlatego jestem dumna, że pokazałam taki tenis. I choć w najnowszym notowaniu światowego rankingu straci pozycję liderki na rzecz Jeleny Rybakiny, może niebawem poprawić sobie nastrój. Nowy Jork ma to. Radio Z.
7: Finał US Open w sobotę późnym wieczorem czasu polskiego. Relacji naszego dziennikarza słuchajcie w wiadomościach Radia Z.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Piękny dzień, jesień dopiero 23 września, ale dzisiaj już tak jesiennie, słuchajcie, najcieplej to 20 stopni, max dzisiaj 20 stopni w Szczecinie, a na południu Polski nawet 16 jedynie w ciągu dnia tylko.
0: Ojej. No. Ewelina, wyciągnęłaś już kardigan?
29: Naturalnie, mój drogi. No, mam nawet fajnie.
2: dwa.
0: A co to kardigan? To jest model samochodu?
2: Sweter, nie, kochani, sweter.
0: To sweter jest?
2: A to jak nie... mówią niektórzy, swetr.
0: A nie? Nie Shetland?
2: Nie.
0: I kordła.
3: Myślałem, że to ten zespół jest.
28: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
3: The Cardigan to nie oni?
0: No, oni.
2: Kolorystor
0: Jordan,
2: sweterki,
0: tak.
2: Sweterki.
0: Pogubili guziki w piosence.
2: Mezu, Kasia Wilk. Ważne, tym zaczynamy. Dzień dobry.

0: kolega dzwoni, mówi: dzisiaj piątunia, idę na miasto. Weź ludziom przypomnij, dziewczynom, że lubią się bawić.
1: Oj, tak.
0: Proszę bardzo, Cindy Lauper w Radiu Z, 15 minut po 9.
1: I bardzo sympatyczna anegdotka. Wczoraj pierwsza dama, pani Marta Nawrocka, wystąpiła na kanale naszego redakcyjnego kolegi Bogdana Rymanowskiego i powiedziała, że córka Kasia, idąc do pierwszej klasy, postanowiła udawać, że jej tata wcale nie jest prezydentem.
0: Ciekawe, jak długo się uda, nie? Ale też ja sobie przypominam ze szkoły, jak kolega mnie zaczepiał, udawałem, że mój tata jest policjantem. A jak to nie pomagało, to wtedy mówiłem, że mama jest stomatologiem. W podstawówce działało.

0: Tak delikatnie przy piątku. Ariana Grande w Radiu Z. 9:21 na zegarze. Dwa pytania mam. W zasadzie to jedno konkretne. Przed finałem tygodnia rządzy pieniądza w Radiu Z. Te pieniądze to w końcu dają szczęście czy nie?
1: No, bez szczęśliwy. Nawet nie wiem, co z tym zrobić teraz.
0: Patrz, Dawid z Rybnika wygrał 30 tysięcy. Chyba dają szczęścia trochę.
2: Dzisiaj w naszych walizkach fantastyczne kwoty. 70 tysięcy, 700 tysięcy. 1000 złotych to jest nagroda główna za samo odebranie telefonu od Zytki. Macie w portfelu 20 tysięcy.
0: Co ty mówisz, że dzwonimy, ktoś odbiera i dwie dychy już?
2: To jest takie proste, ale trzeba dołączyć do zabawy SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 W. Żeby zwiększyć wasze szanse na wygraną, od teraz mnożymy wasze szanse 7777 razy.
0: Ta siódemka jest szczęśliwa, to musi zadziałać. Wejdźcie do gry 7777 razy. SMS-em Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku w

0: Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
1: Cześć, to Dawid Podsiadło. Słuchajcie Radia Z.

0: Impossible, piątek, unbelievable, no wszystko się zgadza, kochani. Pytanie ważne do was i do Michała.
1: No.
0: Ty jesteś team kasa samoobsługowa, czy jednak kasa tradycyjna?
1: Tradycyjna z człowiekiem, a to dobrze czy źle?
0: To się okaże, są na ten temat badania.
1: O, to zaraz powiesz, tak?
0: Zdecydowanie.
1: Ale posłuchajmy tej nowości pięknej, co? Fast Boy w ramce.
0: Fajne to.

0: Fast Boy w Radiu Z, 21 minut do 10.
1: A według psychologów decyzja o ustawieniu się w kolejce do kasy często wynika, uwaga, z chęci nawiązania choćby krótkiego kontaktu z drugim człowiekiem.
0: A że jak w tej kolejce i do kasy, tak, bo jest, żeby

0: pranie w domu nie wisiało.
1: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
4: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
3: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
5: Też możecie wygrać.
3: Wielki finał 28 września.
6: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
3: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Ciechanowie na Zielonym Targu. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
12: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
13: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: gazety. On śpiewa Do It Again, czyli Zrób to jeszcze raz, co nie? I my tak samo, jeśli do godziny 10 wyślesz Radio Z pod 7353, to on przyjdzie jeszcze raz. I jeszcze raz, i jeszcze raz.
1: I tak, 7777 razy dzisiaj w walizkach między innymi 70, a nawet 700 tysięcy złotych. I to ostatnie 10 minut, kiedy za jednego SMS-a pod 7353 za 369 VAT macie 7777 szans na finał.
0: Na weekend na bogato, nie? 700 tysięcy złotych czeka. Grajcie Radio Z pod 7353. Powodzenia.

0: Korko.
1: Gigi Kordzia. Lubię, jak ten pan się przedstawia. Amerykanie w trasie po Polsce to jest takie tournée w poszukiwaniu miejsca pod bazy.
2: Mówimy o tym w wiadomościach Radia Z także za chwilę, ale patrzcie, niby jeżdżą, bazy szukają, a zbiega się to w czasie z naszą trasą śniadaniową Radia Z.
1: Sherlocku!
2: Przypadek?
1: Nie sądzę.
2: Nie tym razem.
3: A jak alfabet Radia Z, G jak Gen Z albo I jak influencer.
4: Jedna z najpopularniejszych internetowych ekip w Polsce będzie gościem najfajniejszego radia w kraju.
3: No i moim. Specjalnie dla was sprawdzimy, co tak naprawdę kryje się pod literami alfabetu w ich świecie.
4: Już jutro od 13 wspólnie przejdziemy przez alfabet Gen Z w Radiu Z. Norbert Binkowski, zapraszam.
5: Reklama. Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Mon.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii dobry plan wystarczy.
16: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
19: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
0: Mamy niskie ceny.
15: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Po reklamie.
1: I to już prawie 10 na naszych zetkowych zegarach. Pora na wiadomości, na które zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk. Słuchamy.
20: Zablokowany most na Wiśle po wypadku radiowozu niedaleko Kwidzyna.
1: Jeśli będzie przestrzeń, zostanie zwołana szef BBN o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.
20: Mamy ostateczne wyniki matur już po sierpniowej sesji poprawkowej.
1: Dziesiąta.
20: Poważny wypadek na moście na Wiśle, niedaleko Kwidzyna. Jak dowiaduje się Radio Z, radiowóz zderzył się tu z samochodem osobowym.
1: Strażacy mówią o 4 poszkodowanych osobach. Przejazd przez most między miejscowościami Jeleń i Baldram jest w tej chwili zablokowany. Trwa akcja służb.
20: Potrzebna tylko przestrzeń i właściwy moment. Prezydent rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, potwierdza w Radiu Z szef BBN-u.
1: Tematów związanych z bezpieczeństwem trochę się uzbierało, mówi Bartosz Grodecki, a ważnym elementem wydaje się raport CIA ostrzegający przed planami rosyjskich prowokacji.
20: Jak teraz wygląda przepływ informacji dotyczących bezpieczeństwa? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
21: To nie jest tak, że nie ma dyskusji, bo są cotygodniowe spotkania Komitetu Bezpieczeństwa i o efektach prezydent jest informowany. Ale teraz, jak potwierdza w Radiu Z Bartosz Grodecki, Karol Nawrocki rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
22: Tych tematów związanych z bezpieczeństwem trochę rzeczywiście się uzbierało, więc jeżeli rzeczywiście będzie tego przestrzeń, to zostanie taka rada zwołana.
21: Komunikat po raporcie CIA, jak mówi szef BBN-u, nie jest jednak niczym nowym, bo jako kraj przyfrontowy wiemy, że nasze bezpieczeństwo będzie testowane.
1: Na ten moment prezydent tego dokumentu jednak nie dostał.
20: Amerykanie wtórne po Polsce, delegacja US Army kolejny dzień sprawdza miejsca pod budowę stałej bazy.
1: Najbardziej prawdopodobny jest zachód, Poznań, Wrocław czy Szczecin. Delegacji towarzyszy kierownictwo naszego resortu obrony, ale to Amerykanie podejmą ostateczną decyzję.
20: Polskę baza ma kosztować kilkanaście miliardów złotych. To najważniejsza inwestycja, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: To są najlepiej zainwestowane pieniądze w polskie bezpieczeństwo. Jesteśmy do tego gotowi. Pełna gotowość. Wszyscy jesteśmy w ten proces zaangażowani. Dziękuję prezydentowi Nawrockiemu. Dziękuję całemu Biuru Bezpieczeństwa Narodowego za to, że w tej sprawie nie ma między nami różnic, że współpracujemy, mówimy jednym głosem.
1: W grze o stałą bazę ważne będą też warunki dla rodzin żołnierzy, jak szkoły, ośrodki zdrowia, obiekty sportowe i kulturalne.
20: 25 lat temu dwa porwane samoloty wbiły się w wieżowce World Trade Center. Tuż przed rocznicą zamachu w Nowym Jorku odtajniono dokumentację ukrywaną przez lata przed mieszkańcami miasta.
1: Władze utrzymywały w tajemnicy skalę zanieczyszczenia powietrza po ataku terrorystycznym.
20: Co wynika z akt, które przez ponad 2 dekady leżały w kilkudziesięciu pudłach, wie reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
24: Mieszkańców Nowego Jorku wielokrotnie zapewniano, że powietrze jest bezpieczne, choć pomiary wciąż wykazywały obecność toksyn nawet kilkanaście miesięcy po katastrofie. W próbkach kurzu wykrywano azbest, metale ciężkie i rakotwórcze związki organiczne. Obecny burmistrz miasta mówi wprost, ludzie chorowali, bo ówcześni liderzy kłamali w sytuacji, kiedy stężenia przekraczały dopuszczalne normy. Teraz opublikowane dokumenty mogą pomóc osobom ubiegającym się o odszkodowania za choroby związane z toksynami. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Według New York Timesa więcej ludzi zmarło z powodu chorób po atakach niż w samym zamachu 11 września 2001 roku.
20: Ani lepiej, ani gorzej poszła w tym roku matura. Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje ostateczne wyniki z uwzględnieniem sesji poprawkowej w sierpniu. Zdało ponad 86% absolwentów szkół średnich.
1: Powtarzalność i stabilność wyników oznaczają, że trudność egzaminów była dokładnie taka sama jak w poprzednich latach, ocenia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
20: Europa szuka ziemniaków, brakuje zwłaszcza gatunków na chipsy i frytki.
1: Rolnicy zasadzili ich mniej, bo w zeszłym roku było za dużo. Swoje dołożyły też upały i susza, zwłaszcza Hiszpanii, Francji i Belgii.
20: Jak jest w Polsce? Pyta rolników reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
25: Rolnicy nie mają wątpliwości, że ziemniaków może brakować. Mogą wzrosnąć też ceny za ulubione dania Polaków, mówi mi Kamil Gongoł, rolnik z Łuszczowa pod Lublinem.
26: Frytki w sklepie na pewno będą droższe, ponieważ było bardzo ciepło, gorąco. Nie będzie na tyle duże bulwy ziemniaka, żeby po prostu nadawało się to na frytki.
25: Rolnik jest w trakcie zbiorów, ale już teraz widzi, że przez suszę ziemniaków będzie zdecydowanie mniej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Obejść się smakiem możemy już jesienią, to wtedy świeżo zebrane ziemniaki lądują na półkach w sklepach.
20: A wiadomości ekonomiczne w Radiu Z podaje Darek Klimczak.
27: Zapraszam, dzień dobry.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: ceny paliw na stacjach szybują. Okazuje się, że tuż za naszą granicą jest taniej. Olej napędowy można taniej kupić w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Jeśli chodzi o benzynę, to tańsza jest na Słowacji i na Węgrzech. Różnice nie są jednak duże. Kilka groszy na litrze. Jeśli ktoś chciałby specjalnie jechać tam za granicę po paliwo, to musi sobie skalkulować dojazd, czy to się w ogóle opłaca. Taniej szybko nie będzie, bo cena ropy na świecie rośnie. Dzisiaj to już $107 za baryłkę. Co czwarte ubranie dla dzieci ma jakieś nieprawidłowości. Tak wynika z badania UOKiK-u i Inspekcji Handlowej. Najczęściej okazywało się, że faktyczny skład surowców, z jakich wykonano ubranie, nie pasował do opisu na metce. Producenci lubią zawyżać zawartość bawełny. W rzeczywistości zamiast niej jest poliester. Zaledwie 17% innowacji opatentowanych na polskich uczelniach trafia na nasz rynek, jak pisze dzisiaj Puls Biznesu. Nasz biznes boi się ryzyka i często zdarza się tak, że polskie technologie są wykorzystywane, ale za granicą. U nas brakuje platform i pieniędzy na sprawdzanie tych akademickich pomysłów. Następna porcja wiadomości dla naszych kieszeni o godzinie 15.
28: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Na razie najcieplej w Słubicach, 15, ale w Pile, wyobraźcie sobie, tylko ósemeczka. Dzisiaj generalnie maksymalna temperatura to będzie 20 stopni.
2: Ale na plusie mówisz, nie?
1: Tak jest, tyle w okolicach Szczecina. Jeszcze zimy nie ma, nawet nie. Jesieni jeszcze nie ma.
2: Ale na południu popada tak już pod jesień.
4: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: mówiłoby się tak po góralsku. Ijo! To co prawda inne kręgi kulturowe, ale też bardzo fajne. Goway Girl od Edka Sheerana.
1: Podbożki się złapać i tak pokręcić.
0: Oj, dyry, dyry, możemy zrobić. Ale czekaj, czekaj, bo ja mam ciekawostkę z internetu. Pani Gosia Rozenek-Majdan i pan Radosław Majdan, cytuję, szaleją w Wenecji z okazji 10. rocznicy ślubu. Czy to nas dziwi? Nie. Ale pan Radziu jest dżentelmenem i mówi do Goni...
1: Co mówi?
0: Ty coraz młodsza.
1: Tak, pan Radosław mówi żonie, że jest coraz młodsza, co nie? No, no, no, no. A w kwiaciarni mówi, że...

0: Chill Indiana w Radiu Z, 20 minut po 10 w piątunio. Ale powiem wam, oddawać wam pieniądze firmowe, czysta przyjemność, ale ja lubię też słuchać, jak reagujecie na wielkie wygrane.
1: Ja jestem osobą to bardzo emocjonalną i tak jak usłyszałem już, że dzwonicie, no to po prostu aż trochę się rozczęsłem. Trochę mi tak brakło powietrza w klatce, już musiałem ze sklepu wyjść, naprawdę. To teraz czuję takie jeszcze mega emocje.
0: No i Mateusz wygrał 35 tysięcy złotych. To myślę, dzisiaj? Że jeszcze czuję.
2: Dzisiaj to jest naprawdę potężna nagroda. 700 tysięcy złotych, wow. Tyle najwięcej w naszych walizkach. Są też inne kwoty, na przykład 70 tysięcy.
0: Też fajnie.
2: W portfelu pewniak za odebranie telefonu 20. A w finale września milion. No. Oto wszystko gracie jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 W. I to wciąż nie wszystko.
0: Nie, to co jeszcze?
2: 17 tysięcy losów od teraz do 11, czyli wy wysyłacie jedną wiadomość, jedno zgłoszenie, a ono wpada do gry w waszym imieniu 17 tysięcy razy. Do dzieła. Radio Z 7353.
0: I to za 3,69? Wow.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Citroen.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha!

0: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Ciechanowie na Zielonym Targu. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
3: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
4: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
9: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
8: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę. Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: Co powiesz na weekend pełen energii?
11: Tak!
12: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: to takie zaoczne przeprosiny. No bo dziś piątek, jutro sobota, będzie za to sorry, papi. Topik Becky G w Radiu Z, 23 minuty do 11.
1: A my mamy bardzo ciekawe doniesienia. Według najnowszego raportu GUS-u w lipcu i w sierpniu tego roku z turystycznych obiektów noclegowych w Polsce skorzystało aż 10 milionów turystów i podobno w rankingach przegoniliśmy nawet Portugalię. Polska turystyka rośnie w siłę.
0: Nie, ale to nie dziwne w sumie, nie? Nie dość, że u nas jest pięknie, to jeszcze prawda. Jest bardzo smacznie. Te paragony grozy przyjeżdżają po angielsku Shocking Bill. Oglądają.
1: A dzisiaj
0: gdzie?
1: W Ciechanowie, bo tam dzisiaj jesteśmy w ramach naszej wielkiej trasy śniadaniowej i za chwilę coś smacznego. Radio Z
2: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: chcę rzucić palenie.
1: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
4: Desmoxan. I już nie palisz.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Sąsiadko, witam.
9: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
8: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój kicisz wrócił.
8: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
9: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Josie, Move in the Right Direction w Radio Zedi. Coś czuję, że tym kierunkiem, o którym mowa w utworze, jest piątek i weekend.
1: Na relacje z trasy śniadaniowej zaprasza sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
2: Ciechanowie, na kawie po śniadaniu jest Hubert Radzikowski.
3: Piątek, piąteczek, piątunio dotknął także tych wszystkich z Państwa, którzy dzisiaj na wielkiej trasie śniadaniowej Radia Z są z nami tu w Ciechanowie. Czuć ten piątkowy vibe, piątkowy luzik, zero pośpiechu, ale też słychać dużo radości w powietrzu. Na naszej trasie mnóstwo dzieciaków. Szanowni Państwo, szaleństwo absolutne tutaj dzisiaj się dzieje, bo jest mnóstwo jedzenia, mnóstwo dobrej zabawy, kanapki przygotowywane przez prezydenta miasta, wręczane do rączki. No nikt nic nie robi, tylko zajada, a wszyscy dookoła dbamy, żeby każdy przybywający do nas czuł się fantastycznie. Próbujemy też pobić dzisiaj rekord kawowy. Do tej pory 400 kaw wypitych jednego dnia. To jest maksimum. Czy nam się uda? Będziemy sprawdzali. Do godziny 11 jesteśmy w Ciechanowie, a później jedziemy zdobyć Malbork. Ale nie tamtejszy zamek, a serca mieszkańców Malborka tym, co pysznego do jedzenia przywozimy w ramach naszej wielkiej trasy śniadaniowej Radia Z. To co? Do zobaczenia i smacznego!
1: Na relacji z trasy śniadaniowej zaprosił sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.

0: 700 tysięcy złotych do Didam, dam, dam, dam. Dzisiaj tyle do wygrania. Za 7 minut 11 i przez 7 minut 17 tysięcy głosów w grze losów, w grze o 700 tysięcy złotych.
1: Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. To wystarczy, żeby się zgłosić. 700 tysięcy czeka.
0: A śpiewa Artur Rojek.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: Uwaga, wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Po reklamie.
3: Ogłoszenie płatne.
4: W naszym konkursie pytaliśmy, który z produktów JBB Bałdyga jest idealny do przygotowania śniadania dla Twojego dziecka. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy kasą i koszem produktów od JBB Bałdyga. Dzwonimy do jednego z uczestników.
5: Halo, proszę, słucham.
4: Dzień dobry, Justyno. Opowiedz nam, dlaczego wybrałaś mini kiełbaski bez osłonki od JBB Bałdyga jako idealny pomysł na śniadanie dla Twojego dziecka?
5: Jestem mamą trójki dzieci i oni po prostu muszą mieć mini kiełbaski. Po prostu je uwielbiają. My z nich oczywiście przyrządzamy różne rzeczy. Na przykład tworzymy takie różne stworki na patelni z pomidorami właśnie i też jajkami. Czy zima, czy lato, codziennie po prostu w lodówce one muszą być.
4: Brzmi smakowicie. Wygrywasz 1000 zł i kosz produktów od JBB Bałdyga.
5: Jesteście najlepsi.
4: W tym twój ulubiony produkt bez osłonki. Gratulujemy. Produkty JBB Bałdyga bez osłonki to wybór, któremu ufają rodzice i smak, który uwielbiają dzieci.
3: Ogłoszenie płatne.
6: I to już 11, a to oznacza, że pora na wiadomości w Radiu Z, na które zaprasza Darek Klimczak.
7: Już drugi raz w tym roku drożeje przejazd A2 w Wielkopolsce. Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, czy będzie więcej systemów Red Light? Zostało 20 dni, aby zwiedzić latarnię, z której dano sygnał do ataku na Westerplatte.
6: 11.
7: Znowu drożeje przejazd A2 w Wielkopolsce. Kierowcy autosobowych zapłacą o złotówkę więcej za przejazd każdym z trzech odcinków tej autostrady. Łączymy się z naszym reporterem Adamem Kaźmierczakiem. Adamie, ile teraz trzeba będzie zapłacić za na bramkach?
8: Za przejechanie 50-kilometrowego odcinka kierowcy osobówek muszą zapłacić 41 zł. To oznacza, że pokonanie całej trasy od Nowego Tomyśla do Konina kosztuje już 123 zł. Dla porównania, roczna winieta na przejazd wszystkimi autostradami w Szwajcarii kosztuje 40 franków, czyli blisko 180 zł. Przeciwna podwyżką na A2 jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale jej sprzeciw nie jest wiążący dla spółki, która zarządza autostradą w Wielkopolsce. Trwają właśnie analizy możliwości zerwania umowy z tą spółką. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
7: Analizy te zostały zlecone po poprzedniej podwyżce w marcu tego roku. Wtedy ceny wzrosły o 3 zł na każdej bramce. Umowa koncesyjna ze spółką Autostrada Wielkopolska obowiązuje jeszcze przez 11 lat. Po tragedii w Sokolnikach Suchych wracają pytania o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Rząd zapowiada szybkie zaostrzenie przepisów. Pytanie o ich skuteczne egzekwowanie. W tej chwili na przejazdach działa zaledwie 10 systemów Red Light, które w tym roku wykryły już blisko 4000 kierowców łamiących przepisy. Czy takie systemy są skuteczne? O tym teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
9: Jak mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK, kierowców najbardziej odstrasza nieuchronność kary, co gwarantuje właśnie Red Light.
10: Są, że tak powiem, wystawiane mandaty, pomału zaczynają respektować prawo o ruchu drogowym.
9: Niestety, jak przekazała mi Inspekcja Transportu Drogowego, na razie nie ma planów rozbudowy systemu Red Light na przejazdach. W miejscu utknęły też prace nad wykorzystaniem kamer PKP PLK. Spółka monitoruje blisko 3000 przejazdów, ale na razie sama zgłasza służbom wykroczenia, najczęściej po zniszczeniu rogatek. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Jak wiecie z naszej wiadomości, jeszcze przez godzinę trwa na kolei protest maszynistów. Pociągi PKP Intercity średnio są opóźnione o pół godziny. Naukowcy krok bliżej odkrycia tajemnicy zdrowszego starzenia się. Zespół badaczy z Uniwersytetu w Los Angeles zidentyfikował białko, które może maskować starzejące się komórki tak, aby układ odpornościowy ich nie zauważał i nie usuwał. Na razie u myszy zablokowanie tego białka zmniejszyło liczbę starzejących się mysich komórek. Jeśli uda się znaleźć sposób na blokowanie tego białka także u ludzi, starzeniu się będzie towarzyszyć mniej problemów zdrowotnych. Zabytkowa latarnia morska w gdańskiej dzielnicy Nowy Port zamyka się z końcem września. Jak dowiaduje się Radio Z, obiekt przestał być rentowny dla prywatnego właściciela, który wyremontował latarnię z własnych pieniędzy. Nasz reporter Maciej Bąk ma te informacje. Maćku, co czeka latarnię od października?
2: zostanie po prostu zamknięta. Właściciel jest już w podeszłym wieku i nie jest w stanie opiekować się latarnią. Jak ustaliłem, w grę nie wchodzi ani sprzedaż zabytku, ani przejęcie go przez inną osobę. Zostało więc raptem 20 dni na zwiedzanie XIX-wiecznej latarni, która do lat 80. obsługiwała gdański port, po czym ją wyłączono, a dwie dekady później pojawił się mieszkający w Kanadzie pasjonat Stefan Michalak, który ją przejął, odnowił i otworzył dla ludzi. Z latarni roztacza się piękny widok na Zatokę, port czy Westerplatte. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
7: W 1939 roku strzał z okna właśnie tej latarni dał sygnał załodze niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein do ataku na Westerplatte.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Uwaga Śląsk, uwaga Małopolska, uwaga Podkarpacie. Deszcz, jeśli nie pada, to zaraz zacznie i padać będzie. Właśnie południe kraju, południowy wschód Polski, tam najbardziej dzisiaj deszczowo, a na północy to i nad słońce, nie?
6: A poza tym są centrum. Tego plusy. Nie myjemy okien, nie myjemy samochodów, nie podlewamy ogródków.
11: No właśnie, pada, bo ktoś umył wczoraj.
6: O nie! Ja miałam w planach mycie okien weekend, więc w sumie to się cieszę, ale to jest taki śmiech przez łzy. Dobrze to zagrałam?
7: Przykro nam,
6: ale
7: naprawdę.
6: Mam też dobre wiadomości pogodowe. Wszystko wskazuje na to, że jutro w większości rejonów sucho.
11: I słonecznie do tego?
6: No, są jakieś wyjątki od reguły, ale to, wiesz, no, ta pogoda wiadomo. Się zmienia diametralnie. Jutro może się okazać, że jednak upały.
11: I że jednak myjemy okna.
6: Na pewno jutro mamy weekend i to się na pewno nie zmieni. More talking na weekend dla was od Zetki.

0: Taylor Swift i Shake It Off w Radiu Z, a teraz ważne informacje. Ruszyły zdjęcia próbne do nowego Bonda i pojawiły się nowe nazwiska. Otóż wśród próbujących pan Jacob Elordi, pan Jack Barton, pan Callum Turner, to mąż Dua Lipy. Ale czy widzieliście, drodzy, jak nasz polski Antoni Macierewicz strzelał wczoraj z pistoletu na farbę?
1: No właśnie, nie wiemy, co mu strzeliło do głowy, ale zgłaszamy jeszcze jedną naszą, polską, czwartą kandydaturę na Jamesa
0: tak
1: Bonda. Poza tym, Antonio to hollywoodzkie imię, nie? Radio Z i już. Wybrzmia po 12:00 Grażyna Torbicka o kinie w Radio Z.
2: Tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami.

0: No kiedy, jak nie teraz? Wake me up. To już pora na pobudkę, bo to piątek przecież już. A Avicii w Radiu Z, 11:22 na zegarze. I teraz twardy dowód na to, że dobry mąż to absolutna podstawa.
1: Ja sama byłam w szoku, jak zadzwonili z tego radia, ze studia. Ja mówię, no chyba sobie żartują. Mąż mówi,

0: 15 tysięcy szczęśliwych losów w grze o dzisiaj 700 tysięcy złotych. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: Niebieskie chipsy Lays. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert
3: taniej masz. A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
4: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
3: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny!
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Hania Kuzimowicz, Kyra, dwie fantastyczne babeczki we wspólnej piosence, która nazywa się Szkoda na to łez. Słuchacie Zetki i ogłoszenie bardzo pilne i bardzo ważne. Dzisiaj po 13 wpada do nas Julka Wieniawa z premierą swojej najnowszej, bardzo, bardzo przebojowej piosenki.
1: No nie dość, że posłuchamy piosenki, to jeszcze mamy taką ofertę, bo jeśli macie pytania do Julki Wieniawy, to nasz numer jest do waszej dyspozycji. 321-321-321. Nie zawahamy się ich zadać Julce po godzinie 13. Dzwońcie z nimi pod 321-321-321. A za chwilę przerwa na drugie śniadanie, no bo to już 20 minut do 12. Od szefa kuchni Marcina Budynka. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca. po reklamie.
20: Sponsorem niezbędnika kulinarnego jest właściciel marki Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
21: Sponsorem niezbędnika kulinarnego jest OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
22: Zbliżamy się do godziny 12, więc to już ten moment dnia, kiedy zaczynamy myśleć o obiedzie. Ale prawdziwy obiad to nie tylko gotowanie, ale ten czas, kiedy siadamy przy stole z najbliższymi. Rozmawiamy, śmiejemy się i na chwilę jesteśmy razem. Dlatego dziś mamy dla Was pomysł na włoski obiad. Wystarczy włoski sos pomidorowy, makaron i kilka minut. Jak to zrobić? Ugotujcie makaron al dente. Zgodnie z instrukcją na opakowaniu, odcedźcie go i połączcie z podgrzanym sosem. Możecie dodać kilka listków bazylii, odrobinę parmezanu albo pomidorki koktajlowe. Prosto, włosko i tak, żeby sos grał główną rolę, a makaron idealnie go podkreślał. Bo czasem najlepszy obiad to nie ten, przy którym spędzamy najwięcej czasu w kuchni, ale ten, przy którym spędzamy najwięcej dobrego czasu razem.
20: Sponsorem niezbędnika kulinarnego był właściciel marki Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
21: Sponsorem niezbędnika kulinarnego był OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Myślałem, a my nie mamy czasu na później, kochani. To są ostatnie minuty, ostatnie 8 minut dokładnie, aby zagrać o 700 tysięcy złotych, mnożąc szansę 14 tysięcy razy. Jednym tak. prostym ruchem.
1: Czyli wysyłacie Radio Z SMS-em pod 7353 i za 3,69 zł dostajecie 14 tysięcy szczęśliwych losów w grze o 700 tysięcy. Grajcie Radio Z pod 7353. Oh yeah.

0: Myślałam, że się nie odważysz, a jednak.
1: David Guetta, One Republic w Radiu Z. Koniec protestu na kolei.
0: O, a w wiadomościach o systemach bezpieczeństwa na przejazdach. Radio Z i wiadomości o 12.
2: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Malborku na placu Kazimierza Jagiellończyka. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
2: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
3: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
2: Po reklamie.
4: To już prawie południe, dlatego przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Ponownie Darek Klimczak. Słuchamy.
5: Koniec protestu na kolei. Sprawdzamy, jak wielkie są opóźnienia pociągów. Polska rzuca wyzwanie Maskowi. Powstanie nasz własny system Starlink. W piłkarskiej ekstraklasie zamieszanie wokół kontaktów trenera Jagiellonii z sędziami.
4: 12.
5: Maszyniści powinni właśnie kończyć 12-godzinną akcję protestacyjną. Od północy spora część pociągów hamowała przed przejazdami do prędkości 20 km na godzinę. Po środowym wypadku maszyniści chcieli zwrócić uwagę na to, jak niebezpieczna jest ich praca. Na dworcu Gdańsk Główny jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, z jakimi opóźnieniami przyjeżdżają pociągi?
6: No patrzę na tablicę, jest to mniej więcej 30-40 minut. Nie ma tragedii, jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, mówili mi wysiadający z pociągów pasażerowie.
7: Myśleliśmy, że przyjedziemy 3 godziny, 4 godziny później, przyjechaliśmy raptem, nie wiem, pół godziny później, z Krakowa.
6: W skali polskie opóźnienia mają jednak masowy charakter, mówi Przemysław Zieliński z PLK.
8: Liczba minut opóźnień wynosi około 13 tysięcy minut, oczywiście dla każdego pociągu inaczej.
6: Rozmawiając z pasażerami, niemal od wszystkich słyszę, to słuszna akcja. Pytanie, czy taki protest nauczy czegokolwiek nieodpowiedzialnych kierowców. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
5: Mimo końca protestu opóźnienia pociągów mogą jeszcze przez jakiś czas potrwać. Donald Tusk zapowiada powstanie polskiego odpowiednika satelitarnego systemu Starlink. Polska może stać się państwem wiodącym na rzecz budowy prawdziwej suwerenności, mówił premier w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
9: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka. A bez własnej łączności satelitarnej nie można mówić o pełnym bezpieczeństwie. Dlatego stawiamy sobie to zadanie, czas pokaże, ale jak obserwuję to, co do tej pory udało się zrobić, to mówię Wam, jestem przekonany, że osiągniemy ten cel i za kilka lat pochwalimy się całemu światu, że mamy to.
5: Tusk zapowiedział, że do końca tego roku Polska będzie mieć 9 satelitów, które obejmą całą Ziemię. Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w stolicy Ukrainy. Szef naszej dyplomacji napisał na X-ie: dzień dobry z Kijowa. Program jego wizyty nie jest znany. Rzecznik MSZ-u mówi o geście wsparcia dla Ukrainy. W czasie pobytu Sikorskiego w Kijowie w ataku rosyjskich dronów zginęły kolejne 2 osoby. Powyrywane drzwi i klamki, zniszczone sedesy. Tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, regularnie dewastowane przez wandali. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi niemal codziennie.
10: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczone na usuwanie skutków wandalizmu.
5: Miasto apeluje do świadków, aby zgłaszali takie dewastacje policji albo straży miejskiej. Rusza weekend, a to oznacza, że rusza również kolejna kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Tym razem w cieniu skandalu wokół kontaktów trenera Jagiellonii Adriana Siemieńca z sędziami. Wszystko bada komisja ligi. Sprawa nie ma charakteru korupcyjnego. Chodzi o niedozwolone kontakty z arbitrami. O szczegółach powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
11: Siemieniec na finiszu ostatniego sezonu kontaktował się z byłym sędzią Arkadiuszem Kamilem Wójcikiem. Ten pomógł mu dotrzeć do Pawła Raczkowskiego, który prowadził starcie jak i z GKS-em Katowice. Jak ustalił portal Sportowe Fakty, chodziło o żółte kartki. Kilku zawodnikom Jagi groziło zawieszenie. Siemieniec miał poprosić Raczkowskiego o pomoc. Arbiter miał albo wstrzymać się z karą dla zawodników, albo dawać wcześniej znać, że jest ona nieunikniona. Siemieniec podkreślał, że nie chodzi o taryfę ulgową, a jedynie o informację. Sędziowanie w tym pojedynku nie wywołało żadnych kontrowersji. Raczkowski też zgodnie z przepisami zgłosił kontakt ze strony trenera.
5: Sam Siemieniec już w lipcu składał wyjaśnienia w PZPN-ie. Jego Jagiellonia zagra dzisiaj o 20.30 w Krakowie z Wisłą. Paula Michalik zaprasza do kina i na festiwal w Wiadomościach Kulturalnych Radia Z.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: setki fanów z całej Polski i mnóstwo influencerów w Energylandii na uroczystej premierze filmu 100 dni Misja Zeus. To kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat. O przesłaniu nowej części mówi odtwórczyni jednej z głównych ról, influencerka Hania Puchalska, czyli popularna Haj Hania.
12: Oczywiście zapraszamy, zwłaszcza, że staramy się poza kinem familijnym, kinem takiej przyjemnej akcji, zawsze nieść jakąś lekcję, jakiś morał. Tym razem z Ministerstwem Klimatu niesiemy właśnie lekcję, słuchajcie, nie ma planety B, mamy tą jedną ziemię, o którą trzeba dbać.
4: Do kin 100 dni Misja Zeus wchodzi dziś. W filmie zobaczymy też m.in. Cezarego Pazurę, Jowitę Budnik czy Tomasza Kota. Ten ostatni aktor wystąpi także na jednej ze scen festiwalu Łódź Wielu Kultur. Główny weekend tego wydarzenia zaczyna się w przyszły czwartek, akcentem muzycznym. O 19:00 w Centrum Dialogu będzie łódzka premiera płyty zespołu Współgłosy. Jazzowe trio zagra z chórem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wystąpią też aktorzy Magdalena Koleśnik i Bartek Bielenia oraz goście specjalni Błażej Król i Tomasz Kot.
2: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
13: Co z tego, że są chmury, skoro pojawia się także słońce?
4: Bardzo popieram ten rodzaj optymizmu. W sobotę i w niedzielę troszkę deszczu, ale zdecydowanie więcej słońca i myślę, że te prognozy są bardziej korzystne niż na początku tygodnia co do weekendu.
13: Ale co z tego, że jest deszcz, skoro są chmury?
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
13: Albo co z tego, że pada, skoro i tak jesteśmy na jednej z dzikich plaż?
4: Poza tym, co z tego, że chmury, jak możemy wybrać się w weekend do kina? A co do kina, opowie o tym Grażyna Torbicka już niebawem.

0: Dawid Podsiadło w Radiu Z. A teraz proszę, cisza.
1: Camera. Action.
2: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
3: Dzień dobry, Grażyno. Jak my się
4: skłoniliśmy
3: za Tobą.
4: No, ja za Wami również, ale chcę Wam powiedzieć, że mam dla Was fantastyczną perspektywę, bo oto zbliża się koniec lata. To jest może nie taka fantastyczna perspektywa, ale świetne jest to, że na koniec lata będziemy bawić się lalkami. Bo już w środę, 16 września, wchodzi ta serialowa Netflix. Jak zawsze od razu uwalnia całą serię, czyli 6 odcinków będziemy mogli zobaczyć już w środę. Tu scenariusz napisali Paweł Demirski, Paweł Maślona i Jagoda Dudkiewicz. I obecność Pawła Demirskiego oznacza, że będzie to na pewno bardzo przewrotna, dyskusyjna interpretacja historii miłości Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego. Bo Paweł Demirski to reżyser, scenarzysta, także teatralny, który właśnie w teatrze dał się poznać z zaskakujących reinterpretacji kanonów literatury. No i on odwołuje się do tego, że i ma rację, że Bolesław Prus w końcu pisał serialową lalkę, bo kolejne odcinki publikował w gazecie. Demirski zrobił bardzo głęboki research i znalazł w prasie z tamtego okresu, jak twierdzi, pierwowzór Wokulskiego. Był to ktoś, kto handlował mąką w Warszawie, miał monopol na mąkę, co sprawiało, że żywił rosyjskie wojsko. Skoro żywił rosyjskie wojsko, to, jak twierdzi Demirski, mógł mieć układ z carską ochraną, czyli był agentem ochrony. No więc takie smaczki różne prawdopodobnie czekają nas w tej serialowej lalce, ale to bardzo dobrze, dlatego że wydaje mi się, będziemy ją później 30 września, kiedy wejdzie filmowa, kinowa lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, będziemy się także właśnie tymi lalkami bawić. Tutaj świetna obsada, oczywiście Tomasz Szuchart, Sandra Drzymalska, Magdalena Cielecka, Jacek Braciak. No więc plakat mówi, nie ty bawisz się nią, to ona bawi się tobą. Ja jednak mam nadzieję, że my będziemy się bawić lalką.
3: Jest dreszczyk emocji. Kiedyś był panel dyskusyjny pod tytułem czy Wokulski był stalkerem? Ponieważ nie mogłam wziąć udziału, mam nadzieję, że któraś z tych wersji odpowie mi wreszcie na to pytanie, a do Grażyny i jej rekomendacji wracamy za moment.
2: Radio Z i już. Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
5: Reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 99 groszy, teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. 100 krotka.
1: U nas jest...

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj w niedzielę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
0: Play. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany, tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka.

0: aż ma się ochotę poprawić swoją grzywę. Bon Jovi Always w Radiu Z, a my wracamy do kina.
1: Camera, action!
2: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
3: No i przy okazji to, co najlepszego poleca, witamy ponownie i słuchamy.
4: Tak, mówiłam o tym, co można na platformie streamingowej nowego zobaczyć, ale teraz idziemy do kina. Nie będę mówiła o filmach Niebo nad Normandią czy o Totalnej Magii z Nicole Kidman i Sandrą Bullock, bo te filmy i tak mają bardzo dużą reklamę i pewnie się na nie wybierzecie. Chcę zwrócić uwagę na bardzo fajne, skromne dokumenty, ale w ogóle dokumenty to są bardzo silne pozycje we współczesnym kinie. Przypomnę tylko, że odbywa się Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji i tam wczoraj pokazany został dokument NASA, który ujawnia szczegóły masowych planowanych ataków na ludność cywilną w Strefie Gazy. Pokazany był także w Wenecji 4-godzinny dokument portretujący Ilona Muska. Zresztą, jak wiadomo, najbogatszy człowiek świata bardzo jest niezadowolony z tego.
3: Halo, halo, coś nam pani Grażyna zniknęła, a akurat było o Elonie Musku, no nie, że niezadowolony jest.
5: No ja się wcale nie dziwię. No cóż, będziemy próbowali do tematu wrócić, no i mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Grażynką. Kocham Cię Kino, czasami tutaj scenariusz jest nie do przewidzenia.
1: Camera, action!
2: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało,
7: żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
13: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy Frosta kupiłeś?
14: Proszę, się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta. Po reklamie.
16: Camera. Action!
17: Kocham cię kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
18: Ja myślę, że to jest magia nazwiska.
19: Tak, ja też tak myślę.
20: Mówicie, że Elon Musk zadziałał.
19: I od razu rozłączył, pewnie, że tak.
18: Grażynko,
20: no tak, ale pieniądze, moi kochani, pieniądze to nie wszystko, bo ja chcę powiedzieć o dokumencie, który mówi być może o najbogatszym człowieku świata, ale w tym sensie, jak bogaty był w człowieczeństwo i w humanizm, i to był ksiądz Jan Kaczkowski. Artur Wierzbicki zrobił naprawdę świetny dokument pod tytułem Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego i portretuje Kaczkowskiego poprzez jego dzieciństwo, młodość, walkę z chorobą, ale przede wszystkim pokazuje jego rodzącą się świadomość, jaką siłę może nam dać pomaganie innym, miłość do innych, do rodziny. Kaczkowski sam ciężko chory, o tej sile walki z chorobą opowiada w filmie sam, bo ten film, jego siłą jest również to, że przede wszystkim są tu pokazane materiały archiwalne, nigdy dotąd nie publikowane i to ksiądz Jan Kaczkowski sam o sobie opowiada. A już potem, jak interpretujemy to jego życie i jego zachowanie, to już jest nasza sprawa. Nikt tego w filmie nie komentuje. Więc bardzo gorąco ten Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego polecam. I to jest najbogatszy na pewno emocjonalnie człowiek świata. Był niestety.
18: Dziękujemy bardzo, Grażyno. No i co? Pędzimy do kina.
16: Camera. Action!
17: Kocham cię kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.

0: Daria Zawiałowa, ja zgodzę się z nią. Absolutnie. Krótkie są momenty. Nasz trwa 8 minut do 13. Możecie grać o 700 tysięcy złotych w dzisiejszej zabawie rządza pieniądza. Mnożąc szansę, uwaga, 10 tysięcy razy. Radio Z pod 7353 wystarczy.
1: Jeden moment i wysyłasz SMS-a i wchodzisz 10 tysięcy razy do gry o 700 tysięcy.
0: 369 zł. Grajcie, wygrywajcie. Radioz.pl. Tam też na was czekamy.
1: A teraz gramy wam bardzo fajną nowość. Słuchasz, a pierwszy raz i myślisz, że już, że to znasz, to Kygo i Max McNown w Radiu Z.

0: milion złotych do wygrania w Radiu Z.
1: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
0: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
2: Też możecie wygrać.
0: Wielki finał 28 września.
3: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
0: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?

0: Szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Co powiesz na weekend pełen energii?
14: Tak!
15: Spędź go na Euromoney i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromoney. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
2: Po reklamie.
16: Na zegarach już prawie 13, to czas na wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak w studiu. Prosimy.
17: Lekarze mówią, jak uratować system ochrony zdrowia przed katastrofą. Protest maszynistów się skończył, ale pociągi wciąż mogą się spóźniać. Ćwierć wieku po ataku na World Trade Center na miejscu w Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z.
16: 13.
17: Lekarze krytykują projekt reform w ochronie zdrowia. Jak wiecie już z Radia Z, limity ich czasu pracy oraz pensji mają wejść w życie dopiero za rok, a nie od nowego roku, jak pierwotnie zapowiadało Ministerstwo Zdrowia. W całej reformie chodzi o to, aby nie było już milionowych zarobków niektórych medyków. Co o tych nowych planach reform mówią sami lekarze? O tym teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
18: Według lekarzy odroczenie przepisów w czasie ma zapobiec jedynie katastrofie. Jak mówi mi Piotr Pisula, rzecznik lekarskiego samorządu, żeby uratować system, trzeba przede wszystkim przestać dzielić pacjentów na tych, których opłaca i nie opłaca się leczyć.
19: Zapalenie płuc czy zakażenia układu moczowego często u osób starszych, często w małych szpitalach leczone nie przynosi zysków dla szpitala, więc to brzydko brzmi, ale ten pacjent po prostu się nie opłaca szpitalowi.
18: Przez co nadal w Polsce szpitale walczą na przykład o kardiochirurgów, a zamykają oddziały chirurgiczne. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: Minister Zdrowia podkreśla, że wycena świadczeń medycznych będzie zmieniona. Lekarz nie będzie mógł też pobierać prowizji od wykonanych zabiegów. Mimo końca protestu maszynistów pociągi wciąż mogą się spóźniać. Skutki zakończonej przed godziną akcji mogą być odczuwalne jeszcze po południu, a nawet wieczorem, mówił w TOK FM Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity.
20: To opóźnienia na pewno przełożą się na drugą część dnia, bo część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne, więc z utrudnieniami należy się liczyć dzisiaj przez cały dzień.
17: Średnie opóźnienie pociągów dzisiaj to 30 minut. Jak wiecie z Radia Z, dzisiejszy protest maszynistów był wynikiem tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym. W zderzeniu z ciężarówką zginęła jedna jadąca pociągiem osoba. Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach. Dzisiaj co prawda leje deszcz i jest bardzo zimno, ale od północy pogoda ma się zmieniać. Ale uwaga, wcześnie rano szlaki mogą być nawet oblodzone, ostrzega Tomasz Zając, przewodnik z TPN-u.
21: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia. Tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia. Także w tych miejscach musimy szczególnie uważać, zachować ostrożność.
17: Od poniedziałku w Tatrach można się spodziewać kolejnego załamania pogody, nawet ulewnego deszczu. Dzisiaj Nowy Jork znów na moment się zatrzyma. Mija dokładnie 25 lat od tragicznych wydarzeń 11 września 2001 roku, kiedy w atakach islamskich terrorystów zginęło 3000 osób. W miejscu, gdzie stały wieże World Trade Center, odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary. Nad Manhattanem znów pojawią się dwa potężne snopy światła, symbolizujące zniszczone Twin Towers. Na miejscu w Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza. Poprosił on nowojorczyków o wspomnienia z tego dnia. To był najtragiczniejszy dzień w historii miasta. Nawet dla ciebie? Tak, pracowałem na poczcie, gdy to się wydarzyło. Mój menedżer powiedział, że musimy ciężko pracować do końca dnia, aby pokazać, że wszystko gra. Na szczęście, choć zajęło to trochę czasu, Nowy Jork pozostał silny. Ja z kolei pracowałem w dzielnicy finansowej. To było szalone, kiedy budynki się zawaliły, ludzie biegali po ulicach, wiele osób zginęło. Musimy o nich pamiętać, nie tylko o Amerykanach, ale też o Polakach. To bardzo ważny, choć niezwykle smutny dzień. W zamachach na World Trade Center w Nowym Jorku zginęło 8 Polaków.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
23: A co w pogodzie, moi drodzy? Jeszcze trochę lata, no i już odrobinkę jesieni. Maksymalna temperatura dzisiaj to 18 stopni i o dziwo ściana wschodnia Terespol z taką temperaturą, ale w Zakopanem 10
24: stopni.
23: To już baranice trzeba wyciągać.
24: To jak w wakacje było w lodówce, nie?
1: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
22: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
23: Ale mamy coś, co rozgrzeje.
24: Właśnie,
23: oj,
24: to nie baranica, to trzeba smoking włożyć.
23: Pani Julia Wieniawa ze swoją nową premierą już za chwilę u nas. What?

0: Ale Madonna. Jest z nami też Julia Wieniawa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Cześć. Dzień dobry, cześć. Cześć, kochani.
0: Madonna zrobiła ci support.
2: O Jezus, no to zaszczyt ogromny.
1: Jeszcze nie było.
2: Szczególnie, że to jest moja idolka z dzieciństwa, zresztą nadal.
0: No, nie tylko twoja.
2: Ja wszystkie płyty jej mam od mojej mamy i słuchałam ich na takim starym, trochę to było radio, ale też można było płyty wkładać. Taki wielki, czarny odbiornik. No, tak, to wychowywałam się właśnie na muzyce Madonny i Michaela Jacksona.
1: Ładnie, a ty się dopiero rozkręcasz. Także dobrze, że Madonna tego nie wie.
2: Życie zatoczyło koło.
0: Ja mówię, że Madonna robi support, bo Julia jest z nami, bo będziemy słuchać za chwilę twojej piosenki
2: tak
0: nowej,
2: jest.
0: Prawda?
2: Tak.
0: Ale wcześniej Madonna, no bo wiadomo, kto kogo tutaj wspiera. Ale wcześniej mamy kilka pytań do ciebie. Zaczniemy może od spraw poważnych. Słuchaj, co masz dzisiaj na obiad?
2: Na obiad? Mam zamiar skorzystać z waszej stołówki, słuchajcie, na dole.
1: Oje, to jest dobry wybór.
2: Tak,
1: słuchaj, my ci załatwimy zniżkę pracowniczą, 30% dla ciebie.
2: Wspaniale, dziękuję.
1: Ale na szczęście...
2: Zapachniało mi fryteczką i rybką, mówię, oho, dobra, po wywiadzie idę sobie na lunch.
1: Nam brakuje mądrych pytań, ale od czego my mamy naszych słuchaczy? Dzwonili i pytali, no to słuchaj, moja droga.
2: O, proszę, dobrze. Fajnie.
3: Dzień dobry. Ja chciałam zapytać Julii, jak ona to robi, że jest taka wszechstronna. Pozdrawiam serdecznie.
2: O, ale miło. Bardzo dziękuję. Od dziecka chodziłam na zajęcia musicalowe, więc tam miałam i taniec, i aktorstwo, i wokal. Jako sześciolatka chodziłam też na gimnastykę artystyczną, więc zawsze miałam to nieopanowane ADHD i wszędzie mnie było pełno. I na szczęście miałam cudowną mamę, która wspierała te moje różne pasje i woziła mnie na zajęcia, więc od zawsze starałam się nie szufladkować, tylko próbować różnych rzeczy. Stąd,
0: mówisz, tyle zajęć.
2: Stąd to.
0: Aha, czyli żeby być wszechstronnym, trzeba po prostu się przyłożyć.
2: Trzeba próbować. Jeżeli coś nas inspiruje, interesuje, to nie myślmy sobie, że o, jak już jestem tylko, nie wiem, księgową, to nie mogę śpiewać. Dlaczego nie?
1: No to tylko ja śpiewam, Michał, słuchaj. Co prawda poza anteną, ale jednak. Jeszcze jakieś pytania.
4: Hej, cześć Julka.
2: Cześć.
4: Mam takie nietypowe pytanie. Co ty ostatnio sobie nucisz?
2: Co ja sobie nucę? Ojejku, no to nie ukrywam, że swoją piosenkę najnowszą, bo jestem bardzo teraz z nią na czasie. Kręciliśmy teledysk 4 dni temu, więc no tak, no swoją nie ukrywam. Natomiast z takich znanych, no to...
0: Mogą być też nieznane.
2: Co ja sobie nucę? Ja mam wiem, Jungle, kojarzycie?
1: No,
2: taki zespół. Jest najnowsza piosenka Move Like You Do. To jest u mnie ostatnio na głośnikach non-stop. Zresztą też inspiruje mnie ta ich muzyka, bo jest dużo instrumentów żywych, a tego będzie dużo też na mojej płycie nowej.
0: No właśnie, moglibyśmy sobie tego posłuchać oczywiście, ale jednak wybieramy Julię Wieniawę.
2: Dobrze, zapraszam.
1: No to co? To może zaprezentujemy, o czym mowa. Julia, zapowiadaj premierowo swoją najnowszą propozycję.
2: 27 do gwiazd to jest piosenka o apetycie na życie, odwadze i o tym, żeby mimo wszystko nie przestawać sięgać wyżej. Zapraszam.
5: Premiera w Radiu Z.

0: No fajny wiek.
1: Fajny wiek. Julia Wieniawa, 27 do gwiazd. No brzmi to fantastycznie. Powiedziałaś
2: Dziękuję.
1: Przed momentem, że ta muzyka, ten styl, że to właściwie samo ciebie znalazło.
2: Tak, ja myślałam, że będę aktorką jako dziecko, a muzyka trochę wybrała mnie, czyli wszechświat miał na mnie troszkę inne plany i bardzo dobrze, cieszę się z tego, bo to właśnie tutaj się najbardziej spełniam, mogę robić no to, co kocham, to, co czuję, a aktorsko spełniam się w swoich teledyskach. Dzisiaj o 19 wychodzi klip do utworu 27 do gwiazd i jest to mój najlepszy jak dotąd klip. Jest tam dużo tańca, jest też oczywiście choreografia przygotowana wcześniej, ale jest też moja całkowita improwizacja taneczna i gram tam dwie postaci, kelnerkę i Julię estradową na dancingu. Więc tak, przenosimy się trochę w czasie, ale akurat to moje uniwersum nie ma takiego konkretnego, określonego czasu, typu, że to są lata 60. czy 70., bo pojawia się tam też Discman, który jest już z późniejszych czasów, więc mam wrażenie, że tak no sobie taki buduję swój własny świat, inspirując się różnymi klasykami, typu Kalina Jędrusi, w takiej nowoczesnej wersji, trochę Amy Winehouse, trochę Sharon Tate, mówię teraz też o wizerunku. No zobaczymy, w którą
1: Twoja
2: to stronę pójdzie.
1: Twoja dusza jest zdecydowanie starsza.
2: Oj, jak najbardziej.
1: Ale tak myśleliśmy z Michałem o tych twoich przekazach, no bo wszyscy pamiętamy piosenkę Kochaj, to była taka absolutna afirmacja dla kobiet, dla mężczyzn. Czy ty, pisząc ten numer, chcesz nas wszystkich zabrać do gwiazd?
3: No właśnie.
2: Tak, ja nie byłabym sobą, gdyby moja piosenka nie była pewnego rodzaju manifestacją i manifestem, tym razem takiego właśnie sięgania po marzenia bez kompleksów i żeby tak się nie oglądać za innymi, co tam kto powie, tylko po prostu robić to, co kochamy, sięgać się po właśnie do gwiazd, po to, o czym marzymy i przestańmy się boić, przestańmy się bać słowa sukces. Jeżeli osiągamy sukces, pochwalmy się tym, cieszmy się z tego. Myślę, że to jest dalej jakieś takie słowo tabu w tym kraju, a ja chcę je przełamać. A drugą rzecz, którą chcę przełamać, to te 27 lat, które mają bardzo złą famę i dużo mroku. 27 Club, prawda?
3: Wszyscy drżymy.
2: Tak. Ja sama też, jak skończyłam 27 lat, te parę miesięcy temu, miałam tak, o kurde, byle przeżyć ten rok. A nagle okazało się, że to był najbardziej

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Szykujemy skok.
12: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
13: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
14: Świat Ciebie potrzebuje.
13: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września. Poleca Radio Z.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
5: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
4: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
6: Też możecie wygrać.
4: Wielki finał 28 września.
7: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
4: Milion złotych może być twój, a co ty zrobisz z milionem?
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Po reklamie.
9: Radio Z i już.
10: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.

0: przecież Swedish House Mafia są ze Szwecji. Likili zresztą też. Za 17 minut będzie godzina 14. A teraz chciałby powiedzieć coś Adam. Adamie, prosimy.
1: Cześć, tu Adam. Wygrałem w radiu ze 30 tysięcy. Jestem w szoku. Grajcie dalej.
2: Kochani, a jest to co? Dzisiaj za samo odebranie telefonu macie gwarantowane 20 tysięcy. Nagroda główna to 700 tysięcy złotych, a wchodząc do gry jesteście też w finale września. Po prostu automatycznie. A w finale września mamy 1 000 000. I to wszystko jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 W.
0: Mało tego, jeśli wyślecie SMS-a teraz Radio Z pod 7353, to do gry wchodzicie 16 tysięcy razy.
2: No po prostu...
0: Taka premia w grze od nas.
2: Grać i pieniądze brać. Radio Z 7353.
0: Wygrywać i zaliczyć pieniądze.
3: Radio Z i już. Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Alex Warren w Radiu Z. A pamiętacie, że w walizkach dzisiaj jest ukryte 700 tysięcy złotych?
1: Takich rzeczy się nie zapomina, ale trzeba korzystać, bo tylko do 14, czyli przez 8 minut 16 tysięcy razy wpada do gry wasze zgłoszenie. Radio Z 7353 69 20.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
4: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mama! Cześć, kochanie.
19: Co chcecie na obiad?
20: Cebulę z pire!
21: Pierogi z serem!
22: Makaron carbonara!
23: Fasolka po bretońsku.
19: Kochani, to nie jest restauracja.
23: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
19: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
24: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
0: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
25: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
0: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
26: Też możecie wygrać.
0: Wielki finał 28 września.
27: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
0: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
2: Po reklamie.
28: Tu Radio Z, dochodzi godzina 14. To czas na wiadomości, które ma Darek Klimczak. Prosimy.
1: Będzie surowsza kara dla kierowcy, który wjechał w robotników, był po narkotykach. Dzisiejszy protest maszynistów już za nami, powiemy, czy będą kolejne. Iga Świątek finał US Open obejrzy zapewne w telewizji, szykując się do kolejnych startów. Powiemy, gdzie zagra.
3: 14.
1: Prokuratura w Częstochowie chce zmienić zarzuty dla kierowcy ciężarówki, który 1 września doprowadził do tragedii na A1 koło Mykanowa. Jak pamiętacie z Radia Zety, z pełną prędkością wjechał w robotników drogowych, 4 z nich zginęło. Okazało się, że Dominik D. był pod wpływem narkotyku. Co to może dla niego oznaczać, sprawdził nasz reporter Szymon Kastelik.
5: Śledczy czekają na pełne protokoły sekcji zwłok ofiar i opinie biegłych. Chcą zebrać wszystkie ustalenia, zanim postawią nowe zarzuty, a nie muszą się spieszyć, bo podejrzany jest w areszcie. Prokuratura może zmienić mu zarzut na umyślne sprowadzenie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym wielu osób, a jeśli do tego uwzględniona zostanie jazda pod wpływem narkotyków, maksymalna kara może wynieść nawet 30 lat więzienia. Dodatkowo śledczy zarzucają mu posiadanie kart innych kierowców. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Dominik D. nie przyznał się do winy, twierdzi, że nie pamięta samego momentu wypadku. 700 pociągów z ponad 2,5 tysiąca. Tyle miało dzisiaj opóźnienia. Nie każde z tych spóźnień wynikały jednak z akcji protestacyjnej maszynistów, którzy zwalniali do 20 km na godzinę na przejazdach drogowo-kolejowych. Reporter Radia Z Marcin Friedrich wrócił właśnie z konferencji maszynistów i ministra infrastruktury. Marcinie, protest maszynistów się zakończył, ale czy może się powtórzyć?
6: Maszyniści na razie ufają ministrowi infrastruktury, że i nadzorowana przez niego kolej i jego resort zabiorą się szybko do pracy przy poprawie bezpieczeństwa na przejazdach. Dlatego szef Związku Leszek Miętek nie planuje następnych tego typu akcji.
7: Nam zależy na tym, żeby te realne zagrożenia szybko były zneutralizowane i żeby nikt już nie musiał na polskich torach zginąć.
6: A pierwsze spotkanie na temat bezpieczeństwa na przejazdach już w przyszłym tygodniu, kolejne na początku października.
1: A jakie zmiany zapowiada minister infrastruktury?
6: To przede wszystkim przepis o utracie prawa jazdy na 3 miesiące dla kierowcy, który wjedzie na przejazd ignorując czerwone światło. Dariusz Klimczak ma nadzieję, że tym przepisem Rada Ministrów zajmie się już na najbliższym posiedzeniu. Liczy też, że ministrowie szybko zajmą się również zmianami w ustawie fotoradarowej, by rejestrować takie przypadki automatycznie.
8: My musimy w sposób automatyczny o tym wiedzieć i przejść do egzekwowania tej kary.
6: I tym samym, by kara za to wykroczenie wraz z wysokim mandatem była nieuchronna i dotykała sprawcę w miarę szybko.
1: Jak wiecie z naszych wiadomości, wszystkie te zmiany to pokłosie środowego wypadku na przejeździe pod Radomiem. Pod rozpędzony pociąg wjechał kierowca ciężarówki. Zginęła jedna pasażerka. We wrześniu w Wielkopolsce szukają wód geotermalnych. Ruszył odwiert badawczy, już 41 w kraju. Wiertło wierci się 1,5 kilometra w głąb ziemi, by dokładnie poznać parametry wody, mówi ministra klimatu Paulina Henning-Kloska.
20: Temperaturę, jeżeli chodzi także o możliwość wydobywania tej wody, czy też z drugiej strony na przykład zasolenie, a potem rozpocząć prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem tych wód.
1: Na przykład do ogrzewania domów. Henning-Kloska zapowiada, że jeszcze w tym roku ruszy program, w którym każdego roku przez 4 lata będzie na to po 1 miliard złotych. W Nowym Jorku Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina już przygotowują się do finału US Open. Tymczasem Iga Świątek, która ten turniej zakończyła już dawno, układa plan kolejnych startów. Więcej o tym wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. To kiedy i gdzie nasza najlepsza tenisistka wróci na kort?
21: 30 września ruszy turniej w Pekinie i jak informuje sport.pl, właśnie chiński tysięcznik jest najbliższym celem naszej tenisistki. Będzie w nim rozstawiona, a to znaczy, że rywalizacja zacznie od drugiej rundy, czyli meczu Polki. Możemy się spodziewać 2 albo 3 października. Iga wcześniej nie weźmie udziału w turnieju w Seulu, tym samym nie obroni tytułu w Korei Południowej. To znaczy, że w światowym rankingu straci 500 punktów.
1: I spadnie z 8 na 9 miejsce. Od 15 wiadomości Radia Z będzie wam przynosić Idalia Tomczak. Zostańcie z nami.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
29: Pięknie, słonecznie, ale też miejscami deszczowo i oczywiście troszkę chłodniej niż jeszcze przed tygodniem. Dzisiaj maksymalnie 18 stopni. Tyle w Terespolu, a najniższa temperatura to 10 w Zakopcu.
30: A Kasia i Robert są już z nami. Miejscami mówiono, że będzie słoneczko. Jak tam u was? Słonecznie czy nie?
31: Nie do końca. Nie do końca. Z tego, co widzę, to tak naprawdę pół Polski jest deszczowe, więc tam, gdzie ładnie, tam ładnie.
30: Ładnie tam nas nie ma, nie? Jak zwykle.
22: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. kuchniawikinga.pl.
29: Ale ja mam sposób na to, jak się trochę nasłonecznić. Mhm. Szczególnie jeżeli jesteście w pracy, trzeba podejść do takiej mocnej żarówki i długo patrzeć.
4: Mhm. I spróbowałam, rzeczywiście. Nie działa.
29: To na mnie okazuje się, że tak.

0: ciemno, szaro, w wielu miejscach mokro, ale takie dźwięki rzeczywiście potrafią malować nam klimat jesienią. Self-Aware w Radiu Z.
1: Ale jest minut. Poetycko. Jest poetycko, starałam Kasia,
0: się,
1: naprawdę.
0: Starałam się naprawdę, bo mam takie założenie, żeby jakoś odczarować ten sezon jesienny. I zaczynam od dzisiaj. Wpadła do mnie koleżanka, tak popatrzyła na blat w kuchni i mówi: widzę, że u ciebie już jesienna dekoracja wyciągnięta.
1: A, to aż tak cię złapało?
0: No właśnie nie, ja zgłupiałam, bo nie mam tam ani dyni, ani kasztanów, ale zobaczyła inhalator i syrop na kaszel.
1: Jest, jesienne dekoracje. To nie, to i tak ty jesteś jakoś taka przezorna, bo moje dzieci na przykład chciały dzisiaj pójść w krótkich spodenkach i w sandałach do szkoły. Ja
0: przy
1: mówię, nie. Tak, wróć, załóż skarpetki. Jak to, sandały bez skarpetek? Co ty robisz?
0: Obywatelstwo jeszcze odbiorą po drodze do szkoły.
1: 12 minut po 14 wchodzimy w ten jesienny klimat, ale nie sami, dlatego że Piotrek Kędzierski zaraz przyjdzie z historią i z nowym kawałkiem i z prezentami dla Was.

0: kule dyskotekowe, cekiny, białe rękawiczki. Tak, to widzę, w końcu to piątek. ATC w Radiu Z Around the World. A teraz Piotr Kędzierski i mój bez dwóch zdań ulubiony Rudzielec. Czas na historię w Radiu Z.
1: Jeden hit, jedna hit-storia. Historie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: Shape of You to jeden z najczęściej odtwarzanych utworów XXI wieku. Mało kto wie, że Ed Sheeran początkowo nie planował go śpiewać. Piosenka powstała z myślą o innej światowej artystce. Dopiero podczas pracy w studio zapadła decyzja, że utwór zostanie na jego płycie. Trudno dziś sobie wyobrazić ten przebój w innym wykonaniu. Aha! A czy wy wiecie, dla której wokalistki początkowo powstał ten utwór? A. Lady Gagi, B. Rihanny, czy C. Beyoncé?
1: Dzwońcie 321 321 321.

0: of You.
1: Shape of You w Radio Z, 23 minuty po 14. I że Ed Sheeran chciał tę piosenkę na początku oddać komuś innemu. Kasia z Częstochowy, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Jak Kasia, sobie wyobrażasz, który z polskich artystów mógłby zaśpiewać Shape of You, twoim zdaniem?
2: Polskich?
1: No.
2: Powiem szczerze, moja wyobraźnia nie ma granic aż tak szerokich, żeby oddać taką piosenkę polskiemu artyście, nie wiem.
1: Okej, dobra.
3: Kasia, a czy ty, jak słyszysz ten numer, to też tak masz jak ja, że zawsze tańczysz, nawet w samochodzie, bo wiem, że wracasz z pracy do domu?
2: Tak, wracam z pracy do domu. Utwór jest naprawdę świetny. Oczywiście, no myślę, że nie tylko mnie, nie tylko was, ale porywa wszystkich.
1: Tak jest.
3: Kasia.
1: To dla kogo na początku Ed Sheeran napisał tę piosenkę? Powiedz, proszę.
2: Lady Gaga.
1: No właśnie, że nie. A poza anteną mówiłeś, że komuś innemu.
2: Boże.
3: Kasia, to raz jeszcze. Dla kogo? Dla kogo ten numer
2: Bo to jest taki specjalny.
1: Wiem.
3: Dla Rihanny. Kasia, dla Rihanny. To dla kogo?
2: Boże, tak, bo pierwsza odpowiedź była Lady Gaga, druga Rihanna. Wybaczcie mi, to jest taki stres, że po prostu tkwiła mi jedna i druga Rihanna. Oczywiście,
3: jasne. No. Kasia, usłyszeliśmy poprawną odpowiedź przed anteną. My wiemy, że skoro o 14 z pracy wracasz, to na pewno zaczynasz ją skoro świt. No i stąd ta pomyłka i to stres, przecież cała Polska cię słyszy.
2: Cała Polska mnie słyszy, przepraszam całą Polskę za moją pomyłkę. Oczywiście
1: Kasia, wszystko gra, tak jest, wszystko gra, to rzeczywiście.

0: programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl. Reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Malborku na placu Kazimierza Jagiellończyka. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
11: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
12: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
13: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
20: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
21: Po reklamie.
22: Radio Z i już.
23: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Prima Ballerina to Margaret w Radiu Z za 18 minut 15. Mamy fajny plan. Chcemy powtórzyć u kogoś taką akcję jak z Magdą.
1: O Boże, ale mi zrobiliście dzień.
2: Tak jest, bo Magda wczoraj wygrała sporo kasy. A komu dzisiaj zrobimy dzień? No to już zależy od was. To działa tak, że wy wchodzicie do gry wysyłając SMS. My o 17 losujemy numer i potem ktoś z was zagra o 700 tysięcy złotych i jeszcze w finale września o okrągły milion. I to wszystko za jeden SMS.
0: No a do tego my ten SMS zaczynamy mnożyć od tej chwili do 15. 20 tysięcy szans za każde Radio Z wysłane pod 7353.
3: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofarm.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to z kartą Moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Sąsiadko, witam.
22: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
21: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
23: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
22: Sylwester, mój kicić wrócił.
21: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
22: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
23: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
20: Po reklamie.
0: Jeszcze przez 13 minut każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 20 tysięcy losów.
1: Dziś gramy o 700 tysięcy. Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: była Marisa. Będzie pięknie w Radiu Z. Za 4,5 minuty 15. Mamy dobre i złe wiadomości. Protest na kolei się zakończył. To jest dobra.
1: A, i teraz ja złą, tak? No, dziękuję bardzo. Opóźnienia niestety dalej są, a szczegóły powiemy w wiadomościach Radia Z o 15. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
20: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj w niedzielę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
22: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Mamy piątek, to jest 11 dzień września, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z, w studiu Idalia Tomczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Na kolei ciągle utrudnienia po proteście maszynistów. Jesteśmy na dworcu centralnym. Po wycieku danych z MyDoktor jest postulat szefa BBN. Posłuchajcie jaki. Widzew Łódź ma nowego trenera. Jego sylwetka na koniec wiadomości.
0: 15.
1: Protest maszynistów już się zakończył, ale to nie koniec opóźnień na kolei. Taka sytuacja utrzyma się do późnego wieczora. Maszyniści do południa zwalniali do 20 km na godzinę na przejazdach drogowo-kolejowych. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa na przejazdach po serii wypadków. My łączymy się z reporterem Radia Z Danielem Wrzosem, który jest na Dworcu Centralnym w Warszawie. Danielu, jak tam wygląda sytuacja?
3: No, kilka pociągów ma opóźnienie. Największe ponad 2 godziny miał pociąg do Szczecina, podobnie do Rzeszowa. Już półgodzinne opóźnienie złapał też skład do Białegostoku.
4: Od 13 minut do 122 na razie. Nie, no jakiś dramat totalny.
5: Ja przyjechałem z zagranicy, ja biorę raz na rok pociąg.
3: I akurat opóźnienia.
5: I akurat trafiło dzisiaj, wie pan, dobrze, że dzisiaj jest akurat koniec tygodnia.
3: Mówili mi pasażerowie, a z tego co widzę na tablicy, to większość pociągów jednak przyjedzie zgodnie z rozkładem. Na peronach są też pracownicy PKP, którzy udzielają dokładnych informacji o opóźnieniach. Z Warszawy Centralnej Daniel Wrzos, Radio Z.
1: Od jutra pociągi w całej Polsce nie powinny mieć już tak dużych opóźnień. Postulat szefa BBN w Radiu Z. Być może PESEL powinien być zastrzeżony automatycznie, mówi Bartosz Grodecki i sygnalizuje konieczność dyskusji. Po największym w historii wycieku danych z firmy MyDoktor ma obawy, czy systemy publiczne są dobrze chronione. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
23: W tej sprawie wciąż jest wiele wątpliwości. I takie ma też szef BBN-u. Po komunikacie zastrzeż PESEL postawiliśmy kropkę, powinniśmy chyba iść trochę dalej. Mówi w Radiu Z Bartosz Grodecki i przypomina, że były rekomendacje w sprawie ochrony danych medycznych.
24: Pytanie jest takie, ile się udało w tej sprawie zrobić, żeby nasze dane były chronione. Skoro one wyciekły w takiej ilości, wydaje się, że niewiele.
23: Po wycieku danych szef BBN-u zwrócił się do ministra cyfryzacji z prośbą o informację. Dziś te wyjaśnienia są analizowane, by, jak mówi, ustalić stan faktyczny.
1: Bartosz Grodecki czeka też na komunikaty od 4 innych instytucji. Profesor Sławomir Cudak w asyście policji wszedł do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Zgodnie z decyzją ministra Waldemara Żurka przejął obowiązki rektora komendanta tej uczelni. Wcześniej nie został do niej wpuszczony. Przeciwko jego obecności na miejscu protestowali politycy prawicy. Dotychczasowy rektor został odwołany. O gorącej sytuacji w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dziś w 3 pytaniach na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej o 18:02 będzie Monika Piątkowska, senator KO. 54 miliony wyda w tym roku Kraków na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Dzisiaj rozpoczęło się 13 już głosowanie, do którego zakwalifikowano ponad 400 pomysłów, mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta.
25: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń.
1: Głosować można do 28 września stacjonarnie w mobilnych punktach na terenie miasta albo elektronicznie przez stronę internetową budżetkraków.pl. Umarł król, niech żyje król. Dobę po zwolnieniu trenera Aleksandra Wukowicia Widzew oficjalnie przedstawił jego następcę. Został nim Mateusz Stolarski. Na linii Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Kim jest nowy szkoleniowiec łodzian?
26: Oto trener na dorobku, zaledwie 33-letni Mateusz Stolarski dał się poznać z dobrej strony, pracując w Motorze Lublin. Wywalczył awans do Ekstraklasy, a w 2 kolejnych sezonach bez problemu zapewnił drużynie ligowy byt. Teraz czeka go większe wyzwanie, ale i większa presja.
27: Nie będę dawał żadnych deklaracji, wyniku, stylu. Kibic Widzewa tego nie potrzebuje. Chcę zobaczyć efekty. Kibice na pewno kochają ten klub, ale chciałbym, żeby pokochali również drużynę i to jest moim celem.
26: Debiut nowego trenera w niedzielę i trudno, bardziej prestiżowe spotkanie. Widzew zagra przy Łazienkowskiej z Legią.
1: Widzew po 7 meczach zajmuje 13 miejsce w tabeli, a 8 kolejka PKO Ekstraklasy rozpocznie się dziś w Częstochowie. Rywalem Rakowa będzie były klub Mateusza Stolarskiego Motor Lublin. W studiu obok mnie Darek Klimczak. Czas na wiadomości ekonomiczne Radia Z.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Jakie ceny czekają nas na stacjach benzynowych w przyszłym tygodniu? Mam lepsze wieści dla jeżdżących autami na benzynę, gorsze dla kierowców diesli. Według ekspertów BM Reflex cena benzyny 95 w przyszłym tygodniu będzie dalej około 7,89 zł. Według specjalistów z epetrol.pl bardziej zbliży się jednak do 8 zł za litr. Z kolei cena oleju napędowego może pobić granicę 9 zł za litr, co będzie oznaczać wzrost o kilkanaście groszy na litrze. Lotnisko Chopina w Warszawie z nowym miesięcznym rekordem liczby podróżnych. W sierpniu skorzystało z niego ponad 2 700 000 osób. Najwięcej, prawie 100 tysięcy w niedzielę 16 sierpnia. Coraz częściej chodzimy do centrów handlowych i to nie tylko na zakupy, ale też po to, by dobrze spędzić czas, na przykład w kinie, restauracji czy u kosmetyczki. Ogółem w lipcu odwiedzalność centrów handlowych wzrosła o 1,5%, ich obroty niemal o 3%.
6: Szykujcie koce, szykujcie wszystkie takie posypki i syropy smakowe do kaw, bo wygląda na to, że jesień sobie o nas przypomniała. Dzisiaj deszczowo, sporo chmur, z nich będzie padać na południu kraju i chłodno. Sobota na szczęście przyniesie więcej przejaśnień, szczególnie w północnej części kraju, tam nawet 20 stopni, w pozostałych miejscach około 17.
0: 5 minut po 15, a tak przekornie zagramy dzisiaj numer, który nas mocno rozgrzeje. Pierwszy wrześniowy chłód się pojawił, a my gramy Afryka w Radiu Z. Kasia Wilk,
6: Robert Karpowicz.
0: To my, dzień dobry.

0: Karpiu, ty kiedyś chyba powiedziałeś, że to jest takie trochę nowe, bo nie wiem, prawda?
1: Tak to brzmi, ale fajne, to, nie?
0: Rzeczywiście, bardzo, bardzo. Run
1: bardzo
0: River
1: wakacyjne.
0: Radio Z, 12 minut po 15.
1: Słuchajcie, mamy taki nowy sposób na podróżowanie, taka nowa turystyka, to się nazywa mykoturystyka. I chodzi o to, że coraz częściej grzybobranie staje się atrakcją turystyczną. Szczególnie oczywiście jesienią, jak grzybki rosną, to wtedy to grzybobranie jest takim głównym powodem wyjazdu. To jest taka podróż za grzybkami.
0: Okej, ale jaka jest podróż po grzybkach?
1: To zapytamy, jak już grzybiarze będą wracać.

0: turn to dust all that I adore.
1: Bastille w Radiu Z. Bardzo lubimy ten kawałek. Dobrze się sprawdza w piątkowe popołudnie, 20 po 15. Ale szanowni słuchacze Radia Z, sytuacja wygląda następująco. Dzisiaj ktoś z was zagra o 700 tysięcy złotych. Dziękuję. Jakieś dodatkowe pytania?
2: Są, oczywiście. Co jeszcze można wygrać?
1: A na przykład 70 tysięcy złotych można wygrać. To zależy, którą walizkę ktoś sobie wybierze. Nasz dzisiejszy pewniak to 20 tysięcy złotych.
2: A, to fajnie, na bogato. To w takim razie, żeby łatwiej wam było sięgać po te wszystkie kwoty, właśnie teraz odpalamy mega mnożnik. 13 tysięcy losów wpada do nas za każdy SMS, który wy wysyłacie, ale ta oferta wygasa o godzinie 16. Wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: No, przede wszystkim na drogach. Za chwilę o tym więcej w wiadomościach Radia Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
2: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
1: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
3: Też możecie wygrać.
1: Wielki finał 28 września.
4: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
1: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?

0: do soboty. Mleko wypasione Mlekowita, litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Po reklamie.
11: To piątek, 11 dzień września, na zegarach już 15.30, pora na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak.
12: Mieszkaniec Oławy na Dolnym Śląsku odpowie zagrożenie premierowi śmiercią. Na ślad gruźb w internecie natrafili funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Wojsko testuje dziś nad poligonem w Ustce drony polskiej produkcji. Mieszkańcy okolicy mogą usłyszeć odgłosy testów i zobaczyć bezzałogowce w powietrzu. Armia sprawdza, które drony mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne. Wrocław stawia na rowery elektryczne. Do wypożyczenia będzie ich więcej. Za rower na prąd płacić trzeba od pierwszej minuty jazdy, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
13: Do tej pory za minutę jazdy rowerem płaciliśmy 59 groszy, a do końca...

0: Do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę.
1: Promocja obowiązuje z okazji 15-lecia wrocławskiego roweru miejskiego. My rower zamieniamy na samochód. Posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Osobówka zderzyła się z ciężarówką na trasie S8 między węzłami Ostrów Południe, Ostrów Północ na Mazowszu. W kierunku Warszawy zablokowane dwa pasy ruchu, tak może być jeszcze przez 2 godziny. Zostajemy na S8, utrudnienia także w Warszawie. W stronę Białegostoku między węzłami Wisłostrada a Marywilska auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Zablokowany jeden pas ruchu. Wypadek także na S5 na Dolnym Śląsku. Na odcinku węzeł Kryniczno, węzeł Widawa zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W stronę Wrocławia zablokowany jeden pas. Pamiętajcie o czerwonym telefonie Radia Z. Czekamy na Wasze wiadomości z dróg.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Południowa Polska dzisiaj deszczowa, momentami dość ulewna. Za to w północnej części przejaśnienia i dość ładny wrzesień, bo około 18-19 stopni na północy. No ale tam, gdzie leje, to 10-14 to takie absolutny maks. Co się będzie działo w nocy? Wciąż deszczowo na południu, a na termometrach 6-8.
4: 11 dzień września, to ja już otwieram zapisy, bo zdążyłam już sobie przemoczyć buty. Kto ze mną? Ktokolwiek, Karpiu?
3: Ale zapisy na nowe, czy na jakieś wspólne suszenie?
4: Nie, że taki klub otwieram po prostu, takich ofiar jesieni. Dołączasz?
3: Ja jak do klubu, to ja zawsze wchodzę.

0: Bez końca i Oskar Cyms w Radiu Z za 20 minut 16. A nasz Bogdan Rymanowski rozmawiał z panią prezydentową Martą Nawrocką. Dzisiaj wszyscy wracają do tego wywiadu, bo pani prezydentowa, pani Marta, zapytana o uzależnienia prezydenta Karola Nawrockiego, powiedziała, że uzależniony jest od książek i sportu.
1: Piękne, bardzo mi się podoba. No, myślę, że pani prezydentowa w tym wywiadzie zabrzmiała jak, no, znacie ją, ta jedna matka, która ma idealne dziecko. Nie, no mój, to się ciągle uczy. Ja, książek go nie można oderwać.
0: Ale patrzcie, prezydenci już tak mają. Przecież prezydent Andrzej Duda też ciągle się uczył.
1: No tak.
0: W samolocie się uczył, w samochodzie się uczył. Cały czas się uczył.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
17: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
18: Za pieniądze w Radiu Z.
16: Wejdź do gry, wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
19: Też możecie wygrać.
16: Wielki finał 28 września.
20: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
16: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
24: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Została godzina i 8 minut. Będziemy losować numer, potem zadzwonimy do kogoś i spróbujemy wam wręczyć 700 tysięcy złotych. My mamy taki plan, no ale teraz pora na wasz plan.
1: Tak, wasz plan może polegać na tym, że wysyłacie jeden SMS i do nas wpada jeden SMS, ale my się na to nie zgadzamy. Wy wysyłacie jeden SMS, a do nas wpada 13 tysięcy waszych SMS-ów. Ale ten bonus działa tylko do 16. 13 tysięcy losów więcej, SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Jesień, 30 stopni, Panie kochany.
2: Tak, ale to już jesień, już widać po liściach.
1: Ale dzisiaj Pan jest letnio ubrany.
2: A, no bo na razie jest ciepło.
3: Całe szczęście, trzeba korzystać.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
1: Michał Wieliński, Radio Z.
4: Przemek Taranek, Radio Z.
5: Maciej Bąk, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
12: Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Co powiesz na weekend pełen energii?
16: Tak!
15: Spędź go na Euromanii i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
17: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
18: Marian, jaki laptop jest top?
19: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
20: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.
21: Zbliża się 16, mamy piątek, 11 września. Czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
22: Ruch na torach powoli wraca do normy. Do wieczora możliwe opóźnienia po proteście. Kolejne działania w sprawie zonda krypto. Zabezpieczono sprzęt. Afera w polskiej piłce. Trener Jagielloni miał kontaktować się z sędziami.
21: Szesnasta.
22: Opóźnienia na kolei potrwają dziś do późnego wieczora. W weekend ruch na polskich torach powinien odbywać się już normalnie. To pokłosie protestu maszynistów, którzy zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa po serii wypadków, do których doszło w Polsce w ostatnim czasie. Na warszawskim Dworcu Centralnym reporter Radia Z Michał Dzieneński rozmawiał z pasażerami.
2: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
3: Czyli wsiada pan do pociągu, ale kiedy pan wysiądzie, to pan nie wie?
2: Nie wiem. Może akurat się załapie na powrót.
16: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
23: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie spieszę się.
3: Nie spieszy się pani, bo na wakacje.
23: No to też. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
22: Przewoźnicy apelują, by sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Koleje Śląskie policzyły, że pociągi w regionie złapały w sumie około 6 godzin opóźnień. W proteście wziął udział co 10 maszynista tego przewoźnika. Kolejny ruch służb w sprawie Zonda Krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli sprzęt elektroniczny byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. Jak pisze na X-ie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, sprzęt może zawierać dane istotne dla śledztwa. Według doniesień medialnych Chodziński miał współpracować z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Policja wyjaśnia, co dokładnie wydarzyło się na otrzęsinach w jednym z liceów w Gdyni. Po imprezie 5 uczniów wymagało pomocy medycznej. Wszyscy są już w dobrym stanie, a w szkole błyskawicznie zwołano radę pedagogiczną. Reporter Radia Z Maciej Bąk zbiera wiadomości na ten temat. Macieju, co wiadomo?
24: Starsi uczniowie mieli wpaść na pomysł, by tych młodszych poczęstować w ramach otrzęsin snusami. Jak ustaliłem nieoficjalnie, jeden z pierwszaków źle się poczuł po zażyciu tej nikotynowej saszetki. Wtedy dyrekcja wezwała policję. Funkcjonariusze zbadali szkołę pod kątem tego, czy ktoś nie wniósł do niej nielegalnych substancji. W 10 liceum ogólnokształcącym zwołano zebranie z rodzicami, a po nim radę pedagogiczną. Urząd miasta bada sprawę i, jak czytamy w oświadczeniu, podejmuje działania adekwatne do sytuacji. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
22: Uczniowie, którzy trafili pod opiekę lekarzy, mieli po 15 lat. Trwają uroczystości rocznicowe ćwierć wieku po atakach na Nowy Jork. 11 września 2001 roku dwa samoloty porwane przez terrorystów wbiły się w wieżę World Trade Center. Trzecia maszyna uderzyła w budynek Pentagonu, a czwarta rozbiła się w Pensylwanii. W uroczystości biorą udział wiceprezydent J.D. Vance, byli prezydenci George W. Bush, Barack Obama i Joe Biden. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z, Mateusz Ligenza. Mateuszu, co będzie działo się w tym miejscu wieczorem?
25: Po zmroku nad Manhattanem pojawiły się dwa snopy światła, symbol Twin Towers.
26: Going to work in a taxi.
25: Jechałem wtedy do pracy w taksówce i usłyszałem nagle huk rozbitego samolotu. Aż trudno w to uwierzyć. Chciałbym o tym zapomnieć, ale wiem, że to się nigdy nie wydarzy.
26: Never forget.
25: Wspominał mi o tragicznych wydarzeniach sprzed ćwierć wieku nowojorczyk Jim, który wtedy pracował na poczcie obok dwóch wież. Z Nowego Jorku, Mateusz Ligenza, Radio Z.
22: Prezydent Karol Nawrocki upamiętnił dziś ofiary zamachów. Złożył wieniec przed specjalną tablicą w Pałacu Prezydenckim. Trener Jagiellonii Białystok pod ostrzałem. Jak ujawnił portal Sportowe Fakty, Adrian Siemieniec miał kontaktować się z sędzią Pawłem Raczkowskim w sprawie potencjalnych żółtych kartek dla zawodników. Takie kontakty zgodnie z przepisami są niedozwolone. Sprawę bada Komisja Ligi, a dzisiaj Jagiellonia w meczu Ekstraklasy zagra z Wisłą Kraków. Do zamieszania w obozie rywali odniósł się trener Białej Gwiazdy Mariusz Jop.
27: Po pierwsze, ja nie chciałbym bezpośrednio oceniać tej sytuacji, bo to takie oceny są komisje. Natomiast mogę powiedzieć tylko od siebie, że jakakolwiek próba wpływania na sędziego, sprawiania, że jego decyzje na boisku będą forowały jedną z drużyn, no jest absolutnie naganne i nie powinno mieć miejsca.
22: Wisła zagra z Jagiellonią o 20:30. Wcześniej o 18:00 Raków zagra z Motorem.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
29: I doczekaliśmy się, otwieramy już sezon na macanie kaloryferów i sprawdzanie, kiedy będą grzać na Warmii i Mazurach. No jak w nocy 6 stopni.
30: Ja wiem, ale w nocy to się przykryjesz, no.
29: No może
30: a,
29: i
30: a,
29: tak.
30: A w dzień to już 12.
29: Nawet 21. Tyle będzie w sobotę na zachodzie. Tam też chmur, z których może popadać.
28: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
30: Ja wiem, każdy z nas lubi ciepełko, ale błagam, jeszcze nie uruchamiajmy sezonu grzewczego. To jeszcze nie ten moment. Nie zaczynajmy, jeszcze lato trwa.
29: Ale te poranki takie zimne.
30: Do 20 któregoś września.

0: Miley Cyrus w Radiu Z o tym, że udało jej się samej dla siebie kupić kwiaty. Karpiu, a sukces. Ty masz jakiś sukces na koncie? 13 minut po 16?
1: Mnie też się udało dzisiaj dużo rzeczy kupić, bo jutro organizuję urodziny swojego synka. A wszystkie rzeczy, które mają być zrobione, to goście przyniosą. Także ja uważam to za wielki sukces, że ja na przykład nie muszę piec dzisiaj ciasta, bo ciasto się pojawi.
0: Wiesz, przez moment miałam zamiar robić ci wyrzuty, że nie zostałam zaproszona na imprezę, ale w zasadzie to już nie trzeba.
1: Sałatka
0: naprawdę
1: jest do zrobienia. Zapraszam
0: mam
1: serdecznie.
0: Mam na weekend plany, także dziękuję bardzo.
1: Ale dobry sukces, nie? Jest sukces?
0: No, gospodarz roku, rzeczywiście. Za wasze sukcesy, nawet te małe, za te najciekawsze wypowiedzi, nagrodzimy ją 4 biletami na film 100 dni Misja Zeus, a jesteśmy bardzo ciekawi, co wam się udało.
1: 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, pochwalcie się.

0: Kurt Nielsen, She's So High w Radio Z, 18 minut po 16. A teraz powiemy wam coś, co sprawi, że głęboko zastanowicie się, dlaczego jeszcze nie wysłaliście SMS-a. Dzisiaj do 17. Jeden SMS to jest szansa na 1 700 000 złotych i to nie są żarty.
1: Tak jest, nie przesłyszeliście się. Jeden SMS bierze udział w dwóch losowaniach. O godzinie 17 losujemy numer, do którego będziemy dzwonić w finale tygodnia o 700 000 złotych. I pod koniec września zagramy o 1 000 000 złotych.
0: Jeden SMS to są dwa finały. No to odpalamy jeszcze ostatni dzisiaj bonus. Od tej chwili każdy SMS dostaje 17 700 szans na grę w finale. Wchodzicie w to? Wyślijcie hasło Radio Z pod 7353. Teraz. A regulamin i dodatkowe bonusy znajdziecie też na radioz.pl.

0: marowała cały ten stres tego tygodnia. Odchodzi gdzieś nie pamięć. Sonic w Radiu Z.
1: Pomalutku, takimi malusieńkimi kroczkami, ale przejmujemy Szwecję i mamy na to dowody. Więcej w wiadomościach Radia Z o 16:30.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, że

0: TVP. Otwórz się na więcej.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
6: Stokrotka.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Po reklamie.
4: Słuchać Radia Z, mamy piątkowe popołudnie, jest 16.30, czas na wiadomości. I Dalia Tomczak.
5: Jest kolejny wyrok dla funkcjonariuszy służby więziennej po ucieczce podejrzanego o podwójne zabójstwo ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy 2 lata temu. Za niedopełnienie obowiązków służbowych sąd w Zamościu skazał mundurowych na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Dostali też 4-letni zakaz wykonywania zawodu. Wyrok jest nieprawomocny. Ponad 90 Polaków kandyduje w wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy naszych rodaków. Stanie na stacji lokomotywa spalinowa i wagony pamiętające lata 70. i 80. Do Zielonej Góry jutro przyjedzie skład z 1969 roku. Jedyny taki w Polsce. Zachęcamy do robienia zdjęć, mówi Krzysztof Pawlak, prezes lubuskiego transportu publicznego.
6: Miłośnicy kolei, ja jestem sympatycy kolei, często takie składy fotografują. Pociąg przyjedzie po godzinie 10 do Zielonej Góry, więc będzie około godziny stał do odjazdu do Krosna. Można przyjść, zobaczyć, zrobić sobie zdjęcie przy lokomotywie, przy wagonie. W godzinach popołudniowych po powrocie też ten pociąg będzie miał jeszcze około 50 minut postoju przed odjazdem później do Wrocławia, więc zachęcamy.
5: Historyczny pociąg ma wyruszyć z Zielonej Góry do Krosna Odrzańskiego o godzinie 11.49, a u nas 16.31, czas na wiadomości dla kierowców.

0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Utrudnienia na autostradzie A6 w zachodniopomorskim. Trzy samochody zderzyły się na odcinku Kijewo-Podjuchy. Częściowo zablokowany jest pas w kierunku Berlina. Trzy osoby ranne po tym, jak auto osobowe uderzyło w drzewo na drodze krajowej nr 57 na Warmii i Mazurach. W miejscowości Zabrodzie na odcinku Biskupiec-Szczytno trasa jest zablokowana. Nie przejedziecie także krajową 11 w województwie śląskim. Na odcinku Tarnowskie Góry-Tworóg w pobliżu miejscowości Boruszowice zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Dzwonicie do nas z drogi krajowej nr 77 w Sandomierzu.
2: Zablokowana w obydwu kierunkach. Stoję od ponad godziny. Zrobiłem około kilometra.
1: Czerwony telefon Radia Z czeka na Wasze wiadomości. Pamiętajcie numer 321-321-100.
3: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: Wieczorem i w nocy wciąż opady deszczu na południu Polski, a temperatura od 6 stopni w Olsztynie do maksymalnie 10 w Zielonej Górze. Jutro, w sobotę, jeśli będą opady, to właściwie tylko na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, a na zachodzie i na północy nawet 21 stopni.
3: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: Gibbs i jego Foman i w radiu Zetmnie też już włącza się taka nostalgia za latem, które przecież jeszcze trwa, jeszcze trochę dni przed nami. Ostatnie 20, jeśli dobrze liczę, 39 minut po godzinie 16. No pora sprawdzić, co wam się dzisiaj udało.
1: Udało mi się dzisiaj wyjechać o 6 rano do pracy ciężarówką i wrócić dzisiaj do domu, do żonki, do przyszłego dziecka.
2: Udało mi się dzisiaj zdać egzaminy.
3: Udało mi się nie panikować przed obroną licencjata mojej córki. Byłam bardzo spokojna i nie zawracałam jej głowy.
4: Udało mi się skończyć szybciej pracę, przez co cały zespół jest zadowolony, gdyż skończyli razem ze mną i zaczęliśmy weekend. Odebrałam dziecko z przedszkola, wyjeżdżamy właśnie w góry.
5: To trzeba częściej powtarzać. Można na przykład w poniedziałek, żeby wysłać pracowników do kina. Zresztą posłuchaj, co chcą ci powiedzieć Hi, Hania i Świeży z Gen Z.
6: Halo, halo, tu Hania.
7: I Świeży z Gen Z.
6: Mamy dla ciebie super wiadomość.
7: Uwaga, wygrywasz 4 bilety na 100 dni Misja Zeus. Gratulacje.
6: I mamy dla ciebie challenge. Jak już będziesz w kinie, spróbuj nie zjeść popcornu, zanim skończą się reklamy.
7: Widzimy się na filmie.
6: Pa!
8: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
20: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
21: Citroen.
0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Po reklamie.

0: 12 minut do godziny 17. Jak to z Was wierzy w znaki? W to, że siódemka przynosi szczęście. Już za chwilę ktoś z Was zagra o 700 tysięcy złotych.
1: I tylko przez 11 minut mnożymy Wasze SMS-y 17 700 razy. Do kogo za chwilę zadzwonimy? SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353, a finał już po 17.

0: Uspokajamy wszystkich słuchaczy Radia Z. Nic się nie zepsuło. To Chapel Round specjalnie, świadomie tak zwolniła. Za 5 minut 17.
1: A punktualnie o 17 w wiadomościach Radia Z zajrzymy w takie miejsca, w które nikt nie chce zaglądać, szczególnie przed weekendem, czyli pojedziemy razem z wami na stację Taliz.
0: Wyłączcie jej mikrofon. Mikrofon i wyłączcie.
1: Tanio to było.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Kochamy góry, proszę pana. Piękne widoki. Co roku przyjeżdżamy.
4: Trzeci raz już jesteśmy.
5: Nie musimy się opalać, po prostu chcemy se pospacerować, pozwiedzać. O, tak można powiedzieć.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Przemek Taranek, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
9: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Malborku na placu Kazimierza Jagiellończyka. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z. Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
13: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Po reklamie.
19: Płatne ogłoszenie wyborcze.
20: Pani marszałek, z czego przede wszystkim słynie kuchnia naszego regionu, kuchnia małopolska?
21: Myślę, że osypek żurawiną wpada w pierwszym rzucie. No i Kraków obwarzanek, który jest na każdym zaułku. Mamy moczankę krakowską, też wspaniałe danie. Mamy pstrąga ojcowskiego. Mamy karpia zatorskiego, którego podajemy na, słuchajcie, ponad 100 sposobów.
20: Czy jest takie jedno danie, które szczególnie kojarzy pani marszałek z naszym regionem?
21: Dla mnie to są ziemniaki po cabańsku w kociołku przekładane warstwowo poczusiem z kiełbasą, marchewką, cebulką. Ja dodaję jeszcze buraczka czerwonego.
20: Dlaczego według pani to jest ważne, ta kuchnia regionalna, promowanie naszych potraw?
21: Łączymy to, co jest zdrowe, to, co daje nam natura, a cenimy bardzo gości, więc chcemy ich ugościć kuchnią jak najlepszą.
20: To na koniec jeszcze takie podsumowanie. Czy polecałaby pani poznawanie Małopolski właśnie poprzez te różnorodne smaki?
21: Ja nie tylko polecam, ale bardzo serdecznie zapraszam i czekamy na państwa z takim wielkim, ogromnym sercem.
19: Płatne ogłoszenie wyborcze.
0: Zbliża się 17, jest piątek, 11 września. Czas na wiadomości w Radio Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
4: ceny paliwa wyżej, mamy najnowsze prognozy analityków rynku. Znamy wyniki badań krwi kierowcy ciężarówki po wypadku koło Radomia. Na US Open niedługo wszystko stanie się jasne. Posłuchajcie, kto z kim dziś gra.
0: 17.
4: Kierowcy łapią się za kieszenie. Benzyna na stacjach paliw ostro w górę. 95 kosztuje średnio już prawie 8 zł. Z kolei diesel notuje rekordowe ceny niemal 8 zł i 80 groszy za litr. Reporter Radia Z Daniel Wrzos zna prognozy cen na kolejne dni.
6: Podwyżki na stacjach nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. W przyszłym tygodniu ceny oleju napędowego zbliżą się do 9 zł za litr. Z kolei benzyna nie powinna przebić psychologicznej granicy 8 zł. Przewiduje analityk Reflex Urszula Cieślak.
7: Właściciele stacji będą robić wszystko, aby granicy 8 zł póki co nie przekraczać. Natomiast w przypadku właśnie autogazu i oleju napędowego spodziewamy się niestety dalszego wzrostu średnich poziomów cen.
6: Cena ropy na światowych rynkach notuje obecnie spadek, ale nadal utrzymuje się powyżej 100 dolarów za baryłkę.
4: Ceny ropy wystrzeliły wczoraj. Ma to związek z zaostrzeniem konfliktu Arabii Saudyjskiej z rebeliantami w Jemenie. Kierowca ciężarówki, który w środę spowodował katastrofę kolejową pod Radomiem, był trzeźwy. Dowiedziało się Radio Z. To najnowsze ustalenia prokuratury okręgowej w Radomiu, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Trzeźwy był również maszynista pociągu. Obaj zostali w wypadku ciężko ranni. Ich stan nadal nie pozwala na przesłuchanie. W katastrofie zginęła 39-letnia pasażerka składu. Wyniki sekcji jej zwłok wskazują, że przyczyną śmierci były poważne urazy głowy, które powstały na skutek zderzenia. W sumie rannych zostało około 20 osób. Dokładnie 25 lat temu dwa samoloty porwane przez terrorystów zniszczyły World Trade Center w Nowym Jorku. Trzecia maszyna uderzyła w budynek Pentagonu, a czwarta rozbiła się w Pensylwanii. W hołdzie ofiarom zabrzmiał dzisiaj z wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie utwór odgrywany podczas amerykańskich uroczystości żałobnych. Zagrał go sierżant Victor De Jesus. Widział płonące wieże w UTC przez okno swojej szkoły. Miał wtedy 12 lat.
22: Pamiętam, że czytaliśmy wtedy Harry Pottera. Spojrzałem przez okno i zobaczyłem płonący budynek. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Był bardzo przerażający, ale pamiętam też naszą społeczność. Zjednoczyliśmy się wtedy. Jakie uczucia towarzyszą ci dzisiaj, zanim zagrasz tą piękną melodię? Nadal jestem bardzo smutny. Myślę, że wszyscy jesteśmy i może ten smutek nigdy nie minie, ale czuję się niezwykle zaszczycony, że mogę to zrobić ku pamięci wszystkich, którzy zginęli.
4: W zamachach z 11 września zginęło prawie 3000 osób. W wielkoszlemowym US Open pora na decydujące rozstrzygnięcia. Niebawem poznamy finalistów w singlu. Jako pierwsi na nowojorskim korcie około 21 polskiego czasu zameldują się Niemiec Aleksander Zwieriew i Rosjanin Karen Khachanov. Po ich spotkaniu dojdzie do amerykańskiej rywalizacji Bena Sheltona z Francisem Tiafoe. Na kort centralny wybiera się specjalny wysłannik Radia Z do USA, Mateusz Ligenza. Mateuszu, kogo nie mogą się doczekać już kibice?
23: Sheldon, ulubieniec nowojorskiej publiczności, może tutaj grać o każdej porze dnia i nocy. Nie jest mu nawet straszna 3:30 nad ranem, co udowodnił w ćwierćfinałowym pojedynku z broniącym trofeum Carlosem Alcarazem. Wygrał z Hiszpanem i z automatu stał się faworytem do zdobycia tytułu. To była wojna, epickie starcie, największe spotkanie w mojej karierze. Tak, wspominał rywalizację z Alcarazem Sheldon, który spotka się ze swoim rodakiem Francisem Tiafoe, który podobnie jak on potrafi świetnie bawić się na korcie. Czekamy na showtime, a to kochają Amerykanie. Nowy Jork, Mateusz Ligenza, Radio Z.
4: Ich mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 1:00 w nocy polskiego czasu. Zmierzamy do finalnej imprezy pod patronatem Radia Z Drift Masters. Impreza dzisiaj i jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie i na błoniach stadionu. Na miejscu jest nasza dziennikarka Magda Barczyk. Magdo, jakie atrakcje czekają na fanów sportów motorowych?
24: To finał najbardziej prestiżowych zawodów driftingowych na świecie. W stawce kierowcy z całego świata, ale to Polacy mają największe szanse na mistrzostwo. Mowa tu o najbardziej utytułowanym kierowcu Piotrze Więcku i jego rywalu Pawle Korpulińskim. Poza tym na kibiców czeka także pojedynek bolidów Formuły 1, no i słynne już kręcenie bączków przez najlepszych kierowców świata. Dodatkowo fani sportów motorowych mogą samodzielnie sprawdzić swoje umiejętności wymiany koła w bolidzie. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie. Ze Stadionu Narodowego w Warszawie, Magdalena Barczyk, Radio Z.
4: Zamknięcie bram stadionu dziś o 23:00, a jutro stadion otworzy się ponownie o 13:00.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
1: I niby człowiek wie, że tak będzie. No żyje na tej ziemi 30 parę lat. Niby wie, że taki mamy klimat, ale że to już, że już w nocy 6 stopni, 5 na południu.
0: To prawda.
1: 6 na Warmii i Mazurach, najwięcej 11 na wschodzie. Na szczęście sobota przypomni sobie o nas, obudzi nas słoneczkiem, szczególnie w północnej części kraju.
0: Taki mamy klimat.
25: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
0: Ale klimat można łatwo zmienić, bo za chwilę ktoś zagra o 700 tysięcy złotych w Radiu Z. Bądźcie z nami, za moment dzwonimy. Za chwilę finał Rządzę Pieniądza.

0: ATB w Radiu Z, 11 minut po 17. Gramy tak, jak obiecaliśmy.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z. Rządza
0: pieniądza. No, jaki to jest fajny moment spotkać się z wami w piątkowe popołudnie, kiedy w grze jest tak wielka kasa. 700 tysięcy złotych w jednej z walizek, ale co się dzisiaj wydarzy, nie mamy pojęcia. Numer telefonu do szczęśliwca albo szczęśliwczyni już mamy, więc dzwonimy, kręcimy. No i za chwilę się dowiemy, gdzie w Polsce ktoś zostanie... Szczęściarzem?
2: Bogaty,
0: nie?
2: Tak, kto zostanie bogaty, po prostu.
0: Tu kombinuję z tymi słowami. Halo, dzień dobry.
2: Tutaj Radio Z, Robert Karpowicz i Kasia Wilk, cześć.
3: Witam.
2: Słyszę jeszcze niedowierzanie, jak masz na imię?
3: Karolina.
2: Karolina, uszczypnęłabym cię, gdybym mogła. Tak, to mogę ci tylko powiedzieć, że to naprawdę ja i Karpio i mamy taki plan, żebyś teraz wygrała sporo kasy. Nieśmiela, wiem.
0: Dobrze się zaczyna, co? Słuchaj, poznajmy cię trochę. Powiedz, skąd jesteś, co porabiasz?
3: Z okolic Wielunia.
0: Z jakich okolic?
3: Wielunia.
0: Okej.
2: Karolina, słyszę w tle, że albo jakiś przystojny mężczyzna jest z tobą, albo słuchasz radia, może telewizor jest włączony, więc jeżeli mogłabyś poprosić współtowarzysza o to, żeby po prostu towarzyszył nam tak nieco ciszej, albo na przykład wyłączyć telewizor, to byłoby nam miło.
3: Nie, to mąż, także...
2: Przystojny towarzysz, to o to mi chodziło.
0: To jest dla mnie niebywałe, że to słyszysz gdzieś tam chłop w tle, a ty już wiesz, że on jest przystojny. To jest nieprawdopodobne.
2: Karolina, potwierdzasz?
3: Tak, potwierdzam.
0: Swój własny, rodzony mąż, no to nie może być inaczej. Karolino, na początek, w ten cudowny piątek, mamy dla ciebie pewniaka. Ty wiesz, ile dzisiaj jest pewniaku?
3: Nie wiem.
0: A to ja ci powiem. 20 tysięcy złotych, gwarantowane.
3: No to super.
2: No super.
0: Myślę.
2: Możesz z tych 20 tysięcy zrezygnować, wybrać jedną z walizek, no i podjąć ryzyko. W nich dzisiaj może być trochę mniej niż w pewniaku. 5 tysięcy, 15 tysięcy, ale też więcej. 25 tysięcy, 70 tysięcy, a że to jest finał tygodnia, to może być nawet 700 tysięcy złotych. Wybierając walizkę, no ryzykujesz, nie wiemy, co w niej jest.
3: Ryzykuję.
0: Jak od razu, jak pewnie. Słuchaj, ty szybko ryzykujesz i chcesz wybrać walizkę, to ja szybko dorzucam do tego pewniaka 3000 złotych. 23 tysiące.
3: No nie, dalej jestem.
0: Wow.
2: Karolina, a jak mąż ma na imię?
3: Łukasz.
2: I co Łukasz na to? Też jest takim ryzykantem jak ty?
3: Jeszcze większym.
0: Okej. To się dobraliście. Słuchaj, a gdybyśmy powiedzieli 25 tysięcy w pewniaku?
3: Nie, będę ryzykować. Mhm.
0: Dobra. Pamiętasz, że jest to ryzyko, że możesz trafić na 5 tysięcy, tak? Albo 15 tysięcy?
3: Tak, wiem.
0: Okej.
3: Ale jeżeli nie zaryzykuję, no to...
2: Słyszę, że trafiliśmy na prawdziwych graczy. No dobrze, to w takim razie... Karolina, wyobraź sobie przed sobą napis Radio Z... I wybierz sam albo z Łukaszem jedną z liter z tego napisu. Radio Z.
3: Z.
0: Okej. Pod literą Z mamy 11 walizek. Wybierz sobie jedną z nich.
3: 6.
2: Okej. Mamy walizkę numer 6. Jest już twoja. To złap męża za rękę. No i co? Otwieramy.
1: Masz 15 tysięcy złotych.
2: Fajnie, chyba.
0: Cieszy mnie to, że to nie jest 5. 15 tysięcy złotych to jest wasza wygrana. Gratuluję, wiesz czego ci gratuluję przede wszystkim? Tej odwagi. Tego ci przede wszystkim gratuluję, bo przecież jak się nie zaryzykuje, no to nie wygrywa się tych największych kwot. 15 tysięcy złotych dzisiaj. Fajnie, nie? Siedzisz sobie w piątkowe popołudnie, nic się nie dzieje, nagle telefon dzwoni i pach, 15 tysięcy.
3: Super, i tak dalej nie wierzę, ale...
2: Karolina, a macie z Łukaszem jakieś plany na weekend?
3: Myślę, że się zmienią.
2: Myślę, właśnie. Że tak, dokładnie. Godzina jeszcze młoda, jakiś szybki weekend, na pewno jeszcze taki przyjemny za miastem możecie zaliczyć. Trzymajcie się, ściskamy was, całujemy, no i cieszcie się swoją wygraną. Wygraliście 15 tysięcy złotych w Radiu Z.
0: Wysyłamy tę kasę w okolice Wielunia, no i wracamy do gry w Żądzę Pieniądza, wkładamy do walizki 500 000 złotych i od tej pory możecie już wchodzić do gry o tę kasę. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.
1: Żądza Pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
4: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
5: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem?

0: Merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. W szawicach głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: Co powiesz na weekend pełen energii?
12: Tak!
11: Spędź go na Euromanii i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
13: Po reklamie.
14: To piątek, 11 dzień września, na zegarach 17.30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, posłuchajmy.
15: Linia kolejowa, na której w środę doszło do zderzenia ciężarówki i pociągu, powinna być przejezdna jutro rano. Działać będzie tylko jeden tor. W wyniku wypadku wykoleiły się lokomotywa i dwa pierwsze wagony składu. Kolejarze naprawiają tory, podkłady i sieć trakcyjną. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji Bulwary rzeka ma 94 cm. To najniższy stan od 9 lat, kiedy rozpoczęto pomiary w tym rejonie. Obecnie w kraju obowiązuje 91 ostrzeżeń dotyczących suszy hydrologicznej. Kulinarny ogień rozgrzeje Park Śląski. W niedzielę specjalna, charytatywna impreza. 100 kucharzy, restauratorów i pasjonatów gastronomii przygotuje 10 tysięcy porcji różnych dań. Zaprasza Aneta Miller z Tauron Parku Śląskiego.
16: Będą nie tylko krupnioki w śląskiej wersji, ale będą m.in. burgery, mini burgery, śląskie racuchy, gofry. Będzie również śląska strefa wege, a oprócz tego naprawdę kilkadziesiąt dań, które tutaj na miejscu będzie można poznać.
15: A tych dań będzie można spróbować, przekazując symboliczny datek na rzecz hospicjum dla dzieci. Wiadomości dla kierowców w Radiu Z. Zapraszam.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Zderzenie dwóch samochodów osobowych i auta dostawczego na Krajowej Siódemce w Małopolsce. W okolicy węzła Kraków-Bieżanów w stronę A4 zablokowany jest środkowy pas i część lewego. Ruch odbywa się pasami skrajnymi, lewym i prawym. Zostajemy na Siódemce, na Pomorzu, na odcinku Koszwały-Dworek. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Uważajcie na autostradzie A1 na Śląsku, na odcinku Woźniki-Pyrzowice w pobliżu miejscowości Ożarowice. Awaria pojazdu ciężarowego. Zablokowany jeden pas w kierunku miejscowości Gorzyczki. Roboty drogowe utrudniają jazdę na drodze krajowej numer 14 w Łódzkiem. Między Lublinkiem a Pabianicami w stronę węzła Róża trwa naprawa barier. Zablokowany lewy pas. Wiadomości dla kierowców wracają za godzinę. Dzwońcie 321 321 100.
17: Czerwony telefon Radia Z.

0: No deszczowo będzie na południu i południowym wschodzie Polski. Na termometrach w nocy od 6 stopni w Opolu przez 8...
1: Ale wiesz co, ale moment, bo jakbyś to powiedział tak, no deszczowo będzie, to może byłoby lepiej, mimo że deszczowo.
0: No deszczowo będzie.
1: Dobra, jednak nie.
0: Lepiej? Nie działa.
1: Jednak nie.
0: No deszczowo będzie, na południu i południowym wschodzie.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Wiesz, taki nieautentyczny jesteś z tym optymizmem, muszę powiedzieć.
0: Ale jutro będzie deszcz.
1: Jezus, hej. Przestanie.

0: Melody Michiko w Radiu Z za 19 minut 18. Słuchajcie, jest nadzieja dla ludzkości, bo jest pomysł, jak nas wszystkich uratować. Tym razem pojawia się trend dla hobbitów. Wszyscy bądźmy jak hobbici. Tak radzą eksperci, że dość tam cyfrowego zmęczenia, przebodźcowania. To się ładnie nazywa, to się nazywa hobbit maxing.
1: Maxing i hobbit, okej.
0: Tak, mamy zająć się robieniem na drutach, sadzeniem warzyw, lepieniem garnków, jak hobbici.
1: I to ma nas relaksować?
0: Tak.
1: No do momentu, do kiedy nie trzeba będzie zapuszczać włosów na stopach, jak hobbici mieli, to ja ten pomysł mogę zaakceptować. Okej.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
16: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
18: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Oj, ten duet namieszał nam w głowach Karol G i Bruno Mars i ich nowość w Radiu Z. Steel, a już za chwilę 18.
1: Tak, o 18 wiadomości w Radiu Z, a o 18.02 Beata Lubecka będzie pytała dzisiaj kandydatkę KO i PSL na prezydenta Krakowa, panią Monikę Piątkowską.
2: Radio Z i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofa.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com. Bell.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Media.
6: Że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz? Uczucie pełności.
18: Dobrze. I ostatni.
19: Gazy.
18: Świetnie. A co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Travisto.
20: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Marian, jaki laptop jest top?
21: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
22: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
2: Po reklamie.
1: Zbliża się 18, jest piątek, 11 dzień września. Czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
24: Protest maszynistów już się zakończył, ale opóźnienia na kolei ciągle trwają. Gorąco wokół wyboru nowego rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. W trzech pytaniach na koniec dnia Monika Piątkowska, senator KO.
1: Osiemnasta.
24: Do końca dnia musimy liczyć się z opóźnieniami na kolei. Przez 12 godzin protestowali dziś maszyniści, którzy na przejazdach zwalniali do 20 km na godzinę. W ten sposób zwracali uwagę na bezpieczeństwo po serii wypadków. Łącznie spóźnienia wyniosły ponad 380 godzin. Reporter Radia Z Maciej Bąk sprawdzał, jak protest wyglądał z perspektywy pasażerów na dworcu Gdańsko-Główny.
0: Ile opóźnienia było?
3: 32 minuty, więc nie ma dramatu. Spodziewałyśmy się, że będzie gorzej.
0: Było tak, że on faktycznie zwalniał często?
3: Na początku tak, rzeczywiście na tych pierwszych przejazdach zwalniał, ale potem już im bliżej Gdańska, tym było sprawniej.
4: Trzeba coś robić, a czy to będzie skuteczne, nie, to zobaczymy. Czy to kierowcy zrozumieją, bo tu chodzi o kierowców aut, a nie o pociągi.
5: Tutaj absolutnie coś... Musi ktoś z tym coś zrobić, ale wie pan, ja to do końca nie wierzę, żeby to zaostrzenie kar coś spowodowało.
24: Rządzący deklarują zaostrzenie przepisów dla kierowców. Projekt ma być gotowy na najbliższe posiedzenie rządu. Są zarzuty w sprawie dwóch incydentów podczas salonu przemysłu obronnego w Kielcach. Dwie kobiety rozlały kwas masłowy nieopodal stanowisk firmy z Izraela. Usłyszały zarzuty uszkodzenia mienia. Z kolei mężczyzna, który próbował wejść na teren targów z amunicją, odpowie za jej nielegalne posiadanie. Wobec podejrzanych zastosowano dozory policji i zakazy opuszczania kraju. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek dał 2 tygodnie na przedstawienie harmonogramu wyboru nowego rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przed budynkiem uczelni doszło do awantury z udziałem PiSu. Posłowie tej partii nie zgadzają się na odwołanie Michała Sopińskiego, który do tej pory kierował Akademią i jest związany ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry. Minister wskazał pełniącego obowiązki rektora, który dopiero w asyście policjantów mógł wejść do budynku. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
15: PiS mówi, że to próba zawładnięcia niezależnej uczelni. Przed budynkiem z kontrolą stawili się posłowie. Przyjechał też prezes Kaczyński.
25: Ważniejszą przyczyną jest przeprowadzenie takiej próby generalnej przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.
15: Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało złożenie zawiadomienia do prokuratury. Minister Żurek twierdzi, że odwołany rektor Michał Sopiński jednoznacznie wypowiadał się politycznie, czym naruszył wymóg apolityczności uczelni.
24: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości kształci między innymi pracowników Służby Więziennej. W Radiu Z 3 pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
26: Dzień dobry, z nami jest Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka Koalicji Obywatelskiej PSL-u na prezydenta Krakowa. Dzień dobry.
27: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa bardzo serdecznie.
26: Pani senator jest z nami na łączeniu, jest już w Krakowie i pytanie numer jeden dotyczące tego, co przed chwilą słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z o tych przepychankach przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem posłów Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o decyzje kadrowe ministra sprawiedliwości. No i jak mówi Jarosław Kaczyński, trwa totalne bezprawie, to próba przed przejęciem Trybunału Konstytucyjnego. Czy będzie siłowe wejście do Trybunału Konstytucyjnego?
27: No wręcz odwrotnie, pani redaktor. Decyzja ministra Żurka jest zgodna z prawem, jest ostateczna, jest natychmiast wykonalna, spowodowana naruszeniami przez pana rektora zasad apolityczności, bo wypowiadał się w kontekście politycznym. W związku z powyższym minister podjął właściwą decyzję, a Prawo i Sprawiedliwość faktycznie wielokrotnie nam przecież to już pokazało. Specjalizuje się w rozwiązaniach siłowych. Jeżeli decyzje przeprowadzone zgodnie z prawem nie realizują politycznych celów Prawa i Sprawiedliwości, to uciekają się do siłowych rozwiązań. No ja ubolewam nad tym, że posłowie, prezes Prawa i Sprawiedliwości w taki sposób zachowują się.
26: No ale czy będzie siłowe wejście do Trybunału Konstytucyjnego?
27: Pani redaktor,
26: pojawiły się takie spekulacje w mediach, że są takie przymiarki. No już BBN żąda też wyjaśnień od szefa MSWiA. Czy rzeczywiście są takie plany, czy ich nie ma?
27: Prawo i Sprawiedliwość znowu podpala opinię publiczną. My się nie specjalizujemy absolutnie w siłowych rozwiązaniach. Dokonujemy rozwiązań zgodnie z prawem. Zresztą wyborcy Koalicji Obywatelskiej przez te ostatnie 2 lata kilkakrotnie nam wyrażali, może nie zarzucali, ale wyrażali rozczarowanie słabym, niskim tempem zmian. No, często wynikało właśnie z tego, że staramy się wszystko realizować w tempie takim, jak umożliwiają przepisy prawa. Nie stosujemy siłowych rozwiązań, nie idziemy na skróty, realizujemy swoje obietnice zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawa.
26: I to było drugie pytanie. Pytanie numer 3 jest o aborcję, która wraca na sejmową agendę, bo Nadzwyczajna Komisja do Spraw Projektów Aborcyjnych zebrała się ostatnio w lipcu 2024, czyli ponad 2 lata temu. Czyli rozumiem, że przypomniało się w koalicji rządzącej o temacie, który był jedną z takich sztandarowych obietnic podczas kampanii wyborczej w 2023 roku, a teraz za rok wybory, rozumiem, tak? Więc pamięć wróciła.
27: No ja bym tak na to nie patrzyła. Szczegółów nie znam, bo dzisiaj pani redaktor, przede wszystkim, jak pani redaktor zapewne wie, zajmuje się Krakowem i kampanią w Krakowie. Tak, nie wszystkie obietnice Koalicji Obywatelskiej zostały zrealizowane. Wiemy o tym, że nie zawsze było porozumienie i współpraca koalicjantów. Nie chodzi mi o to w tym momencie, żeby zaogniać sytuację między koalicjantami, ale akurat kwestie aborcyjne to był jeden z tych tematów, gdzie w koalicji nie było jedności i współpracy. Szanuję światopogląd innych ugrupowań, ale matematyka jest królową wszelkich nauk. Nie wszystkie postulaty również te zostały z tego tytułu zrealizowane.
26: I tutaj stawiam pauzę. Pani senator z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zachęcam, zapraszam. Pani senator też zachęca i zaprasza.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Oj, zimno, zimno w nocy. Od 6 do 11 stopni i wiecie, co to oznacza? Przed sobotą?
1: Nie.
7: Że będą kolejki w sklepach, tłumy w sklepach zrozpaczonych rodziców, którzy teraz będą szukali tych jesiennych butów. Aha. Też tam będę. Ale na szczęście sobota trochę lepsza, około 20 i słońca trochę się pojawi. Nie jest źle.
1: Bo moje dzieci też już potrzebują, ale ja miałem z nimi iść na zakupy. Nie mogę właśnie, kurczę, tak mnie tu coś boli. Wiesz, tu mnie strzyka, tam kostce. Jak wiesz, chodzę co, za długo, to mnie tak
7: ale
1: boli.
7: Ja tylu foteliów nie mam. Nie dam rady, no fotelików nie mam, ale może słuchacze pomogą, kto wie.
1: Może, no, jakby ktoś kupił moim dzieciom ciuchy. Ja nie mam jak chodzić.
7: Do sklepu, żeby podrzucić.
1: Kasia Wilk.
7: Robert Karpowicz.
1: Cześć, siema. Hej.

0: podsiadło, wszystko wysprzątał na błysk w Radiu Z, 16 minut po 18. No ale sobota niedługo, to nie martw się, nadrobisz. A jak wam się nie chce sprzątać, ćwiczyć, chodzić na siłkę, to teraz wam się wszystkim głupio zrobi. Głośno dzisiaj o pani Krystynie, która ma 84 lata i całkiem niedawno zdobyła Rysy, najwyższy szczyt Polski. Ona się po prostu uparła, że musi. Musi to zrobić, bo tylko tego szczytu brakowało jej do ukończenia Korony Gór Polskiej i bardzo proszę, zrobiła to.
1: Brawo, pani Krystyna jest wielka. Ja sam zbieram szczyty do korony i uspokaja mnie fakt, że pani Krysi udało się to w wieku 84 lat, czyli mam jeszcze sporo czasu, krótko mówiąc. Ale brawo, brawo, brawo.
0: Nie tak dużo, myślę, że jednak bliżej niż dalej.
1: Dobra, kończymy już, bo widzę, że już ci piątek wjeżdża, no.
0: Ty z pewnością kończymy. Szybciej.
1: No, najlepiej. Pani Krystyno, ja to szybciej skończę. Ja to udowodnię też Kasi. 17 minut po 18.
0: Tak. Czas pokaże.
1: Czas pokaże, a pewno.
0: A jak?

0: by pranie w domu nie wisiało.
1: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją

0: jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Po reklamie.
7: Mamy piątkowe późne popołudnie na zegarach 18.30 czas na wiadomości w Radiu Z. Michał Krasucki, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Zapraszamy.
9: Kierowców czekają kolejne podwyżki na stacjach. W przyszłym tygodniu za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,99. Jeszcze droższy może być diesel, ponad 9 zł. Analitycy portalu epetrol.pl alarmują. Stacje wkraczają w czas bezprecedensowych podwyżek. Węgry wprowadzają dopłaty do paliwa dla właścicieli aut na diesla. Dotyczą tych silników, które mają co najmniej 150 koni mechanicznych. Dopłata wyniesie 5000 forintów miesięcznie aż do grudnia. Łącznie w przeliczeniu to około 250 zł. Rząd Petera Madziara zdecydował się na taki krok zamiast mrożenia cen w obawie przed niedoborem paliwa. Bieszczadzkie szlaki mniej popularne niż rok temu. Blisko 245 tysięcy wejść odnotowano w lipcu i sierpniu w Bieszczadzkim Parku Narodowym. To o prawie 38 tysięcy, czyli ponad 13% mniej niż podczas ubiegłorocznych wakacji. Najpopularniejszym celem turystów pozostała Tarnica. Na reklamy dają się naciąć dorośli, a co dopiero dzieci. Szczególnie te małe. Dlatego Stowarzyszenie Moc Wsparcia z Sosnowca rusza ze specjalną akcją dla rodziców.
10: To już jest element, który uważam nie jest fair wobec nas rodziców, a szczególnie nie jest fair wobec dzieci, które powinniśmy chronić. One w ogóle nie powinny mieć dostępu do tych elementów treści marketingowych, sprzedażowych, no bo one nie umieją decydować i wybierać o tym, co z tym zrobić, czując potężną presję na to, że muszą to mieć.
9: Tłumaczy psycholog Adrian Drżeń, który rusza z podcastami. Rodzice znajdą w nich wskazówki, jak rozmawiać z dziećmi i wyjaśniać im marketing. Teraz już najnowszy raport z dróg. Zapraszam.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa 73 na Podkarpaciu. W pobliżu miejscowości Krajowice to odcinek Pilzno-Jasło zderzyły się dwie osobówki. Na kierowców nadal czekają problemy na ekspresowej siódemce na Pomorzu. Między węzłami Koszwały a Dworek w pobliżu miejscowości Cedry Małe. Służby usuwają z jezdni substancję ropopochodną. To po zderzeniu osobówki z ciężarówką. Zablokowany pas zjazdowy i prawy w kierunku Warszawy. Wypadek na A1 na Pomorzu. Trzy samochody zderzyły się na wysokości miejscowości Malenin. Zablokowany prawy pas w kierunku Łodzi między węzłami Rusocin a Stanisławie. A jeśli na waszej trasie są utrudnienia, dajcie znać.
11: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania.

0: rotenso.com.
1: Sporo przejaśnień na zachodzie i na północy, ale na południu i południowym wschodzie wciąż w nocy będzie padać. Na termometrach od 6 stopni, tyle zobaczymy w Opolu i w Olsztynie, do maksymalnie 10-11. Najcieplej ma być wzdłuż wschodniej granicy. Jutro deszcz już tylko w Tatrach, ewentualnie na Podkarpaciu, a w pozostałych regionach trochę więcej słońca.
0: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: chłopaki. To Kuba i Kuba, czyli nowość w Radiu Z. Fajnie zagrać znowu ten kawałek po premierze, która była w Radiu Z niedawno. Za 18 minut 19 i czekaliśmy na ten weekend, a miłośnicy motoryzacji to już w ogóle, bo dzisiaj i jutro na PGE Narodowym w Warszawie finał międzynarodowego sezonu Drift Masters, czyli tych takich wariatów, którzy szaleją na torach, robią tam brum brum i
1: ale co ty
0: inne.
1: W ogóle opowiadasz moment? Oni tak bardziej robią zium, zium.
0: Tak, i to, że to tam jest takie Znaczy Magda Barczyk bardziej wyjaśni, co oni tam robią. Hej Magda!
2: Pozdrowienia, drodzy Państwo. No ja jestem absolutnie w swoim żywiole. Przechadzam się właśnie tutaj między padokami, w których wszystkie zespoły przygotowują swoich kierowców i auta do tego, żeby jak najlepiej pojechać po tym specjalnie wylanym na Stadionie Narodowym asfalcie. Jak Państwo słyszą, by te silniki dają z siebie absolutnie wszystko. Pali się również gumę, no ale o to w tym sporcie chodzi. No i co więcej, głównymi pretendentami do zwycięstwa w wielkim finale Grand Masters są Polacy, więc trzymamy bardzo mocno kciuki. Słyszymy się niebawem.
1: A jak pójdzie Polakom, to tego na pewno dowiecie się w Radiu Z. Relacje z finału sezonu Drift Masters możecie również zobaczyć na zetkowych socialach. Polecamy Wam, a już teraz Bring Me to Life w Radiu Z.

0: Patrycja Markowska śpiewa Zatańczmy, zerwij ze mnie wstyd. Niech to będzie taka propozycja na piątkowy wieczór. Dlaczego by nie? Sprawdzamy, co w wiadomościach Radia Z o 19:00 będzie polski Starlink, a kiedy możemy się go spodziewać, to wyjaśnimy już za chwilę.
1: Radio Z i już. A jak alfabet Radia Z, G jak Gen Z albo I jak influencer.
2: Jedna z najpopularniejszych internetowych ekip w Polsce będzie gościem najfajniejszego radia w kraju. No i moim.
1: Specjalnie dla Was sprawdzimy, co tak naprawdę kryje się pod literami alfabetu w ich świecie.
2: Już jutro od 13:00 wspólnie przejdziemy przez alfabet Gen Z w Radiu Z. Norbert Binkowski, zapraszam.
3: Reklama.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Sąsiadko, witam.
15: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
14: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
16: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
15: Sylwester, mój kicić wrócił.
14: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
15: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
16: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
17: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
18: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Malborku na placu Kazimierza Jagiellończyka. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
23: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
24: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
25: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, zbliża się godzina 19. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla nas Michał Krasucki. Dajmy głośniej.
26: Nie stosujemy siłowych rozwiązań w sprawie Trybunału, mówi gość Radia Z. Polski Starlink, premier Donald Tusk zapowiada wielką inwestycję. Amerykanie wspominają 11 września. Nasz specjalny wysłannik obserwuje obchody.
0: 19.
26: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości przedmiotem sporu. Posłowie PiSu próbowali zablokować wejście nowego rektora tej instytucji, bo ich zdaniem zmiana nastąpiła niezgodnie z prawem. Prezes PiS grzmiał, że to totalne bezprawie i próba przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Nie stosujemy siłowych rozwiązań i nie idziemy na skróty, zapewniała Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na prezydenta Krakowa. Po rozmowie z senatorką KO Beata Lubecka teraz ze mną w studiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
26: To skąd te obawy PiSu?
1: No można powiedzieć, że to taka dość typowa narracja ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Słyszymy przecież o reżimie Tuska z ust polityków opozycji, ale tym razem wzięło się to chyba także stąd, że jedna ze stacji telewizyjnych podawała, że władza takie scenariusze bierze pod uwagę i to chyba na poważnie. I nawet szef BBN zażądał już wyjaśnień w tej sprawie od szefa MSWiA. Monika Piątkowska zapewniała, że nikt takiej wersji nie przewiduje, a PiS, i tu cytat, znowu podpala opinię publiczną.
2: Staramy się wszystko realizować w tempie takim, jak umożliwiają przepisy prawa. Nie stosujemy siłowych rozwiązań, nie idziemy na skróty.
1: W części internetowej pytałam kandydatkę na prezydenta Krakowa, co ze strefą czystego transportu w tym mieście, bo to był jeden z powodów, dla których odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Piątkowska odpowiada, że strefa powinno się znacznie ograniczyć i jeśli zostanie włodarzem tego miasta, to będą konsultacje, a nawet być może referendum, żeby zdecydowali o tym sami mieszkańcy.
26: Cała rozmowa Beaty Lubeckiej do obejrzenia i odsłuchania na radioz.pl. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka, zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Do czego będzie służył i kiedy taki system może powstać? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Polski system komunikacji ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą ICEYE, która już zbudowała dla wojska małe satelity do obrazowania powierzchni Ziemi. Teraz czas na komunikację własną, zaznaczył w Kielcach Donald Tusk.
4: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
3: To aluzja do Ilona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym w Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Marcin Friedrich, Radio Z.
26: Niedawno minister cyfryzacji musiał interweniować w sprawie wykluczenia Polski przez Starlinka z europejskiego cennika dostępu do satelitarnego internetu. Autobus łódzkiego MPK pełen ludzi na przejeździe kolejowym i to mimo czerwonego światła. Do tego zdarzenia doszło dzień po tragicznej katastrofie pod Radomiem. Sprawę wyjaśnia już policja. Kierowca został zawieszony w obowiązkach, mówi rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak.
5: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było na szczęście zagrożenia dla pasażerów, ale oczywiście szczegóły tego zdarzenia wyjaśni specjalny zespół. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy kierowca został odsunięty od prowadzenia pojazdów MPK Łódź.
26: W autobusie wybuchła panika, przerażeni pasażerowie krzyczeli, a kierowca nie zrobił nic, by bezpiecznie wycofać się z przejazdu. Łódzka policja apeluje do pasażerów pojazdu, by zgłaszali się na komisariat w celu złożenia zeznań w tej sprawie. To już 25. rocznica zamachów z 11 września. Ćwierć wieku temu świat na moment się zatrzymał, gdy terroryści z Al-Kaidy porwali 4 samoloty pasażerskie, uderzając nimi w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku oraz w gmach Pentagonu. Zginęło dokładnie 2977 osób. Tradycyjnie tego dnia w Nowym Jorku, gdzie stały słynne wieże World Trade Center, Amerykanie wspominają te tragiczne wydarzenia. Przyglądał się temu specjalny wysłannik do USA, Mateusz Ligenza.
6: Obchody upamiętniające 11 września w Grand Zero rozpoczęły się od przemarszu nowojorskich funkcjonariuszy, którzy nieśli amerykańską flagę w uroczystej procesji. Przejmujący moment nastąpił o 15.59 polskiego czasu, gdy zabił dzwon dokładnie wtedy, gdy 25 lat temu zawaliła się południowa wieża. Rodziny i bliscy ofiar wyczytali nazwiska wszystkich ofiar, które zginęły w zamachach.
7: James Edward Hayden. Robert J. Hayes.
6: Wśród nich było 8 osób polskiego pochodzenia. Z Nowego Jorku Mateusz Ligenza, Radio Z.
26: W Nowym Jorku nie było prezydenta Donalda Trumpa, który uczestniczył w równolegle odbywającej się uroczystości przed Pentagonem. Teraz już wiadomości ze świata kultury. Zapraszam.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Za nami oficjalna premiera filmu 100 dni Misja Zeus. To najnowsza produkcja ekipy Gen Z. Pierwszą część obejrzało ponad 1 000 000 widzów. Tym razem bohaterowie opuszczają szkolne mury i mierzą się z pierwszymi wyzwaniami dorosłego życia. Na specjalne pokazy z udziałem obsady zaprasza jeden z odtwórców głównych ról, Bartek Kubicki.
28: Wpadajcie do kin, będziemy odwiedzać większość kin w Polsce. Także nie wiadomo, do którego zajrzymy. Może do tego, w którym jesteś akurat ty. Także
8: także zapraszamy serdecznie.
26: W obsadzie filmu znaleźli się także m.in. Cezary Pazura, Tomasz Kot, Jowita Budnik, Jacek Koman i Piotr Głowacki. Na film zaprasza Radio Z. Efekt Chopina wraca z kolejną odsłoną. Program Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dociera z muzyką na żywo do dzieci i młodzieży w całej Polsce. W tym roku w 146 miejscach odbędą się koncerty, spektakle, zajęcia edukacyjne poświęcone muzyce Chopina. Do każdej z miejscowości zostanie też dostarczony fortepian. W niektórych pojawi się on po raz pierwszy w historii. Harmonogram wydarzeń znajduje się na stronie efektchopina.pl.
9: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Oj, chłodno w nocy, maksymalnie 11 stopni w tych miejscach, gdzie najzimniej zaledwie 6. Kaloryfery nie grzeją, to może o sposobach na rozgrzanie się teraz Mateusz Ptaszyński. Dzień dobry.
10: Ha, proszę bardzo. Najpierw lista przebojów, to taka mała rozgrzewka, a później po 20 będziecie mogli pozdrawiać, podpisywać listę obecności i jeszcze zamawiać utwory w Radiu Z. Czy może
0: i
10: być
0: fajnie.
10: Lepiej?
9: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
11: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
12: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

Gibbs, Ego for Money. Ostatni dzień lata, to jest lista Lubię to w Radiu Z. W piątek, 11 września. Są też propozycje do listy, między innymi ta od Keiry, która wczoraj była moim gościem w liście Lubię to. I ten utwór zagraliśmy na żywo, premierowo. Na moje nieszczęście, taki tytuł nosi, Keira śpiewa po polsku. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, to proszę bardzo.

Prima Ballerina, czyli Margaret na miejscu 9 listy Lubię to w Radiu Z. No i słuchajcie, Margaret zorganizowała jedyny koncert w ramach trzech epek, które wyda na koniec tego roku, więc no czekamy na nowości, będziemy je grać w Radiu Z na pewno jako propozycje. No i teraz czas na propozycję właśnie. Swedish House Mafia, Lickely, Happiness is so sad. Świetny utwór na piątek. Przy okazji płyta niespodzianka czeka na osobę, która dobrze wytypuje miejsce pierwsze. Ja wam mogę powiedzieć, że jest po 50. Ten ktoś, kto dzisiaj na miejscu pierwszym. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Kto to taki?

0: fantastyczny gość, Somber. Na miejscu 8 listy Lubię to w Radio Z. Głosujcie na swoich ulubieńców na radioz.pl. Tam was zapraszam. Za chwilę gramy dalej. Sarsa dzisiaj na miejscu 7. Czy będziemy się pamiętać? Sarsa została, no, można powiedzieć, tak podbita, wyhajpowana przez serwisy streamingowe w top 15 najpopularniejszych polskich artystek. Wow!
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę start. Kuchniawikinga.pl. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: W tym domu nigdy nie zwalnia.
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
21: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
22: Radio Z i już.
23: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.

Sylwia Grzeszczak, Mango w Radiu Z. No bardzo wakacyjna propozycja, przyznacie. To jest miejsce szóste dzisiejszego notowania. Czy Sylwia dojdzie z tym utworem na miejsce pierwsze? To zależy od was. Głosujcie radioz.pl, zakładka radio, lista Lubię To. Druga podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Ten artysta założył legendarny polski zespół rockowy. Mówiłem, że jest po 50, to była druga podpowiedź. A teraz propozycja Lost Frequencies, Mary Froes i Paraiso. No, przyjemny utwór, jak słyszycie, po włosku troszeczkę tu jest, więc będzie przyjemnie.

0: Alex Warren, Passenger, miejsce piąte dzisiejszego notowania listy Lubię to w Radiu Z. A za chwilę Sanach i TP i TD. Sanach po skończeniu trasy stadionowej poleciała do Madrytu, fajnie. Radio Z
1: i już. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Reklama. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Co powiesz na weekend pełen energii?
6: Tak!
5: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie.

Kygo, Max Magnon, Take Me Back, propozycja do listy, jedna z naszych nowości w Radiu Z. Ostatnia podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Jego najnowsza płyta będzie się nazywać Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Kiedyś wam mówiłem, dlaczego tak się nazwała, ale nie wchodzę w szczegóły teraz. 321-321-321, dzwońcie, to DJ.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie Kranie, orkiestra, nareszcie dzisiaj miejsce drugie. Za chwilę nareszcie miejsce pierwsze, ale wcześniej propozycja do listy. Music Sounds i Fast Boy. Głosujcie na radio.pl.

0: Music Sounds, Fast Boy w Radiu Z. 6 minut do 20. To jest czas na miejsce pierwsze. Ostatnie w tym tygodniu. Ten utwór zostanie z nami aż do poniedziałkowego wydania listy Lubię To w Radiu Z. No ale kto jest na miejscu pierwszym? To wie nasz słuchacz. Proszę bardzo.
1: Numer 1 to jest Artur Rojek.
0: Tak jest. I Mira Fiori. Gratulacje dla was obu.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Szykujemy skok.
9: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
10: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
11: Świat ciebie potrzebuje.
10: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września. Poleca Radio Z.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
0: Po reklamie.
16: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W piątek, 11 września. Czas na najnowsze wiadomości. Temat dla nas Michał Krasucki.
17: Opóźnione pociągi i utrudnienia na kolei to efekt strajku maszynistów. Wody Polskie kończą wykupy zniszczonych domów po powodzi. Na pomoc czekają jeszcze dwie rodziny. Na koniec sprawdzimy, czy na końcówce lata mamy jeszcze szansę na upały.
16: 20.
17: Nawet do rana mogą potrwać zakłócenia w kursowaniu pociągów związane z protestem maszynistów. Ci przez 12 godzin na przejazdach kolejowych zwalniali do 20 km na godzinę. Według PKP PLK łączne opóźnienia tym spowodowane sięgnęły do godziny 18 ponad 500 godzin. O proteście w imię bezpieczeństwa. Reporter Radia Z Marcin Friedrich.
18: Maszyniści powiedzieli dość po środowym wypadku pod Radomiem. W zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka, a maszynista został ciężko ranny.
19: My z tym sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
18: Mówił szef Związku Maszynistów Leszek Piętek. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lada dzień.
20: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
18: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, pożegna się z prawem jazdy na 3 miesiące. Marcin Friedrich, Radio Z.
17: Pierwsze spotkanie w sprawie bezpieczeństwa przejazdów ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Wody Polskie kończą wykupy zniszczonych domów po powodzi na ziemi kłodzkiej. Od przejścia wielkiej wody mijają 2 lata. W sumie ponad 100 rodzin dostało pieniądze na nowe domy czy mieszkania, a te zniszczone już są w zasadzie w większości wyburzone. Jednak jak przyznają Wody Polskie, w 2 wcześniej pozytywnie zakwalifikowanych przypadkach wykupy nie doszły do skutków. Z mieszkankami właśnie w tej sytuacji rozmawiała reporterka Radia Z.
21: Wody Polskie tłumaczą się przyczynami formalno-prawnymi. Faktycznie sytuacja pani Anety i Alicji z ulicy Chełmońskiego w Kłodzku, jak same przyznają, jest skomplikowana. Może uda się ją rozwiązać do końca tego roku.
22: W dalszym ciągu niestety, ale nie mam jeszcze własnego lokum.
23: Te obietnice, które zostały nam składane, to jest
21: to są dwa różne bieguny.
1: Teraz te dawne mieszkania kobiet niszczeją, są rozkradzione, a budynek w każdym momencie grozi zawaleniem. Kłodzko, Grażyna Wiatr, Radio Z.
17: Cała ta ulica w Kłodzku ma zamienić się w parking. Żadne już domy tam nie powstaną. Uwaga na dzikie zwierzęta. Właśnie rozpoczęła się ich jesienna migracja. Służby ostrzegają, bo spotkanie z łosiem czy żubrem może być niebezpieczne. Mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi.
8: Gdzie do takich wypadków dochodzi najczęściej, proszę powiedzieć?
11: Zazwyczaj są to właśnie te tereny zalesione, bądź tereny, które znajdują się blisko tych zalesień, ale to nie jest taki standard. Obserwujemy też, że te zwierzęta, chociażby na przykład dziki, przychodzą do miast i to też staje się wtedy niebezpieczne. Trafiają się też zdarzenia na drogach ekspresowych z takimi zwierzętami, które gdzieś pomimo tych zapór, pomimo ochrony przedostały się na tą drogę szybkiego ruchu.
17: Jeśli zwierzę pojawi się na drodze, należy zwolnić i poczekać, aż przejdzie. Po martwe zwierzę wzywamy odpowiednie służby. Najlepiej zadzwonić pod 112. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. W nocy temperatura może spadać na nizinach do okolic 10 stopni. Czy na końcówce lata mamy jeszcze szansę na upały? Prognozy przejrzał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
23: Na pogodowym horyzoncie upałów brak. No cóż, to już końcówka lata.
24: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
23: Pogoda w dzień w okolicach 20 stopni, jest szansa na więcej słońca. To prognoza na najbliższe dni. Jeśli chodzi o ubiór, to przyda się i kurtka przeciwdeszczowa i bluza, ale też nie zaszkodzi koszula z krótkim rękawem. Według wstępnych prognoz, choć pogoda będzie zmienna, to nie powinna być gwałtowna. I tak do jesieni.
17: A ta astronomiczna zaczyna się 23 września. Ze mną w studiu Marcin Powideł. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
17: Czas na sport.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Piłkarze Rakowa z pierwszymi punktami w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Na inaugurację 8 kolejki częstochowianie po golach Patryka Makucha pokonali 2-1 Motor Lublin i to w debiucie trenera Tomasza Kaczmarka. Dziś jeszcze Wisła Kraków podejmie Jagiellonię. Biała Gwiazda już bez swojej gwiazdy. Hiszpan Jordi Sanchez, który w 7 meczach tego sezonu strzelił 6 goli, przeniósł się do Pogoni Szczecin.
26: Rozumiem go po ludzku, natomiast na pewno dla klubu jest to i dla zespołu jest to niekomfortowa sytuacja. Brak tego typu napastnika zmniejsza na pole manewru, jeżeli chodzi o atakowanie.
25: Mówił trener Wisły Kraków Mariusz Jop. Mecz z Jagiellonią rozpocznie się o 20.30. A na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa w najlepszy ostatni akord sezonu Red Bull Drift Masters, czyli decydująca rywalizacja w najsilniejszej driftowej lidze świata. Rozegrano już pierwszą z dwóch rund kwalifikacyjnych przed jutrzejszym finałem. Wśród faworytów do zwycięstwa w całym cyklu są Polacy, to Piotr Więcek i Paweł Korpuliński.
27: Fajnie na pewno, ale też jest dużo presji, troszkę stresu, ale przede wszystkim myślę, że przeważają te pozytywne strony. Jesteśmy na wielkiej finałowej rundzie, która odbywa się w Polsce przed naszą publicznością. Można powiedzieć, że to jest nasza domowa runda.
25: Trzymamy kciuki za Polaków. Fani sportów motorowych mogli dziś zobaczyć także prezentację dwóch bolidów Formuły 1, które wzięły udział w wyścigu na dochodzenie.
28: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
16: A co w pogodzie dziś wieczorem? Spytacie, jest piątek, piąteczek, piątunio. I pogoda też odpoczywa, jak widzę. Warszawa, Łódź, Kielce, Lublin, Kraków, Rzeszów, Zakopane. No chmury nie utrzymają deszczu, więc tam może popadać. W pozostałych miejscach już spokojniej. Ale chłodnawo, od 10 do 15 stopni. Bywało lepiej, co?
28: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
29: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
16: 6 minut po 20. Tu Radio Z, dobry wieczór w piątek. Każdy piątek należy do was. Pozdrawiacie, podpisujecie listę obecności, chwalicie się, co porabiacie i zamawiacie piosenki. Za chwilę więcej szczegółów. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Aerosmith na początek.

Meditar. Nelly Furtado w Radio Z. Kwadrans. No już prawie nawet 16 minut po 20 w Radio Z. Ja tylko przypomnę, bo może jeszcze nie wszyscy słyszeli tę radosną wieść. Piątkowe wieczory od początku września 2026 należą do słuchaczy Radia Z. To wy przejmujecie antenę, możecie pozdrawiać, możecie chwalić się waszymi sukcesami z całego tygodnia, planami na weekend. Możecie podpisać listę obecności po prostu, a przede wszystkim możecie zhakować naszą antenę i w każdej godzinie jeden utwór wybrać samemu. I jeszcze dostać za to czerwony gadżet od Radia Z. Same plusy. 321-321-321. Dzwońcie, pozdrawiajcie. Można dzwonić tak naprawdę w każdej sprawie. Numer jest dla was. 321-321-321. A teraz Temper City, Self-Aware.

0: Fleetwood Mac, Little Lies. 23 minuty po 20. No, wchodzimy akurat w taką fazę tygodnia, gdzie takie małe kłamstewka się zdarzają. No, kochanie, no, wychodzę na jedno piwko z kolegami, no i to jeszcze bezalkoholowe. A kończy się później, jak się kończy. Może nie będę tutaj kończył, bo jeszcze jesteśmy przed 22. Ale za to są wasze telefony. 321-321-321. Słuchamy. Mamy pierwszą słuchaczkę chyba.
1: Okejka, Barbara z tej strony. Wracam z pracy. Na mnie czekają goście z ogniskiem już rozpalonym i kiełbaski się za mnie grzeją. Pozdrawiam wszystkich, którzy na mnie czekają. Za 15 minut jestem.
0: Dobra, trzymamy za słowo w takim razie. Smaka narobiłaś. To za chwilę pod te kiełbaski Dub Dog Special Zark. How does it feel? A wy dzwońcie. Można też zamawiać utwory w Radiu Z. 321-321-321.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
8: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
7: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Tears of a Feather, Billie Eilish w Radiu Z, 25 minut do 21. Piątkowe wieczory należą do was w Radiu Z. 321-321-321, numer telefonu. Możecie dzwonić, możecie pozdrawiać kogo tylko chcecie, ale możecie też po prostu podpisać listę obecności. Słucham was, jestem w trasie, albo wybieram się gdzieś tam. Co tylko chcecie. 321-321-321. Proponujcie też utwory, które możemy zagrać w radiu. Odbieram kolejny telefon. Halo, halo, kto o tym razem?
1: Chciałbym przede wszystkim pozdrowić swoją małżonkę, bo też was słucha od 26 lat za granicą. Agnieszko, abrakadabra pójdzie z Radia Z dla ciebie. Na razie, trzymajcie się.
0: Ja widzę, że chyba tutaj Polonia się nawzajem pozdrawia, bo patrzę po numerze, to Stany Zjednoczone. Nawet nie wiem, czy nie Nowy Jork przypadkiem. Wiktor Waligura teraz w Radiu Z.

0: DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You w Radiu Z, w programie Lubię To, który w piątki należy do was. Pozdrawiacie, ale zamawiacie też utwory. Słuchamy kolejnej osoby. Halo, halo.
1: Cześć, tu Betty. Ja też wracam z pracy. Jadę lasami. Jeszcze przede mną pół godziny. Ja proszę was o jakąś taką ostrzejszą muzykę, bo żebym nie usnęła.
0: No dobra, coś pod nóżkę, za chwilę zagramy. Alan Walker, Mick Dancing in Love w Radiu Z. 321-321-321, numer dla was.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Dance in Law, Fallon Walker Meek. Trochę się rozkręcamy w końcu piątkowy wieczór. Dla niektórych już początek weekendu. 321-321-321. Odbieram wasze telefony i słucham waszych propozycji. Może jakiś utwór teraz od was?
1: Witam serdecznie, dzień dobry. Chciałem pozdrowić swoją małżonkę Karolinę, która niebawem będzie obchodziła 18 urodziny. I zadedykować chciałem również pioseneczkę dla swojej córki. Córeczka Weronika poszła aktualnie do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
0: Wow.
1: I dla niej chciałem zamówić piosenkę Golden, Demon Huntrix, czy jakoś się tak ponosła.
0: Znam piosenkę, gramy w takim razie Huntrix i Golden w Radio Z z tego słynnego serialu Netflixa. Gramy i wysyłamy też czerwony gadżet. To córka będzie mogła zaszpanować w pierwszej klasie w nowej szkole. Pozdrawiamy.

Andrzej Xi Golden w Radiu Z z pozdrowieniami dla córki Weroniki od jej taty. Po godzinie 21 też wasze pozdrowienia i zamawianie utworów. Spokojnie, wszystko będzie. 321-321-321 możecie dzwonić. A ode mnie jeszcze bonusowo nowość od Miley Cyrus, Bass Persuades w Radiu Z.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofa.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
15: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: Kto? No wiadomo.
15: Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Po reklamie.
20: Piątkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Michał Krasucki już w studiu.
21: Spór o sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm odpowiada prezydentowi. Ćwierć wieku po zamachach na World Trade Center. Polak wspomina piekło Manhattanu. Pierwsze punkty Rakowa w tym sezonie Ekstraklasy. Więcej piłki tuż po wiadomościach.
20: 21.
21: Twarda odpowiedź Kancelarii Sejmu na pismo Kancelarii Prezydenta i jasne oczekiwanie marszałka, by Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od Macieja Berka i to niezwłocznie, bo to tego dotyczy urzędnicza korespondencja, a konkretnie wątpliwości otoczenia głowy państwa, czy nowo wybrany sędzia spełnia wymóg formalny 10-letniego stażu radcy prawnego. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
22: Pismo Kancelarii Sejmu wysłane do prezydenta sprowadza się de facto do jednego, że kwestionowanie prawidłowości wyboru sędziego
4: sędziego nie ma oparcia w przepisach, a w ślad za tym idzie jasno sformułowane oczekiwanie marszałka.
10: Obowiązkiem pana prezydenta jest przyjąć przysięgę.
4: Mówił Włodzimierz Czarzasty. Na ten moment nic nie wskazuje na to, że prezydent zaprosi Macieja Berka do pałacu. Niewykluczone więc, że konieczny będzie wypróbowany wcześniej scenariusz ślubowania w Sejmie.
21: Formalnie kadencja Macieja Berka zaczyna się 16 września. Mieszkaniec Oławy na Dolnym Śląsku odpowie zagrożenie premierowi śmiercią. Na ślad gruźby w internecie natrafili funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty, grozi mu do 3 lat więzienia. Władze szpitala w Miastku zawiadomią policję w sprawie wejścia na ich teren influencerów specjalizujących się w zwiedzaniu opuszczonych miejsc. Na opublikowanych przez nich w sieci filmach i zdjęciach widać, jak chodzą po korytarzach i pomieszczeniach placówki, która w sierpniu zgłosiła wniosek o upadłość. Maciej Bąk zbiera informacje w tej sprawie. Czy po wizycie TikTokerów są jakieś zniszczenia?
22: Tak, według władz szpitala w kilku miejscach zostały uszkodzone drzwi oraz zamki. Na filmie pod tytułem Opuszczony szpital za 900 milionów złotych widać, jak grupa eksploratorów wchodzi do placówki przez dziurę w ścianie, a potem robią sobie zdjęcia na łóżkach szpitalnych, w salach zabiegowych czy w windzie. Dziś na miejscu jest policja, choć jak usłyszałem od rzecznika komendy w Bytowie, szpital nadal nie zgłosił oficjalnego zawiadomienia o przestępstwie. Za to władze placówki w oświadczeniu piszą, że gromadzą materiały i szybko przekażą je służbom.
21: Szpital w Miastku od sierpnia nie świadczy opieki medycznej z powodu braku personelu. Spółka utonęła w długach, a samorządu nie stać na jej dalsze utrzymanie. 25 lat mija od zamachu na World Trade Center. Dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w bliźniacze wieże i zmienił się świat. Nic nie jest już takie samo jak przedtem, mówił naszemu reporterowi świadek tych wydarzeń Marcin Tuliński, który mieszkał i pracował wówczas w Nowym Jorku. W chwili uderzenia pierwszego samolotu wysiadał na stacji metra na Manhattan. Tłum biegnących ludzi porwał go w prawdziwe piekło.
23: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach.
24: I to było uderzenie drugiego samolotu.
23: W popłochu biegliśmy z innymi ludźmi do lobby budynku. Ja już wiedziałem, że to nie jest wypadek. Ja już wiedziałem, że to jest atak terrorystyczny. Pomyślałem, że hotel nie jest najbezpieczniejszym miejscem, żeby być w środku budynku. Wybiegłem bocznym wyjściem i tam zobaczyłem człowieka, który leżał twarzą do ziemi w kałuży krwi. Dostał jednym z ładunków.
24: Jakie uczucia wtedy się w panu kotłowały?
23: Tysiące myśli na sekundę, że terroryści, dlaczego? Dlaczego my? Dlaczego teraz? Idąc z powrotem w stronę World Trade Center, widziałem ludzi, którzy skakali z tych wysokich pięter. To jest niesamowity widok, nie do opisania. To, co się dzieje w środku w człowieku, jest straszne.
21: W atakach zginęło wówczas 3000 ludzi, w tym 8 Polaków. Teraz już sport i ponownie Marcin Powidał.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Na stadionie przy Reymonta trwa mecz Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok. Na mniej więcej kwadrans przed zakończeniem pierwszej połowy Białogwiazda prowadzi 1-0 po trafieniu Hiszpana Angela Rodado. Wcześniej na inaugurację 8 kolejki PKO Ekstraklasy Raków wygrał 2-1 z Motorem Lublin. Oba gole dla Częstochowian zdobył Patryk Makuch. To pierwsze w tym sezonie punkty medalików, do tego wywalczone w debiucie trenera Tomasza Kaczmarka.
27: Ważne zwycięstwo, ważne dla zespołu, dla klubu. Czułem po meczu, co to znaczy dla tej drużyny wygrać ten mecz. Dzisiaj poczułem naprawdę na boisku, jaka tu jest jakość liderów, jak dużo w tej szatni jest osobowości i naprawdę cieszę się dla tych chłopaków.
26: Powody do radości mają także piłkarki młodzieżowej reprezentacji Polski, które w rozgrywanych w naszym kraju mistrzostwach świata do lat 20 zakończyły fazę grupową na pierwszym miejscu. Dziś biało-czerwone pokonały w Bielsku Białej 4-1 kadrę Beninu. Wcześniej ograły reprezentacje Argentyny i Meksyku. A brązowy medal mistrzostw świata juniorów na żużlu zdobył w duńskim wojens Wiktor Przyjemski. Jutro na tym samym torze rozegrana zostanie przedostatnia runda cyklu Grand Prix, której liderem jest Bartosz Zmarzlik.
28: Co jutro w pogodzie? Nie najcieplej, od tego zacznijmy. 15 stopni tylko w Zakopanem, 19 w Koszalinie, 20 w Warszawie. Czy ktoś da więcej? No to więcej i to będzie tylko 21 stopni w Poznaniu i Zielonej Górze. I deszcz jutro możliwy na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim oraz w okolicach Białegostoku. 5 minut po 21 program Lubię To, który współtworzycie. 321-321-321. Podpisujcie listę obecności. Pozdrawiajcie i zamawiajcie utwory w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, jestem tutaj dla Was. We'll be right back.

szczęśliwego Nowego Jorku Artur Gadowski z filmu, którego akcja toczyła się właśnie w Nowym Jorku w latach 90. No jeszcze przed tym, co wydarzyło się 11 września 2001 roku. Dzisiaj mamy rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Oczy całego świata są zwrócone na Nowy Jork. 25 lat od tego strasznego zamachu na World Trade Center. W wiadomościach informujemy, ale też prezentujemy wypowiedzi ludzi, którzy widzieli to na własne oczy, więc możecie się spodziewać kolejnych takich relacji prosto z Nowego Jorku. Ja powiem wam szczerze, że dosłownie miesiąc temu byłem tam, w tym miejscu, gdzie stały dwie wieże. Teraz są tam dwie fontanny takie w ziemi, upamiętniające to wszystko, a obok wybudowana jedna wieża, One World Trade Center, nowa. No słuchajcie, tam czuć, że wydarzyło się coś strasznego. To z każdego rogu bije ta energia. Nie trzeba chodzić nawet z przewodnikiem. Nawet widziałem takie drzewo, które zachowało się po tych zamachach. Drzewo, które przetrwało i oni je postawili tam właśnie, na środku tego placu. Za chwilę gramy dalej. Za chwilę też powiem wam, co zrobić, żeby pozdrowić w Radiu Z, więc zostańcie z nami.

0: Lights. Ellie Goulding w Radiu Z, 22 minuty po 21. Piątkowy wieczór w programie Lubię To należy do was. Możecie skakować playlistę, do czego zachęcam, ale też do pozdrawiania. 321-321-321, numer telefonu dla was. Możecie pozdrowić kogo tylko chcecie, albo powiedzieć, co aktualnie robicie przy piątku. Słuchamy.
1: No witam. No witamy. Ja też was słucham, jestem w pracy i tak jak wszyscy, życzenia rodzinie, żonie i kolegom, którzy tak jak ja jeszcze muszą pracować. Dziękuję pięknie, Henryk.
0: Henryku, dziękujemy bardzo serdecznie, że tak powiem nawet Heniu, bo już się poznaliśmy. Pozdrawiamy serdecznie. Miłej pracy życzymy przede wszystkim, ale z muzyką numer jeden w Radiu Z na pewno taka będzie.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Dużo dobre. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mania Kuzimowicz i Keira. Szkoda na to OS, no jak słyszycie, Keira potrafi śpiewać po polsku i chodzi specjalnie na zajęcia do logopedy. To się chwali, no bo większość życia spędziła jednak w Stanach Zjednoczonych. 321-321-321, pozdrowienia, zamówienia. Kłaniam się, proszę bardzo, możecie robić wszystko.
1: Siemanko, tu Antyn z Detroit. Chciałabym pozdrowić wszystkie twoje przyjaciółki, życzyć miłego weekendu i wszystkich słuchaczy Radio Z w Stanach i w Polsce. A i przy okazji pozdrowcie mi kochany Przemysł. Buźka, hej.
0: Pozdrawiamy, dobrze słyszałem? Detroit? Wow, ale mamy zasięg tego Radia Z. Pozdrawiamy bardzo gorąco, w takim razie teraz też gramy Amerykankę. Britney Spears, Oops, I Did It Again, a wy dzwoncie 321-321-321 i pozdrawiajcie.

0: Czego ode mnie chcesz? Tak brzmi tytuł tej piosenki po polsku. Adam Lambert w Radiu Z. No, w piątki to już może wielkich oczekiwań nie powinniśmy mieć od siebie nawzajem. To znaczy, ja mam takie oczekiwanie, żebyście zadzwonili i powiedzieli, co u was przy piątku. Może kogoś pozdrowili, może pochwalili się planami na weekend. 321-321-321. Kto tym razem? Słuchamy.
1: Cześć, tu Lucy z okolic Gniezna. Ja dzisiaj właśnie zawiozłam młodzież na koncert Mapy i Chłopaków. Potem będę musiała po nich jechać. Pozdrawiam was wszystkich gorąco w ten wspaniały piątkowy wieczór.
0: Pozdrawiamy, no mam nadzieję, że się wybawią tam. My gramy teraz w Radiu Z Oskar Cym, za chwilę też Jennifer Lopez z Pitbullem, a później na koniec tej godziny piosenka wybrana przez kogoś z was.

0: Passenger, Alex Warren w Radio Z. Jedna z naszych nowości. A teraz piosenka wybrana przez kogoś z was w Radio Z. Słuchamy.
1: Chciałbym sam dla siebie zamówić jakiekolwiek nagranie Electric Light Orchestra. To będzie bardzo miła końcówka mojego dnia.
0: Mówisz, masz. Electric Light Orchestra. Rock and Roll is King w Radio Z. Bawimy się przy rock and rollu teraz.

0: Ramblin'. Ramblin', ramblin', rock and roll is king.
1: Reklama. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5+5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
13: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicić wrócił.
13: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Tu Radio Z, piątkowy wieczór i kolejne wieczorne wiadomości. Temat dla nas Michał Krasucki, dajcie głośniej.
18: Będzie polityczna próba przełomu w ważnej sprawie. Sejm wraca do prac nad przepisami aborcyjnymi. Saudyjski rurociąg tymczasowo wyłączony, cena ropy szybuje w górę. Bezpłatne badania i porady specjalistów. Lublin zaprasza na trening profilaktyczny.
17: 22.
18: Powrót do kompromisu aborcyjnego i częściowa dekryminalizacja pomocnictwa w przerywaniu ciąży. Sejm wraca do sprawy liberalizacji praw kobiet. Po 2 latach przerwy znów zbierze się więc Komisja Nadzwyczajna, by wypracować rekomendacje dla całej Izby. Proponowane rozwiązania to jest minimum, mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
19: W ramach tej architektury Sejmu nie jesteśmy w stanie podjąć żadnej dyskusji, która by trochę głębiej przyjrzała się tej sprawie.
18: Andrzej Szejna z Lewicy wierzy, że w Sejmie znajdzie się wystarczająca większość. Jak przekonuje, na pewno jednak tej sprawy nie można zostawić.
20: Bo mogłoby powstać wrażenie wśród wyborców, wśród kobiet szczególnie, walczących o swoje prawa,
16: że poddaliśmy się. A my się nie poddajemy w tej sprawie, szczególnie lewica, mając oczywiście z tyłu głowy świadomość, kto jest prezydentem Polski i co z tym zrobi.
18: Wiele wskazuje na to, że Sejm może zmierzyć się z liberalizacją prawa aborcyjnego na posiedzeniu już w przyszłym tygodniu. Arabia Saudyjska wstrzymuje pracę strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. To trasa, która pozwala omijać cieśninę Ormus, gdzie transport ropy jest mocno ograniczony. Decyzję podjęto po serii ataków na saudyjską infrastrukturę energetyczną. Nie jest jasne, kto odpowiada za ataki. W przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Jak mówi analityk Reflex Urszula Cieślak, 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
20: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
18: Na rynkach ropa Brent kosztuje 104 dolary za baryłkę. Gliwice mają problem z wandalami, którzy upodobali sobie miejskie toalety. Regularnie dochodzi do ich dewastacji. Zniszczone toalety są wyłączane z użytkowania, więc tracą na tym wszyscy mieszkańcy. O szczegółach nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
21: Wyrwane drzwi, zniszczone sedesy i pourywane krany, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach po wizytach wandali. Szczególnie często demolowana jest toaleta na Placu Krakowskim przy Politechnice Śląskiej, mimo monitoringu.
22: Zniszczenia pojawiają się praktycznie każdego dnia,
21: mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Naprawa toalety kosztuje około 12 tysięcy złotych, które można byłoby przeznaczyć na nowe kwiaty czy remont ławek w miejskich parkach. Gliwice, Szymon Kastelik, Radio Z.
18: Miasto ma specjalną aplikację, przy pomocy której można zgłaszać zniszczenia. Apeluje też do świadków aktów wandalizmu o zgłaszanie ich policji. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie zaprasza pacjentów na darmowe badania profilaktyczne. Ich celem jest ograniczenie nadwagi i cholesterolu, które wprost mogą doprowadzić do chorób serca. Pacjenci dostaną m.in. indywidualne plany ćwiczeń oraz treningi na basenie i siłowni. Wszystko pod okiem specjalistów, mówi Radio Z kardiolog Radosław Gęca.
23: Nie płacąc nic, mamy dostęp do kardiologa i konsultację kardiologiczną, osoby wykwalifikowanej do rehabilitanta, który może zaplanować dla nas trening, oraz dietetyka, który przygotuje dietę odpowiednią dla naszej budowy ciała, płci czy oczekiwań.
18: Do programu mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie i pracujące. Formularz dostępny jest na stronie usk4.lublin.pl. U nas już teraz wiadomości sportowe i Marcin Powideł.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: W Krakowie trwa mecz 8. kolejki PKO Ekstraklasy. Wisła podejmuje Jagiellonię i po 77 minutach prowadzi 1-0. Wcześniej po pierwsze w tym sezonie punkty sięgnęli piłkarze Rakowa, którzy po golach Patryka Makucha pokonali 2-1 Motor Lublin. Jutro trzy spotkania. Śląsk podejmie Koronę, Zagłębie zagra z GKS-em, ale najciekawiej zapowiada się pojedynek przy Roosevelta. Rywalem Górnika będzie Lech. Jutro także nasi siatkarze zagrają w Sofii. Drugi mecz na Mistrzostwach Europy po gładkiej wygranej 3-0 z Portugalią. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie reprezentacja Izraela. A na Stadionie Narodowym w Warszawie zakończyła się pierwsza część ostatniej rundy sezonu Red Bull Drift Masters. Na miejscu zawody najsilniejszej driftowej Ligi Świata śledziła Magda Barczyk. Magda, co tam się dziś wydarzyło?
26: Za nami dwie rundy kwalifikacyjne finału Drift Masters, no i wyłoniona najlepsza 32 kierowców, która jutro powalczy o wygraną i jak najlepszy wynik. My mamy powody do radości, bo na drugim miejscu znalazł się dziś wicelider klasyfikacji generalnej, czyli Paweł Korpuliński. Liderem po dzisiejszych kwalifikacjach został Irlandczyk i jedna z ikon europejskiego driftingu, czyli James Dean w swoim kolorowym Mustangu. Trzymamy jutro kciuki za naszych. Ze Stadionu Narodowego w Warszawie, Magda Barczyk, Radio Z.
25: A jutro ostatni akord sezonu. Radio Z także będzie na Narodowym.
17: Jak słychać, zawsze trafi się jakiś James Dean gdzieś. Nie tylko w aktorstwie, nie tylko w filmach, ale też, jak słyszeliście, w takich wyścigach. Co w ten weekend? No, jutro mniej deszczu, zdecydowanie niż w niedzielę. Niedziela pod znakiem chmur, deszczowych chmur, na termometrach nie więcej niż 22 stopnie. Ale my się tego nie boimy. 5 minut po 22. Rozgrzewamy się jak możemy w Radiu Z. Danny, if only you, a wy możecie dzwonić 321-321-321. Pozdrawiajcie, podpisujcie listę obecności.

Sa smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Garrett, Roy Orbison w Radiu Z też macie. Też macie możliwość pozdrawiania, podpisywania listy obecności, chwalenia się tym tygodniem albo weekendem, jakimiś planami, wyjazdami. Zapraszam, 321-321-321. Słuchamy.
1: Cześć wszystkim, tu Kacha. Wracam właśnie z Krakowa do domu. Pozdrawiam wszystkich wracających do domu w tym deszczu. Wycieraczki są do kitu i kiepsko widzę, ale cieszę się, że zaraz będę w domu. Pozdrawiam.
0: Też się cieszymy, pozdrawiamy. Mam nadzieję, że jednak dojedziesz. Ważne, żeby głośniki też działały dobrze w Radiu Z, bo gramy teraz Sarce specjalnie dla ciebie.

0: This is the world we live in. Alcazar w Radiu Z, 22 minuty po 22, ale trafiliśmy. Imieniny, godziny. Za chwilę odbieram kolejne telefony z pozdrowieniami i może z jakimiś propozycjami utworów. Jeszcze jeden utwór możemy zagrać na koniec dzisiaj, specjalnie od was w Radiu Z. Metallica wcześniej, Unforgiven. O tych, którzy lubią takiego mocniejszego rocka, też pamiętamy.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
1: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Harry Kane, taki piłkarz, nie wiem, czy go kojarzycie, teraz gra w Bayernie Monachium, zastąpił Roberta Lewandowskiego. No, a kiedyś grał jeszcze w Tottenhamie. Harry Kane, taki tytuł nosi ta piosenka, tylko że jest inaczej pisany, nie wiem dlaczego. Offenbach, Ella Henderson w Radiu Z. Tak nawiązuję do kolejnego telefonu, bo już się domyślam, skąd dzwoni nasz słuchacz. Halo, halo.
1: Cześć Radio Z, słucham was rano, słucham was wieczorem, zawsze w trasie do pracy i z pracy. A teraz wracam do domu, dzwonię z Londynu, zakorkowane ulice, jak zawsze w piątek wieczorem. Wszystkiego dobrego, Tomek z tej strony, cześć.
0: Pozdrawiamy cię, Tomeczku, u was to co, godzinę wcześniej jest, to 21.34 dopiero. Nie, to jeszcze wieczór młodziutki. Kygo, Max Mac Known, Take Me Back, nowość w Radio Z.

0: Kesha, TikTok w Radiu Z. Ona wymyśliła TikToka, zanim on naprawdę powstał w internecie. No prawda, to przecież ta piosenka już ma swoje lata. A TikTok na początku to było musicali w ogóle pod inną nazwą. No pewnie tancerze pamiętają. Odbieram wasze telefony. 321-321-321.
1: Tu Sebastian, wracam do domu, do Radomska. Chciałem pozdrowić moją synową Paulinkę, syna Mateusza, wnuczka Marcelka, którzy jadą z Wrocławia do mnie na weekend.
0: Pozdrawiamy, miłego weekendu życzymy w takim razie. A jeszcze przed 23 piosenka wybrana przez kogoś z was w Radiu Z. A ode mnie teraz Taylor Swift, Opolite.

0: Prima Ballerina Margaret w Radiu Z. I czas na ostatnią dedykację i utwór wybrany przez kogoś z was. Słuchamy, halo, halo.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Z. Z tej strony Julka z Wrocławia. Jesteśmy do Szczecina na urodziny naszej koleżanki Iski. Prosimy o piszenie Mroza dla koleżanki, ponieważ jest wielką fanką. Pozdrawiamy!
0: Pozdrawiamy, to w takim razie mam idealną piosenkę na weekend, energetyzującą Mrozu i Something Grace w Radiu Z.

0: I tak to można zaczynać weekend, ale zanim sobota, to jeszcze ostatnie piątkowe wiadomości. Te przygotował i przedstawi Michał Krasucki, posłuchajmy.
1: Po katastrofie pod Radomiem powoli wraca ruch pociągów, na razie jednym torem. Sosnowiec ratuje swój szpital, miasto zamieni dług na udziały. Września szuka ciepła, pod ziemią ruszył odwiert geotermalny. Do północy częściowo wznowiony zostanie ruch pociągów na trasie Radom-Łódź. To na tej linii w środę przed południem. Doszło do katastrofy, w której zginęła pasażerka pociągu Intercity, a 20 osób zostało rannych. Kierowca ciężarówki zignorował czerwone światło i wjechał pod pociąg relacji Szczecin-Lublin. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że prace nad usuwaniem skutków tego zdarzenia trwają.
2: Powinniśmy mieć udrożniony jeden z torów ruchu na linii kolejowej numer 22, czyli Radom w kierunku województwa łódzkiego.
1: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu. Dzisiejszy protest maszynistów był konsekwencją wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Na nic miliardy dla kolei, jeśli na torach będą ginąć ludzie, mówił przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek i podziękował pasażerom za wyrozumiałość.
3: Ta akcja była po to, ażebyście państwo, wsiadając do pociągu, czuli się bezpieczni. I ja, żeby to, co się wydarzyło na przejeździe kolejowym ostatnio, już się nigdy nie powtórzyło. Mam nadzieję, że tak będzie. A panu ministrowi bardzo serdecznie dziękuję za otwartość na dialog i na chęć rozwiązania tych problemów.
1: Pierwsze spotkanie w sprawie bezpieczeństwa przejazdów ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Sosnowiec daruje dług własnemu szpitalowi, żeby go ratować. Placówka, która ma dziś 160 milionów złotych zadłużenia, od kilku lat jest w restrukturyzacji. Sąd zgodził się na układ z wierzycielami. Jednym z nich jest miasto, a prezydent Sosnowca zagłosował za przyjęciem układu. Co to oznacza dla szpitala? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
4: Miasto zgodziło się na konwersję zadłużenia, czyli szpital nie będzie musiał zwracać wielu milionów złotych do miejskiej kasy, a dług zostanie zamieniony na kolejne udziały w placówce.
5: To zadłużenie wynikało z budowy bloku operacyjnego.
4: Mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Na układ muszą zgodzić się także pozostali wierzyciele, m.in. dostawcy leków. Prezydent miasta zapewnia, że po jego zawarciu urząd spłaci wszystkie zobowiązania szpitala. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Władze Sosnowca podkreślają, że główną przyczyną zadłużenia szpitala są niedoszacowane kontrakty z NFZ oraz brak zapłaty za tzw. nadwykonania. Już nigdy te obrazy nie znikną z mych wspomnień, mówi reporterowi Radia Z Marcin Tuliński, który był na Manhattanie w czasie zamachu na World Trade Center. Dziś mija dokładnie 25 lat od zdarzenia, które dosłownie zmieniło świat. Marcin Tuliński pracował w banku tuż obok WTC. W momencie pierwszego uderzenia wysiadał z metra. Drugi samolot uderzył w wieżę niemal tuż nad jego głową. Widział też, jak obie obracają się w gruz.
6: Niesamowity gruchot. Spojrzeliśmy do góry i zobaczyliśmy, że jedna z wież osiada. Niestety nie mogliśmy uciec przed tą olbrzymią chmurą tego pyłu, tego kurzu, która nas wciągnęła i zrobiło się ciemno jak w nocy.
7: Te obrazy pewnie nie znikną nigdy już z pana życia.
6: Absolutnie nie. Kiedy idę ulicą i patrzę, gdzie jest piękne, błękitne, bezchmurne niebo, przypomina mi się ten dzień, bo właśnie w Nowym Jorku tego dnia było bardzo ładne, bezchmurne niebo.
1: W atakach 11 września 2001 roku zginęło 3000 ludzi, w tym 8 Polaków. W gminie Tyszowce w powiecie tomaszowskim na Lubelszczyźnie potwierdzono pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń. Służby już reagują, żeby zapobiec dalszego rozprzestrzenianiu się tej choroby. Jak mówi Radio Z Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii, ważne są odpowiednie warunki sanitarne.
8: Powinny być stosowane maty dezynfekcyjne przed wejściem do takich budynków inwentarnych. Należy używać odzieży i obuwia przeznaczonego tylko i wyłącznie do tego celu. W każdym niepokojącym przypadku należy niezwłocznie informować najlepiej właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
1: Od początku roku w całej Polsce służby potwierdziły 8 ognisk ASF w gospodarstwach. Trzeba było wybić ponad 30 tysięcy świń, najwięcej na północy i wschodzie Polski. Trwa poszukiwanie wód geotermalnych w Polsce. Dziś we wrześniu w Wielkopolsce uruchomiono 41. odwiert badawczy w kraju. Dzięki niemu będzie można sprawdzić, sprawdzić, czy płynąca pod ziemią woda nadaje się do wykorzystania, na przykład podłączając do systemu ciepłownictwa. To jednak droga inwestycja, często przekraczająca możliwości samorządu. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
9: Jeżeli temperatura i zasolenie wody będzie odpowiednie, żeby wykorzystać ją w ciepłownictwie, to wtedy będziemy potrzebowali do tego specjalnego budynku, mówi burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny.
10: I w nim następuje ta zamiana ciepła jednego na drugie. To jest inwestycja rzędu kilkudziesięciu milionów złotych.
9: Ministerstwo Klimatu i Środowiska deklaruje pomoc.
11: Powstaje właśnie Fundusz Wsparcia Ciepłownictwa. Środki w nim są zabezpieczone na kolejne 4 lata w wysokości 1 mld zł na każdy kolejny rok.
9: Mówiła minister Paulina Henik-Kloska. Fundusz ma wystartować jeszcze w tym roku. Września, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Parametry wody pod Wrześnią mają być znane za kilka miesięcy. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o północy zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Po wczorajszej, no chłodnej nocy dla wszystkich, dzisiaj chłodno w Opolu i Katowicach, tutaj 6-7 stopni, w Zakopanem 8, tyle samo w Olsztynie, ale już w innych miejscach, 9 w Bydgoszczy, 10 w Gdańsku, w Warszawie nawet 12 i to będzie maks, tyle samo też w Poznaniu. Mateusz Ptaszyński, piękne dzięki za ten tydzień, miłego weekendu z Radiem Z.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. 700 pociągów z ponad 2,5 tysiąca, tyle miało wczoraj opóźnienia. Nie każde z tych opóźnień wynikało jednak z akcji protestacyjnej maszynistów, którzy zwalniali do 20 km na godzinę na przejazdach drogowo-kolejowych. Na konferencji prasowej przedstawiciele protestujących mówili, że na razie ufają ministrowi infrastruktury i że nadzorowana przez niego kolej i jego resort zabiorą się szybko do pracy przy poprawie bezpieczeństwa na przejazdach. Dlatego szef związku Leszek Miętek nie planuje następnych akcji tego typu.
1: Nam zależy na tym, żeby te realne zagrożenia szybko były zneutralizowane i żeby nikt już nie musiał na polskich torach zginąć.
0: Pierwsze spotkanie na temat bezpieczeństwa na przejazdach już w przyszłym tygodniu, kolejne na początku października. A minister infrastruktury zapowiedział zmiany w prawie. To przede wszystkim przepis o utracie prawa jazdy na 3 miesiące dla kierowcy, który wjedzie na przejazd, ignorując czerwone światło. Dariusz Klimczak ma nadzieję, że tym przepisem Rada Ministrów zajmie się już na najbliższym posiedzeniu. Liczy też, że ministrowie szybko zajmą się także zmianami w ustawie fotoradarowej, by rejestrować takie przypadki automatycznie.
2: My musimy w sposób automatyczny o tym wiedzieć i przejść do egzekwowania tej kary.
0: I tym samym, by kara za to wykroczenie wraz z wysokim mandatem była nieuchronna i dotykała sprawcę w miarę szybko. Jak wiecie z naszych wiadomości, wszystkie te zmiany to pokłosie środowego wypadku na przejeździe pod Radomiem. Pod rozpędzony pociąg wjechał kierowca ciężarówki, zginęła jedna pasażerka. A jak dowiedziało się Radio Z, kierowca ciężarówki, który spowodował katastrofę kolejową pod Radomiem, był trzeźwy. To najnowsze ustalenia prokuratury okręgowej w Radomiu, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Trzeźwy był też maszynista pociągu. Obaj zostali w wypadku ciężko ranni, ich stan wciąż nie pozwala na przesłuchanie. W katastrofie zginęła 39-letnia pasażerka składu. Wyniki sekcji jej zwłok wskazują, że przyczyną śmierci były poważne urazy głowy, które powstały na skutek zderzenia. W sumie rannych zostało około 20 osób. Ponad 40 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia pociągu pasażerskiego na północy Francji. Pociąg przewoził 180 pasażerów i obsługiwał trasę Rouen-Caen. W akcji ratunkowej brało udział około 140 strażaków. Pasażerowie cytowani przez portal France Info relacjonowali, że odczuli kilka wstrząsów, które po kilku sekundach stały się coraz silniejsze. Z okien wypadły szyby, a do środka wpadały kamienie z nasypu. Jeden z wagonów upadł, a 4 wypadły z szyn. Przyczynę wypadku badają władze kolejowe i policja. Telewizja BFM podała, że pociąg zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Ruch na trasie został wstrzymany, a zasilanie elektryczne odcięte, by umożliwić interwencję służb ratunkowych. Uwaga na dzikie zwierzęta. Rozpoczęła się właśnie ich jesienna migracja. Służby ostrzegają, bo spotkanie z łosiem czy żubrem może być niebezpieczne, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
3: Gdzie do takich wypadków dochodzi najczęściej, proszę powiedzieć?
4: Zazwyczaj są to właśnie te tereny zalesione, bądź tereny, które znajdują się blisko tych zalesień, ale to nie jest taki standard. Obserwujemy też, że te zwierzęta, chociażby na przykład dziki, przychodzą do miast i to też staje się wtedy niebezpieczne. Trafiają się też zdarzenia na drogach ekspresowych z takimi zwierzętami, które gdzieś pomimo tych zapór, pomimo ochrony, przedostały się na tą drogę szybkiego ruchu.
0: Jeśli zwierzę pojawi się na drodze, trzeba zwolnić i poczekać, aż przejdzie. Po martwe zwierzę wzywamy odpowiednie służby. Najlepiej zadzwonić pod 112. Wody Polskie kończą wykupy zniszczonych domów po powodzi na ziemi kłodzkiej. Od przejścia wielkiej wody mijają 2 lata. W sumie ponad 100 rodzin dostało pieniądze na nowe domy czy mieszkania, a te zniszczone są już w większości wyburzone. Jednak jak przyznają Wody Polskie, w 2 wcześniej pozytywnie zakwalifikowanych przypadkach wykupy nie doszły do skutku. Z mieszkankami właśnie w tej sytuacji rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
5: Wody Polskie tłumaczą się przyczynami formalnymi. Faktycznie sytuacja pani Anety i Alicji z ulicy Chełmońskiego w Kłodzku, jak same przyznają, jest skomplikowana. Może uda się ją rozwiązać do końca tego roku.
6: W dalszym ciągu niestety, ale nie mam jeszcze własnego lokum.
7: Te obietnice, które zostały nam składane, to jest To są dwa różne bieguny.
5: Teraz te dawne mieszkania kobiet niszczeją, są rozkradzione, a budynek w każdym momencie grozi zawaleniem. Kłodzko, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Cała ta ulica w Kłodzku ma zamienić się w parking. Żadne domy już tam nie powstaną. Policja wyjaśnia, co dokładnie wydarzyło się na otrzęsinach w jednym z liceów w Gdyni. Po imprezie 5 uczniów wymagało pomocy medycznej. Wszyscy są już w dobrym stanie, a w szkole błyskawicznie zwołano radę pedagogiczną. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
8: Starsi uczniowie mieli wpaść na pomysł, by tych młodszych poczęstować w ramach otrzęsin snusami. Jak ustaliłem nieoficjalnie, jeden z pierwszaków źle się poczuł po zażyciu tej nikotynowej saszetki. Wtedy dyrekcja wezwała policję. Funkcjonariusze zbadali szkołę pod kątem tego, czy ktoś nie wniósł do niej nielegalnych substancji. W 10 liceum ogólnokształcącym zwołano zebranie z rodzicami, a po nim radę pedagogiczną. Urząd Miasta bada sprawę i, jak czytamy w oświadczeniu, podejmuje działania adekwatne do sytuacji. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Uczniowie, którzy trafili pod opiekę lekarzy, mieli po 15 lat. Umarł król, niech żyje król. Dobę po zwolnieniu trenera Aleksandra Vukovicia Widzew oficjalnie przedstawił jego następcę. Został nim Mateusz Stolarski, a kim jest nowy szkoleniowiec łodzian? Jego sylwetkę przybliży Marcin Powida z redakcji sportowej Radia Z.
9: Oto trener na dorobku, zaledwie 33-letni Mateusz Stolarski dał się poznać z dobrej strony, pracując w Motorze Lublin. Wywalczył awans do ekstraklasy, a w dwóch kolejnych sezonach bez problemu zapewnił drużynie ligowy byt. Teraz czeka go większe wyzwanie, ale i większa presja.
10: Nie będę dawał żadnych deklaracji, wyniku, stylu. Kibic Widzewa tego nie potrzebuje. Chcę zobaczyć efekty. Kibice na pewno kochają ten klub, ale chciałbym, żeby pokochali również drużynę i to jest moim celem.
9: Debiut nowego trenera w niedzielę i trudno, bardziej prestiżowe spotkanie. Widzew zagra przy Łazienkowskiej z Legią.
0: Widzew po 7 meczach jest 13 w tabeli, a 8 kolejka PKO Ekstraklasy rozpoczęła się wczoraj w Częstochowie.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
2: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
1: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
2: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
1: A skrócenie szkoleń BHP?
2: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
1: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Po reklamie.
4: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek kolejny ruch służb w sprawie zonda krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli sprzęt elektroniczny byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. Jak pisze na X-ie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, sprzęt może zawierać dane istotne dla śledztwa. Według doniesień medialnych Chodziński miał współpracować z szefem zonda krypto Przemysławem Krarem. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek dał 2 tygodnie na przedstawienie harmonogramu wyboru nowego rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przed budynkiem uczelni doszło do awantury z udziałem PiS-u. Posłowie tej partii nie zgadzają się na odwołanie Michała Sopińskiego, który do tej pory kierował Akademią i jest związany ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry. Minister wskazał pełniącego obowiązki rektora, który dopiero w asyście policjantów mógł wejść do budynku. Ze szczegółami reporter Radia Z. Daniel Wrzos.
5: PiS mówi, że to próba zawładnięcia niezależnej uczelni. Przed budynkiem z kontrolą stawili się posłowie. Przyjechał też prezes Kaczyński.
6: Ważniejszą przyczyną jest przeprowadzenie takiej próby generalnej przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.
5: Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało złożenie zawiadomienia do prokuratury. Minister Żurek twierdzi, że odwołany rektor Michał Sopiński jednoznacznie wypowiadał się politycznie, czym naruszył wymóg apolityczności uczelni.
4: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości kształci między innymi pracowników służby więziennej. Są zarzuty w sprawie 2 incydentów podczas salonu przemysłu obronnego w Kielcach. 2 kobiety rozlały kwas masłowy nieopodal stanowisk firm z Izraela. Usłyszały zarzuty uszkodzenia mienia. Z kolei mężczyzna, który próbował wejść na teren targów z amunicją, odpowie za jej nielegalne posiadanie. Wobec podejrzanych zastosowano dozory policji i zakazy opuszczania kraju. A Donald Tusk zapowiedział w Kielcach powstanie polskiego odpowiednika satelitarnego systemu Starlink. Polska może stać się państwem wiodącym na rzecz budowy prawdziwej suwerenności, mówił premier podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
7: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka, a bez własnej łączności satelitarnej nie można mówić o pełnym bezpieczeństwie. Dlatego stawiamy sobie to zadanie, czas pokaże, ale jak obserwuję to, co do tej pory udało się zrobić, to mówię wam, jestem przekonany, że osiągniemy ten cel i za kilka lat pochwalimy się całemu światu, że mamy to.
4: Szef rządu zapowiedział, że do końca roku Polska będzie mieć 9 satelitów, które obejmą całą Ziemię. Arabia Saudyjska wstrzymuje pracę strategicznego ropociągu wschód-zachód. To trasa, która pozwala omijać cieśninę Ormuz, gdzie transport ropy jest mocno ograniczony. Decyzję podjęto po serii ataków na saudyjską infrastrukturę energetyczną. Saudyjskie MSZ poinformowało na platformie X, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, ale zapewniło, że na prośbę Bagdadu Rijad nie podejmie na razie działań odwetowych. Irackie siły zbrojne oświadczyły, że ten kraj potępia wszelkie ataki zagrażające bezpieczeństwo Arabii Saudyjskiej, a premier Iraku polecił przeprowadzenie dochodzenia w celu ustalenia sprawców. W Iraku działa kilka wspieranych przez Iran szyickich ugrupowań. To oczywiście wszystko odbija się na cenach ropy. U nas w przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Jak mówi analityk biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak, 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
8: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.

0: powyrywane drzwi i klamki, zniszczone sedesy. Tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, regularnie dewastowane przez wandali. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi niemal codziennie.
1: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczane na usuwanie skutków wandalizmu.
0: Miasto apeluje do świadków, by zgłaszali takie dewastacje policji lub straży miejskiej. A władze szpitala w Miastku zawiadomią policję w sprawie wejścia na ich teren influencerów specjalizujących się w zwiedzaniu opuszczonych miejsc. Na opublikowanych przez nich w sieci filmach i zdjęciach widać, jak chodzą po korytarzach i pomieszczeniach placówki, która w sierpniu zgłosiła wniosek o upadłość. Czy po wizycie TikTokerów są jakieś zniszczenia? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
2: Tak, według władz szpitala w kilku miejscach zostały uszkodzone drzwi oraz zamki. Na filmie pod tytułem Opuszczony szpital za 900 milionów złotych widać, jak grupa eksploratorów wchodzi do placówki przez dziurę w ścianie, a potem robią sobie zdjęcia na łóżkach szpitalnych, w salach zabiegowych czy w windzie. Dziś na miejscu jest policja, choć jak usłyszałem od rzecznika komendy w Bytowie, szpital nadal nie zgłosił oficjalnego zawiadomienia o przestępstwie. Za to władze placówki w oświadczeniu piszą, że gromadzą materiały i szybko przekażą je służbom.
0: Szpital w Miastku od sierpnia nie świadczy opieki medycznej z powodu braku personelu. Spółka utonęła w długach, a samorządu nie stać na jej dalsze utrzymanie. We wrześniu w Wielkopolsce szukają wód geotermalnych. Ruszył tam odwiert badawczy, już 41 w kraju. Wiertło wierci się 1,5 kilometra w głąb ziemi, by dokładnie poznać parametry wody, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
3: Temperaturę, jeżeli chodzi także o możliwość wydobywania tej wody, czy też z drugiej strony na przykład zasolenie, a potem rozpocząć prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem tych wód.
0: Na przykład do ogrzewania domów. Henik-Kloska zapowiada, że jeszcze w tym roku ruszy program, w którym każdego roku przez 4 lata będzie na to po 1 miliard złotych. Teraz tenis. Znamy pierwszego finalistę w singlu panów US Open. Ten wielkoszlemowy turniej od początku śledzi i relacjonuje dla Was specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza. To na pewno zagra w finale.
4: Aleksander Zwierew pokazał, że jest w nieprawdopodobnej formie. Bez straty seta ograł Rosjanina Hachanowa. No i też widać było po nim, jaki jest zadziorny, jaki głodny jest tego, aby wygrać ostatecznie cały turniej. Nie było łatwo, bo za pierwszym setem, gdy było 6-3 dla Niemca, to w dwóch kolejnych partiach musiał wspiąć się na wyżyny. 7-6 w drugim secie zwyciężył i także 7-6 w trzeciej partii, broniąc przy tym dwie piłki setowe. No ale kiedy już musiał pokazać tę taką nieprawdopodobną precyzję, to udało mu się to zrobić. No i czeka na to, czy będzie walczył z Tiafo, czy może jednak z Shiltonem. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
0: A jak wiecie, z Radia Z w finale singla pań zagrają Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Minęła właśnie druga w Radiu Z wiadomości. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Niepokojące ostrzeżenia dla Polski w raporcie CIA. Premier ujawnia, że szef amerykańskiego wywiadu przekazał mu precyzyjne opracowanie o tym, co może wydarzyć się na wschodzie w najbliższych miesiącach. O tym, co według Donalda Tuska może nam grozić. Reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Donald Tusk był w swoich wypowiedziach enigmatyczny i ostrożny.
2: Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze.
1: Ale o jednym z grożących nam coraz mocniej niebezpieczeństw powiedział wprost.
2: Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne. Na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
1: Jak podkreślił premier, już raz w czwartek w nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych.
0: Szczegółów tej sprawy Donald Tusk nie zdradza, zastrzega, że musimy być gotowi na różne prowokacje, także na sabotaż wewnętrzny. A prezydent rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, potwierdził w Radiu Z szef BBN-u. Tematów związanych z bezpieczeństwem trochę się uzbierało, mówi Bartosz Grodecki. Jak podkreśla, ważnym elementem wydaje się raport CIA ostrzegający przed planami rosyjskich prowokacji. Jak teraz wygląda przepływ informacji dotyczących bezpieczeństwa? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: To nie jest tak, że nie ma dyskusji, bo są cotygodniowe spotkania Komitetu Bezpieczeństwa i o efektach prezydent jest informowany. Ale teraz, jak potwierdza w Radiu Z Bartosz Grodecki, Karol Nawrocki rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
4: Tych tematów związanych z bezpieczeństwem trochę rzeczywiście się uzbierało, więc jeżeli rzeczywiście będzie tego przestrzeń, to zostanie taka rada zwołana.
3: Komunikat po raporcie CIA, jak mówi szef BBN-u, nie jest jednak niczym nowym, bo jako kraj przyfrontowy wiemy, że nasze bezpieczeństwo będzie testowane.
0: Na ten moment prezydent tego dokumentu jednak nie dostał. Amerykanie w turnę po Polsce. Delegacja US Army kolejny dzień sprawdzała miejsca pod budowę stałej bazy. Najbardziej prawdopodobny jest Zachód, Poznań, Wrocław lub Szczecin. Delegacji towarzyszy kierownictwo naszego resortu obrony, ale to Amerykanie podejmą ostateczną decyzję. Polska